0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

Uwaga kierowcy, na stacjach BP trwa coś naprawdę wyjątkowego. W aplikacji BP Mi czekają urodzinowe super okazje. Wejdź w aplikację, aktywuj kupon i korzystaj. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Sprawdzaj nowe okazje w aplikacji BP Mi i wpadaj na stację BP.

Uwaga kierowcy, na stacjach BP trwa coś naprawdę wyjątkowego. W aplikacji BP Mi czekają urodzinowe super okazje. Wejdź w aplikację, aktywuj kupon i korzystaj. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Sprawdzaj nowe okazje w aplikacji BP Mi i wpadaj na stację BP.

0: się na jazdę próbną. Zapraszamy do salonu Omoda JQ Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajq.pl.
1: Mamo, ten słoń naprawdę pływa!
2: Tak, i to lepiej niż ja.
3: Rodzinny dzień bez nudy w Orientarium Zoo Łódź. Nowość, bilet ulgowy tylko 55 zł.
4: Zabierz bliskich, kup bilet online i zobacz to na żywo.
5: Już jest nowa gazetka Torimpex. Teraz tort Dakłas Mikro 200 gramów cukiernia FF 11,99 sztuka. Kawa rozpuszczalna 175 gramów MK Cafe 22,99 opakowanie. Lody rurka 2 rodzaje 100 ml Nordis 2,99 sztuka. Szczegóły w sklepach i na torimpex.pl.
6: Po reklamie.
7: Radio Gra.

0: kalendarzu mamy wtorek, 19 dzień maja i godzinę 6 na zegarach. Czas na poranny raport Radia Gra.
1: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na magazyn reporterów Radia Gra. Sprawdźmy, czym zajmowaliśmy się w poniedziałek.
2: Podsumowanie informacji z naszych wiadomości.
1: Prokuratura rejonowa Toruń Centrum Zachód przedstawiła szczegóły sprawy sprzed kilku dni. 11 maja w naszym mieście doszło do porwania. Ten temat śledzi Marta Manerowska.
3: Według ustaleń śledczych grupa czterech osób podstępem zwabiła pokrzywdzonego do mieszkania przy ulicy Kościuszki w Toruniu. Tam grozili mu przedmiotem przypominającym broń oraz użyli przemocy. Próbowali założyć mu kajdanki i przykuć do ściany, po czym zamknęli go w piwnicy. Mężczyzna zdołał się jednak uwolnić i powiadomić służby. Sławomir K. i Eliza K. usłyszeli zarzuty pozbawienia wolności, uszkodzenia ciała, kierowania gróźb karalnych. Damian D. odpowie za pozbawienie wolności i uszkodzenie ciała, natomiast Małgorzata M. za zmuszanie do określonego zachowania. Wszyscy podejrzani to mieszkańcy Torunia w wieku od 20 do 43 lat.
1: Sąd rejonowy w Toruniu na wniosek prokuratury zastosował wobec Sławomira K. i Elizy K. 3-miesięczny areszt tymczasowy. Temat szczegółowo opisujemy również na naszej stronie internetowej Gra FM.
2: Podsumowanie informacji z naszych wiadomości.
1: Jeszcze kilka dni i skończą się trwające od wielu miesięcy roboty na ulicy Sobieskiego w Toruniu. MZD zdaje ostatni raport z prac. Drogowcy rozbudowali Sobieskiego na odcinku od Placu Pokoju Toruńskiego do Żółkiewskiego. Tam powstała nowoczesna infrastruktura dla pieszych i rowerzystów. To już końcowa faza inwestycji. Pozostały prace wykończeniowe, nasadzenia zieleni. Trzeba posprzątać teren, namalować znaki i mieszkańcy będą mogli korzystać z ulicy, chodnika i ścieżki. Wszystko było warte 7 milionów złotych. Na inwestycje udało się uzyskać zewnętrzne dofinansowanie w wysokości 6 milionów.
2: Podsumowanie informacji z naszych wiadomości.
1: Za nami pierwsza runda indywidualnych Mistrzostw Polski na żużlu. Zawody odbyły się na motoarenie, a na torze zobaczyliśmy dwójkę reprezentantów prez grupy deweloperskiej Toruń. Patryk Dudek dotarł do przedfinałowego barażu, ale ostatecznie nie uzyskał awansu. Zajął 5. pozycję z 12 punktami na koncie.
4: Zadowolony jestem, bo zawsze gdzieś tam dużo znaków zapytania mamy przed tym torem, gdzie uwielbiam tu jeździć, ale jakby ciężko mi się zawsze doregulować sprzętowo, a dzisiaj naprawdę miałem szybki sprzęt. Gdzieś tam połowa zawodów troszeczkę mi uciekła, a przez to, że nic nie robiłem, nic kompletnie nie ruszaliśmy dzisiaj, tak jak w domu ustawiliśmy, tak jechaliśmy i korekta poszła w sumie dopiero tylko na finał i ten finał się okazał, że i najlepszy start i trasa, więc jestem zadowolony. Fajnie.
1: Antoni Kowczyński, który otrzymał dziką kartę, zdobył jeden punkt w swoim pierwszym biegu tego dnia i zakończył zawody na przedostatnim miejscu.
5: Dzisiaj nie był ewidentnie mój dzień, chociaż tak cieszę się, że w takiej stawce, chociaż tego punkta udało mi się urwać. Nauka, nie? I jedziemy do przodu. Tor był cały zbronowany dzisiaj, nie tylko szeroka, również i krawędzik, i środek toru. Także no, był zupełnie inny. Nawet prosta, przeciwległa startowa była zbronowana, no także no.
1: Mówił nam zawodnik prez Toruń Antoni Kawczyński. Najlepszy na motoarenie w Toruniu był w sobotę 6-krotny mistrz świata Bartosz Zmarzlik. Drugie miejsce zajął Piotr Pawlicki, z którym rozmawiał nasz reporter.
6: W takich zawodach liczy się, żeby spokojnie, w razie czego nie robić błędów po starcie na trasie, żeby nie tracić tych punktów, bo gdzieś tam później może zabraknąć ten jeden punkt. A tak jak w dzisiejszych zawodach, tak naprawdę w trójkę mieliśmy 12 punktów i ostatni bieg, ten piąty decydował o tym bezpośredni pojedynek, czyli bezpośrednia wygrana i dobrze się czułem dzisiaj na tym torze. Po pierwszym biegu w sumie tak zjechałem i mówię, chyba to nie jest ten dzień. No ale doświadczenie gdzieś tam już i spokój, praca całego teamu, dobry sprzęt dobrany dzisiaj pod ten tor i przyniosło to dobry rezultat.
1: Nasz reporter o występie reprezentantów Polski rozmawiał również z selekcjonerem naszej żużlowej kadry, Stanisławem Chomskim.
7: Myślę, że ci, co jeżdżą w Grand Prix, poziom taki dość zróżnicowany, aczkolwiek zawody były bardzo ciekawe. Ogólnie można powiedzieć, zwłaszcza jeżeli chodzi o Kuberę, to coś można powiedzieć zgnęło, zwłaszcza w trzech ostatnich wyścigach. I tu jest ten pozytyw. Cóż można powiedzieć? Każde zawody rządzą się swoimi prawami, ale myślę, że należeli do zawodników, którzy kreowali to widowisko.
1: Kolejny kolejna runda indywidualnych Mistrzostw Polski na żużlu odbędzie się 4 lipca w sąsiedniej Bydgoszczy.
2: Podsumowanie informacji z naszych wiadomości.
1: Szpital Miejski przy Batorego w Toruniu zmienia się dzięki środkom z Krajowego Planu Odbudowy. Rusza modernizacja pierwszego piętra budynku A, mówi Jan Gesek, dyrektor placówki.
8: Już za chwilę rozpoczynamy inwestycje pierwszego piętra w budynku głównym, w budynku A Szpitala Miejskiego. Tam zgodnie z projektem naszym inwestycyjnym będziemy relokować oddział ortopedii, oddział neurochirurgii. No jest to spowodowane przede wszystkim tym, że tam jest niedaleka odległość do bloku operacyjnego, stąd też chcemy zaoszczędzić pacjentom i personelowi medycznemu tego transportu po całym szpitalu. W kolejnym elementem jest modernizacja ostatniego piętra, czwartego piętra i poszerzenie działalności oddziału urologii. Jest to jedyny oddział, który w cyklu całodobowym udziela świadczeń pacjentom z Torunia, z okolic Torunia.
1: Na co jeszcze popłyną pieniądze z KPO, czyli Krajowego Planu Odbudowy?
8: Jesteśmy w trakcie realizacji dwóch projektów z Krajowego Planu Odbudowy. Jeden projekt dotyczy stricte kardiologii. W ramach tego projektu wymieniamy angiograf pracowni hemodynamicznej, czyli urządzenie do badania, do realizacji zabiegów koronarografii, angioplastyki wieńcowej, czyli do badania serca, oraz zakupiliśmy nowy, i to jest dla nas dodatkowy sprzęt, tomograf komputerowy spektralny. To jest urządzenie już najwyższej jakości, najnowszej technologii, który w ramach tego projektu będzie realizował obrazowanie naczyń wieńcowych pacjentów również ze szpitalnego oddziału ratunkowego i z oddziału kardiologii. W ramach tej inwestycji również modernizujemy ciągi komunikacyjne, bo wszystkie te urządzenia i większość tej inwestycji jest zlokalizowana na parterze przy szpitalnym oddziale ratunkowym.
1: Trwa także remont korytarzy na SOR-ze.
8: Ciąg komunikacyjny, który obecnie jest modernizowany, to jest takie miejsce, którym jest jedynym miejscem, jedynym ciągiem komunikacyjnym łączącym oddziały i szpitalny oddział ratunkowy. Oczywiście staramy się w sposób na bieżąco reagować na wszystkie ewentualne utrudnienia. Dzisiaj takich kłopotów nie ma. Wszystkie prace tak zwane gruntowe, tak zwane ciężkie zostały już zrealizowane. Teraz przechodzimy do tych części wykończeniowych, czyli będą układzone wykładziny, malowanie ścian i podwieszanie nowych sufitów.
1: Mówił nam Jan Gesek, dyrektor Szpitala Miejskiego przy Batorego w Toruniu.
2: Podsumowanie informacji z naszych wiadomości.
1: Mamy informacje dla kierowców, ale także pasażerów komunikacji miejskiej w Toruniu. Trwa modernizacja torowiska w ciągu Konstytucji 3 maja. Zmieniła się organizacja ruchu w rejonie Ronda Honorowych Dawców Krwi, czyli na skrzyżowaniu z Ligi Polskiej. Najważniejsza ze zmian dotyczy przejazdu ulicą Ligi Polskiej od strony Kaszczorka i Złotorii w kierunku Szosy Lubickiej. Dla pojazdów jadących od strony południowej został wprowadzony zakaz przejazdu przez rondo. Inaczej jeżdżą także autobusy. Objazd dotyczy w sumie 10 linii, które kursują teraz do ronda przy Olimpijskiej i zawracają jezdnią północną do Ligi Polskiej.
2: Podsumowanie informacji z naszych wiadomości.
1: Z naszym mikrofonem zaglądamy na Bydgoskie. Gościem programu Toruński Kalejdoskop była Anna Lamers z Rady Okręgu Bydgoskie Przedmieście. Mieszkańcy okolicy trochę narzekają na brak rozwoju przestrzeni gastronomicznej i usługowej w tej części Torunia. Jak rozwiązać problem?
9: Preferencyjne czynsze, bo to jest bardzo duży problem, prawda? Nawet w programie rewitalizacyjnym, a przecież Bydgoskie Przedmieście jest objęte, prawda? Programem rewitalizacyjnym, ponieważ jest zdegradowanym terenem. Więc preferencyjne warunki właśnie tak, żeby ta kawa mogła kosztować ludzkie pieniądze. I to jest jedna strona medalu, a druga strona medalu jest taka też, że ja z kolei się bardzo boję tego, że w pewnym etapie pojawi się bardzo dużo apartamentów u nas. I że wyprze to tych naturalnych mieszkańców, ale też myślę, że pojawienie się turystów w takim zrównoważonym rozwoju turystycznym może też wpłynąć na to właśnie, że te lokale gastronomiczne, które mam nadzieję, że nie będą miały muffinek za 20 zł, tylko będą właśnie miały takie demokratyczne ceny, że będzie mogła i moja sąsiadka, pani Halinka, ale też ten turysta z Krakowa sobie usiąść razem i coś wspólnie zjeść.
1: Czym jeszcze zajmuje się Rada Okręgu Bydgoskie Przedmieście?
9: Złożyliśmy w ramach spotkania z panem prezydentem w zeszłym roku taki wniosek budżetowy o stworzenie szlaku turystycznego po bydgoskim Przedmieściu. No i nie ukrywajmy, dzieje się właśnie w tej chwili to. Został ogłoszony konkurs, został wyłoniony wykonawca, no nie ukrywam, że to jestem ja, akurat tak się złożył, ale tak, w ogóle angażuję całą Radę do tego. Wspólnie chcemy przygotować fajne takie 3 trasy po bydgoskim Przedmieściu, tematyczne, żeby właśnie włączyć też tego turystę, raz, że wyjąć trochę go ze Starego Miasta, zaprosić go do nas, ale zaprosić go w uporządkowany, sensowny sposób. Będzie oczywiście dedykowana strona internetowa, także no, dzieje się.
1: Społecznicy chcą także ograniczenia populacji gołębi.
9: Gołębie, które dziko gniazdują, które są często utrapieniem i plagą tak naprawdę, tak? Każdy, kto gdzieś na dłużej wyjeżdża, wyjechał i zostawił balkon otwarty, doskonale wie, o czym ja mówię. I czy to jest Rubinkowo, Skarpa, Grębocin, czy nie wiem, Podgórz, czy Bydgoski, to dokładnie ten sam problem ma. Zaproponowaliśmy właśnie wypracowanie systemowych rozwiązań. Był też przedstawiciel Wydziału Środowiska i Ekologii i staramy się jako Rada Okręgu razem z tymi organizacjami stworzyć wspólny plan dla miasta, to znaczy może jakieś ptaki, które będą odstraszały na przykład pustułki, czy też na przykład ograniczenie populacji poprzez, jak się okazało, można fałszywe jajka wkładać, czy na przykład nasączać ziarno, czy pokarm jakimiś środkami antykoncepcyjnymi po prostu. Także temat, myślę, bardzo ważny i ogólnomiejski.
1: Mówiła nam Anna Lamers z Rady Okręgu Bydgoskie Przedmieście w Toruniu.
0: Sprawdzamy, co się będzie działo dzisiaj w pogodzie. Wtorek, 19 dzień maja w Toruniu. Niestety dość sporo szarych, burych chmur, szczególnie od samego rana do południa. Może nawet wczesnym popołudniem będzie trochę kropić, ale temperatura tutaj miłe zaskoczenia od około 10 stopni o poranku do nawet 17-18 dzisiaj w ciągu dnia. Dzień dobry z samego rana we wtorek. Witają się z wami jak zawsze Oliwia Ciszewska
10: i Piotr Kolszowski. Zabrzmiało jak jakaś zbiórka albo apel w szkole, ale to nic z tych rzeczy. Same przyjemności nas czekają. Na początek.
0: A może się nawet czegoś nauczymy.
10: O, na początek podnieśmy system i włączmy jakąś muzykę. Gramy!

0: Rano i dobrze, tak budzimy się razem z wami w ten wtorkowy ranek i wierzymy, że to będzie absolutnie dobry dzień. Dobry na pewno dla Iwony, Iwo i Urbana. Wszystkiego dobrego.
1: Ale także dla każdego Piotra.
0: Dziękuję.
1: Między innymi dla ciebie, Piotrze. Bo
0: znowu
1: jak,
0: mi jakby
1: jak
0: troszkę
1: zawsze.
0: Głupio, że znowu się pojawiam. No co zrobić?
1: Tak kalendarz wyszło. Po prostu cię kocha. Przechodzimy zatem dalej do świąt nietypowych. Mamy Światowy Dzień Fair Play. O, pamiętajcie, dzisiaj tylko
0: pięknego.
1: Fair Play.
0: Mhm.
1: Dzień mycia samochodów. Tak nie do końca przyjemnie.
0: No a dlaczego? Wiesz, jak ktoś podjeżdża sobie na automat, na przykład wrzuca i sobie patrzenie wtedy. To jest naprawdę coś miłego. Stajesz i patrzysz, jak się myje twoje auto.
1: A ja od razu myślę, że ktoś by mógł umyć ten samochód, bo dzisiaj mamy też Dzień Dobrych Uczynków. No, no to w ramach takiego dobrego uczynku może ktoś komuś umyje ten samochód dzisiaj. Ale nie proponuję siebie.
2: Reklama. Stresujesz się decyzją o studiach?
3: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
2: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
3: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
4: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 26 maja i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 9,99 za 1 kg, 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg, aż 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Marian, a więcej się nie da?
7: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Milwaukee Tour ponownie w Toruniu. Przyjdź, przetestuj, zobacz nowości. Sklep Metalowiec, oficjalny dystrybutor Milwaukee w Toruniu, zaprasza na profesjonalne prezentacje elektronarzędzi, akcesoriów i narzędzi ręcznych oraz porady najlepszych specjalistów Milwaukee. Konkursy, upominki i limitowane oferty dostępne tylko podczas Milwaukee Tour. 27 maja od 10 do 15 przed sklepem Metalowiec przy Mazowieckiej 5268 naprzeciwko Urzędu Skarbowego. www.metalowiectoruń.pl.
11: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
12: Od poniedziałku karma dla kotów Gourmet 6,49 za czteropak przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A mleko 3,2% mlekowita 6 litrowych opakowań 8,94 z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
13: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
14: Jak tak, to Allegro.
15: Już jest nowa gazetka Torimpex. Teraz tort Dakłas Mikro 200 gramów cukiernia FF 11,99 sztuka. Kawa rozpuszczalna 175 gramów MK Cafe 22,99 opakowanie. Lody rurka 2 rodzaje 100 ml Nordis 2,99 sztuka. Szczegóły w sklepach i na torimpex.pl.
16: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
17: Tak, tak.
16: Od 6 do 9.
17: Od 6 do 9 w Żabce.
16: Za 6,99 i że na bogato.
17: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
16: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
17: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
16: Dokładnie.
18: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
19: Majowy twist mieszkaniowy w Toruniu. Rabaty nawet do 1619 zł za metr kwadratowy mieszkania lub lokalu inwestycyjnego z bonusami od Murapolu. Gotowe do odbioru wybrane lokale. Więcej na murapol.pl.
20: Castorama.
21: Teoria
20: i praktyka.
21: W teorii miała być jedna doniczka,
20: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
22: Po reklamie.
23: To jest Radio Gra.

0: Poranne Radio Gra. Pozdrawiamy wszystkich budzących się do życia razem z nami. Wiemy też, że bardzo lubicie wiedzieć, co się dzieje na drogach wokół nas. No to mamy, proszę bardzo, takie informacje, które już powoli pojawiają się gdzieś tam w przestrzeni miejskiej. Podgórna do remontu. Miejski Zarząd Dróg oficjalnie przekazał już plac budowy wykonawcy odpowiedzialnemu za ten remont. Oznacza to, że w najbliższym czasie, i miejmy nadzieję, że będzie to faktycznie najbliższy czas, ruszą prace modernizacyjne na odcinku od ronda Komitetu Obrony Robotników do ulicy Legionów. No, na razie tam się wszystko organizuje powoli, powoli, ale miejmy nadzieję, że wszystko zaraz ruszy.
1: Ja trochę wrócę do tych twoich nadziei, że mamy nadzieję, że wszystko w najbliższym czasie ruszy. Wiesz, jeśli chodzi o przebudowę na przykład i remont ulicy Sobieskiego, to też wiele osób, okolicznych mieszkańców, miało nadzieję, że prace szybko wyruszą. No i tak się stało. Nikt tylko nie miał nadziei, że one szybko dobiegną końca, i zobacz, jak wyszło.

0: Ale Farben, Body Talk, lubimy ten numer, aczkolwiek on już za nami.
1: Lubimy także to, co przed nami, a przed nami Lady Punk na naszych playlistach, kryzysowa narzeczona. No to sobie trochę pośpiewamy.
2: Reklama. Skoczysz do Carrefoura?
3: Jasne, jest promka 2 plus 1 za grosz. Jogurty lub skyry Jogobella COT 150 gramów w promocji 2 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie. Oferta ważna do 20 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
4: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Wiosna, nareszcie. Już czuję przypływ motywacji do działania.
6: To działamy. Remont, ogród i zapas opału.
5: Plan ambitny, ale to będzie dużo jeżdżenia.
6: No co ty, wystarczy jedno miejsce. Młyniec Skład Budowlany.
5: I mają to wszystko?
6: Tak jest, do tego w super cenach.
5: To na co czekamy?
6: Młyniec Skład Budowlany. Młyniec pierwszy, Polna 4.
7: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
8: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
9: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
10: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
11: Tak, tak.
10: Od 6 do 9.
11: Od 6 do 9 w Rzepce.
10: Za 6,99 i że na bogato.
11: Teraz w Rzepce od 6 do 9 w super cenie.
10: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
11: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
10: Dokładnie.
12: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
13: Szukasz nowego mieszkania w zielonej okolicy? Ruszamy z czwartym etapem sprzedaży osiedla parkowego. Nowoczesne mieszkania z możliwością zakupu bez wkładu własnego już od 7000 zł za metr kwadratowy. Ogrzewanie podłogowe, fotowoltaika dla części wspólnych, winda, miejsca postojowe w hali i na zewnątrz. I cisza, tuż przy lesie i parku, z wygodnym dojazdem do miasta. Sprawdź szczegóły na osiedleparkowe.net. Osiedle Parkowe. Poleca Biuro Nieruchomości ProActum.
14: Art Medica od 10 lat troszczy się o Wasze uśmiechy i o najbardziej potrzebujących. Podczas gali charytatywnej z okazji 10-lecia Art Medica powstał obraz stworzony przez toruńskiego artystę Edgara Jerzego Pila. Wspólnie z Fundacją Promocji Zdrowia i Sztuki Skrzydła zostanie on przekazany na licytację wspierającą dzieci z niepełnosprawnościami oraz ich rodziny. Dziękujemy wszystkim, którzy byli częścią tego wyjątkowego wydarzenia. Więcej informacji o jubileuszu i licytacji na artmedica-torun.pl.
15: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wie

0: Są miejsca, które pozostają takie same i takie, które wyprzedzają oczekiwania.
1: G-City Plejada w Bytomiu należy do tych drugich. Tu oferta zmienia się, by coraz lepiej odpowiadać na to, czego szukasz.
0: Half Price rośnie, stając się największym na Śląsku.
1: Access wnosi powiew nowości, a odświeżone CCC wraca w najlepszej formie.
0: Do tego kiosk z modą, która przyciąga spojrzenia.
1: Przyjdź i sprawdź, co przygotowaliśmy właśnie dla Ciebie.
0: Szczegóły na plejada.gcity.pl.
2: Szarych, burych chmur, szczególnie od samego rana do południa. Może nawet wczesnym popołudniem będzie trochę kropić, ale temperatura tutaj miłe zaskoczenia od około 10 stopni o poranku do nawet 17-18 dzisiaj w ciągu dnia.
3: Sponsorem prognozy pogody jest firma Airmasters, oferująca montaż, serwis klimatyzacji i rekuperacji. airmasters.pl.
4: Słuchasz Radia Gra.

0: gramy i rozbudzamy się dalej, bo co najważniejsze, to to, żeby się rozbudzić do rozpoczęcia pracy, tak najlepiej. Kawka, herbatka do przodu. No i jeżeli już myślicie o wakacjach, to mamy taki plan dla was spędzających te wakacje w Toruniu. 27 czerwca, 3 lipca, w tych datach będzie odbywać się kolejna edycja Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Bella Toffee Fest.
1: I niektórzy już się nie mogą doczekać. Tegorocznym motywem przewodnim wydarzenia będzie film 12 Bałp. I to właśnie Bruce Willis, wielki Bruce, od twórca głównej roli, będzie znajdować

0: oczywiście na tegorocznych festiwalowych koszulkach i plakatach.
1: No a umówmy się, kto nie chciałby takiego brusa na koszulce? No, wychodzisz w takiej na miasto i od razu masz spojrzenia wszystkich na sobie. Także single, nie zastanawiajcie się, zajęci, no tutaj lepiej uważajcie.

0: Aromat porannej kawy unosi się w studio. Pewnie u was jest podobnie. Znaczy nie w waszym studio, tylko w waszym domu, mieszkaniu, kuchni,
1: biurze.
0: Miejmy nadzieję,
1: że tylko takie przyjemne aromaty się unoszą. W takim razie my już powoli zbliżamy się do godziny siódmej i porozmawiamy dalej o tych aromatach. Ale to dopiero po siódmej. I przed nami raport Radio
0: Gra. Jakie dokładnie te aromaty? Jakie dokładnie? Powiedz.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama.
4: Chcecie wygrywać więcej?
5: Tak!
4: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
5: Ale to kręci!
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Jeśli potrzebujesz odrobinę elegancji na okazję czy na co dzień, zapraszamy do sklepu z garniturami przy Skłodowskiej Kirii 79. Spodnie, marynarki, kurtki, koszule, buty oraz garnitury męskie, młodzieżowe i chłopięce w najlepszych cenach. Rozmiary aż do 9XL. Sklep z garniturami. Toruń, Skłodowskiej Kirii 79.
7: Majowy twist mieszkaniowy w Toruniu. Rabaty nawet do 1619 zł za metr kwadratowy mieszkania lub lokalu inwestycyjnego z bonusami od Murapolu. Gotowe do odbioru wybrane lokale. Więcej na murapol.pl.
8: Grupa TRB Transbruk Barczyńscy, producent kostki brukowej oraz dystrybutor marki Bebek, zaprasza do największego w regionie ogrodu wystawowego kostki brukowej i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie bloki betonowe typu Lego, suche betony oraz stabilizacje. Zapraszamy do naszego ogrodu wystawowego w Toruniu przy Poznańskiej 294 oraz do Centrum Brukarskiego Pigrza przy Wojewódzkiej 3A. Więcej pod numerem 606 404 370 i na transbruk.pl.
9: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
10: Kraftowy kebab, Adana Kebab. Wyjątkowo smaczne dania w nowej restauracji w Toruniu. Z pieca

0: oraz inne specjały, których grzech nie spróbować. Wszystko pyszne, a na deser dla dzieci zabawa w bawialni. Kraftowy kebab z pieca i z patelni. Toruń, Suleckiego 2.
1: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
2: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
1: Jest 7 miejsc.
2: I rower, i mój kocyk. No i buba.
3: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
4: Jeśli posiadasz orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dla Twojego dziecka, zapisz je do bezpłatnego przedszkola terapeutycznego Alfa. To tutaj, w przyjaznej i bezpiecznej atmosferze, pod opieką wykwalifikowanej kadry, Twoje dziecko rozwinie skrzydła. Małe grupy, różnorodność zajęć i dużo uśmiechu. Przedszkole terapeutyczne Alfa. Toruń, Kociewska 22.
5: Takich ofert w Kia Autopol w tym roku jeszcze nie było. Nowe, niższe ceny katalogowe na modele Sportage i X-Seat. Dodatkowo kredyt 0% w opcji 50/50 albo leasing już od 100%. Mało? Specjalne rabaty dla firm, wybranych grup zawodowych oraz wyjątkowa oferta lojalnościowa dla właścicieli Kia. Wciąż mało? Pakiet ubezpieczeń w cenie samochodu dla modeli X-Seat i Stonic. Wszystko dostępne od ręki. Kia Autopol Toruń, ulica Żółkiewskiego 32.
6: Po reklamie.
7: W kalendarzu mamy wtorek, 19 dzień maja, na zegarach jest 7. Zapraszamy na kolejny raport.
8: Marta Manerowska, dzień dobry. Zaczynam lokalny raport o poranku, zapraszam. Nowa infrastruktura dla pieszych i rowerzystów na Sobieskiego jest prawie gotowa. Trwają tam ostatnie prace wykończeniowe. Przypomnijmy, inwestycja obejmuje 1,4 km od placu Pokoju Toruńskiego do Żółkiewskiego.
9: Inwestycja zaczęła się w maju zeszłego roku. Początkowo mieliśmy wykonać na długości 1,5 km nowe chodniki, ścieżki rowerowe oraz w 3 miejscach punktowo przebudować jezdnię. Jednak w toku inwestycji stwierdzono, że należy wykonać nową nawierzchnię jezdni na całej długości 1,5 km, przy okazji wymienić też krawężniki i część infrastruktury podziemnej, gdyż stwierdzono właśnie jej zły stan techniczny i konieczność takiej przebudowy.
8: Mówił Filip Jakubowski, kierownik budowy. Zmieniamy temat. Już za pół roku w Toruniu ruszy kolejna edycja Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Kamerinicz, który od teraz będzie nosić nazwę Toruń Kamerinicz. To efekt decyzji miasta, które po wycofaniu się dotychczasowego sponsora spółki Energa przejęło rolę głównego partnera wydarzenia. Radny klubu Wspólny Toruń i wieloletni prezydent miasta chwali decyzję magistratu. Podkreśla, że to ruch niezbędny, by utrzymać światowej klasy imprezę w mieście. Bycie sponsorem festiwalu to jednak tylko jeden z wątków dotyczących Kamerinicz. Budowa całego nowoczesnego centrum festiwalowego na Jordankach w Toruniu stoi pod znakiem zapytania. Realizacja projektu została wstrzymana po zmianie władzy.
10: Moim zdaniem naprawdę trzeba się otrząsnąć z jakichś drobnych, egoistycznych zachowań typu a po co w Toruniu, a po co, bo to inwestycja rozpoczęta za poprzedniego umownie rządu, czy rządu dokładnie, tylko trzeba powiedzieć, jest zadanie i trzeba je zrealizować. To jest coś, co już naprawdę nie powinno podlegać dyskusjom. Czas najwyższy, żeby tak się stało. Czas najwyższy, żeby politycy reprezentujący województwo kujawsko-pomorskie oraz Toruń powiedzieli zdecydowanie, ta inwestycja jest wymagana i potrzebna.
8: Cały wywiad z Michałem Zaleskim znajdziecie na Gra FM. I na koniec jeszcze krótka informacja o wczorajszym wieczornym wypadku, do którego doszło przed 22 w centrum Torunia. Na Alei 500-lecia zderzyły się tramwaj i bus. Na szczęście nikt nie został poszkodowany, jednak przez jakiś czas występowały utrudnienia w ruchu tramwajów. Słuchajcie raportu. Polacy wśród zatrzymanych przez siły izraelskie na pokładzie jednej z łodzi płynących do Strefy Gazy. Organizatorzy podają, że Łukasz Kozak, aktywista z Akcji Socjalistycznej, został aresztowany na wodach międzynarodowych 130 km od wybrzeży Cypru. Zatrzymana została też Agata Wisłocka, astrofizyczka, doktorantka Uniwersytetu Wiedeńskiego. Jesteśmy niezmiernie zaniepokojeni bezpieczeństwem naszych uczestników, którzy zostali wzięci jako zakładnicy na wodach międzynarodowych w sposób nielegalny i bezprawny. Nie wiemy, gdzie się znajdują, nie wiemy, ilu z nich faktycznie zostało porwanych. mówił jeden z uczestników flotylli. W stronę Gazy zmierza także łódź posiadającego brytyjskie i egipskie obywatelstwo studenta Uniwersytetu Wrocławskiego. Rzecznik polskiego MSZ-u potwierdził udział Polaków we flotylli i zaznaczył gotowość resortu do udzielenia im wsparcia.
6: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
8: To jest raport sportowy, zapraszam. Arka Gdynia żegna się z piłkarską ekstraklasą. Przesądziła o tym porażka u siebie z Brukbetem Termaliką Nieciecza 2-3 w przedostatniej ligowej kolejce. Decydujący gol padł w doliczonym czasie gry. I jeszcze sport lokalny. Zawodniczki Centurii Toruń zdobyły złoty i srebrny medal podczas ogólnopolskiej olimpiady młodzieży w sportach halowych w Rawie Mazowieckiej. Taekwondo olimpijskie odbywające się w ramach ogólnopolskiej olimpiady młodzieży rozegrano w dniach od 15 do 17 maja. Pierwszego dnia w sobotę mistrzynią Polski w kategorii do 41 kg została Paula Górska i również tego samego dnia kolejny złoty medal był blisko. Ostatecznie jednak Julia Masłowska została srebrną medalistką tej olimpiady.
6: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
11: Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Product, producent bram garażowych i rolet. fartproduct.pl.
8: Dziś w Toruniu możemy spodziewać się maksymalnie 17 stopni Celsjusza, a na niebie przewaga chmur z szansą na chwilowe przejaśnienia. Parasole, szczególnie do południa, mogą się nam dzisiaj przydać.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
11: Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Product, producent bram garażowych i rolet. fartproduct.pl.
12: Już po siódmej, dzień dobry, a skoro mamy dzisiaj dzień dobrych uczynków, no to taki dobry uczynek od nas dla was. Pobudka, moi drodzy, trzeba się zbierać.
7: No to budzimy. Piotr Kolszowski
12: i Oliwia Ciszewska. Budzimy się dalej.

0: Rano i dobrze na tej fali w radiu gra Budzimy się, jak już to zostało powiedziane parę chwil temu, w ramach czynienia dobrych uczynków. Niech dobrym uczynkiem będzie też dobry horoskop na dziś. Proszę bardzo, Wróżko.
1: Będzie wyśmienity, bo horoskop na wtorek przynosi nam przeniesienie planety Wenus do znaku raka. A to oznacza bardzo sporo takich fajnych rzeczy.
0: Wszystko zmienia.
1: Ponieważ sprawia to, że do połowy czerwca będziemy bardziej sentymentalni. No, widzisz, będzie wypełniać nas taka wrażliwość, pragnienie bliskości, szczególnie tej z łóżkiem od samego rana. Warto poświęcić ten czas na pielęgnowanie swojej delikatnej wersji własnego siebie, więc jak ktoś was wkurzy dzisiaj, no to podejście do tego z takim rozsądkiem. Ja też się postaram. Dobre wieści mam dla zodiakalnych bliźniąt. Ktoś będzie oczekiwał od was porady. Można poczuć się jak taki ekspert. Z kolei zodiakalny rak postawi na pracę i nowe projekty. No i z taką myślą już lecimy dalej w ten wtorek. Do pracy, rodacy!
2: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Dobre granie o poranku w Radiu Gra. Za chwilę wrócimy do naszej wtorkowej porannej playlisty. Tymczasem wszyscy zastanawiali się, jaki będzie nowy kierunek Roberta Lewandowskiego, w którą spojrzy stronę nasz kapitan reprezentacji. No i wszystko jasne, spojrzał w stronę Chin.
1: Dobra, dobra, teraz ochłoń i powiedz o co kaman, bo na pewno nie o piłkę.
0: Nie, nie o piłkę. Niemalże w tym samym momencie, w którym Lewy żegnał się z Barceloną na Camp Nou, w sieci ogłoszono, że nasz snajper wyborowy został globalnym ambasadorem jednej z nowych chińskich marek motoryzacyjnych.
1: Mam tylko nadzieję, że to nie będą jakieś elektryki. No bo jak w Arabii do kontraktu dorzucą mu zapas ropy na cały rok, no to co on z tym niby zrobi?
2: Reklama.
3: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
2: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
3: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Dynamic Motors. Lubicz Dolny, ulica Toruńska 64.
4: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
5: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
4: A, no i merci bardzo.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw płynów do prania z keratyną Woolite za 84,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 117,89.

0: Kenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Autoassistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Wiosna rusza, a razem z nią rowerowa przygoda. 23 maja parking przed Kometą zamieni się w tor wyścigowy dla najmłodszych. Zawody rowerkowe dla dzieci od 3 do 10 lat. Start od 11, emocje gwarantowane. Medale, dyplomy i przede wszystkim zabawa na dwóch kółkach. Zapisz dziecko online i pamiętaj, kask obowiązkowy. Dla rodziców niespodzianka. Za zakupy od 100 zł praktyczne zestawy na rowerowe wyprawy. Centrum Handlowe Kometa. Wskakuj na rower i baw się razem z nami. Szczegóły zapisów i akcji promocyjnej na cecha.kometa.
2: Męski styl w najlepszej wersji? Tylko w salonie e-Garnitur Toruń. Oferujemy największy wybór garniturów, marynarek, spodni, koszul, obuwia na każdą okazję, we wszystkich rozmiarach i bogatej kolorystyce. Perfekcyjne kroje, starannie wyselekcjonowaną modę wizytową i casualową. U nas ubierzemy Cię kompleksowo i w atrakcyjnej cenie. Nasza profesjonalna obsługa chętnie doradzi i pomoże wybrać najlepszą stylizację dla Ciebie. Zapraszamy salon e-Garnitur Toruń. Ulica Polna 148.
3: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
4: Tak, tak.
3: Od 6 do 9.
4: Od 6 do 9 w Żabce.
3: Za 6,99 i że na bogato.
4: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
3: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
4: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
3: Dokładnie.
5: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka. Uwolnij swój czas.
6: Jak dobrze znam moją mamę. Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam, co jej podarować.
7: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór dermokosmetyków do twarzy idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
8: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
9: Po reklamie.
10: To jest Radio Gra. Jest!

0: Dobre granie o poranku w Radiu Gra w Toruniu na 88 i 8 FM. Wczoraj odbyło się kolejne spotkanie, słuchajcie, prezydenta Torunia z Radą Okręgu i mieszkańcami, tym razem w Szkole Podstawowej numer 35. Spoglądamy sobie na mapę Torunia, czyli prezydent Gulewski zawitał na osiedle Bielawy, Grębocin, w te okolice.
1: Tak. Była tu taka piękna okazja do tego, aby zapytać włodarza o sprawy związane z osiedlem, drogami, chodnikami, no i wieloma innymi tego typu sprawami. Zwłaszcza, że przecież rozpędza się powoli remont olsztyńskiej. No i tych pytań było tu naprawdę sporo.
0: Ale nie tylko, bo rodzice dzieci, które chciały się dostać do klasy sportowej w szkole podstawowej numer 8, dali dowód, że za prezydentem można jechać i w drugi koniec miasta nawet, prawie że, aby znaleźć okazję do zadania mu pytań i do rozmowy. I taka dyskusja też miała miejsce.
1: A więc jeśli tylko macie jakąś sprawę do prezydenta, no to przypominamy, już 21 maja, czyli w najbliższy czwartek, Paweł Gulewski pojawi się w SP numer 3 przy Legionów, a ostatnie ze spotkań prezydenta z mieszkańcami będzie miało miejsce za tydzień, w poniedziałek 25 maja, w Centrum Kształcenia Ustawicznego przy Świętej Katarzyny.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Tak to już w radiu gra, to już za nami.
1: A przed nami Blanka ze swoim rodeo. No to rozpędzamy się dalej do godziny 8.
2: Reklama. Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: A teraz zapraszam na prognozę przygody od Mini.
6: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
5: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Dynamic Motors. Lubicz Dolny, ulica Toruńska 64.
7: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
8: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
9: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
10: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert
13: taniej masz. Panie Gessler, zaczynamy próbę.
14: Tak, tak.
13: Od 6 do 9.
14: Od 6 do 9 w Żabce.
13: Za 6,99 i żena bogato.
14: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
13: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
14: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
13: Dokładnie.
15: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
16: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bajk. Wybór staje się prosty.
17: Hot grill.
18: Parilla caliente.
19: Grilla calda.
20: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
21: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
22: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.

0: Na przykład lodówka Samsung 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2693 zł. Teraz za 2393. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. optometriakarczewski.pl.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Airmasters, oferująca montaż, serwis klimatyzacji i rekuperacji. airmasters.pl.
3: Dziś w Toruniu możemy spodziewać się maksymalnie 17 stopni Celsjusza, na niebie przewaga chmur z szansą na chwilowe przejaśnienia. Parasole, szczególnie do południa, mogą się nam dzisiaj przydać.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. optometriakarczewski.pl.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Airmasters, oferująca montaż, serwis klimatyzacji i rekuperacji. airmasters.pl.
4: Słuchasz Radia Gra.

0: Są miejsca, które pozostają takie same i takie, które wyprzedzają oczekiwania.
1: G-City Plejada w Bytomiu należy do tych drugich. Tu oferta zmienia się, by coraz lepiej odpowiadać na to, czego szukasz.
0: Half Price rośnie, stając się największym na Śląsku.
1: Access wnosi powiew nowości, a odświeżone CCC wraca w najlepszej formie.
0: Do tego kiosk z modą, która przyciąga spojrzenia.
1: Przyjdź i sprawdź, co przygotowaliśmy właśnie dla Ciebie.
0: Szczegóły na plejada.gcity.pl.

0: dobre granie od samego rana. Tak, jak najbardziej w Toruniu witamy ten dzień, pomimo nie do końca przyjemnej aury za oknami. Ale pędzimy dalej, bo wczoraj takie piękne, pozytywne informacje pojawiły się na Facebooku naszego miasta. Zwrócono naszą uwagę na misie. Dokładnie na charakterystyczne kamienne misie przy wejściu do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych przy ulicy Mickiewicza. No i dostaliśmy taką nawet fajną zagadkę, ci powiem, na tym Facebooku, ponieważ mamy ją rozwiązać i powiedzieć, który miś to niedźwiedź, a który niedźwiedzica.
1: No to każdy chyba się domyśla, jak to sprawdzić. Ale my zajrzeliśmy sobie jeszcze w komentarze. Tutaj małe zaskoczenie. Pani Agnieszka napisała: bałam się ich, jak byłam mała. No to już wiemy, że pani Agnieszka się nie będzie bawić w identyfikowanie niedźwiadków.
0: No, tak, no ale ja się może pobawię. Jak tylko wyjdzie słońce. Oczekujcie mnie na Bydgoskim. Pod niedźwiadkiem.

0: Jesteśmy już bardzo blisko 8:00, za chwilę raport i kolejne wiadomości. Będzie też trochę o pogodzie na dziś, warto tego posłuchać, a my uspokajamy. Ta asteroida, co to ją odkryli zaledwie 10 dni temu i pędziła w stronę Ziemi, około północy polskiego czasu przeleciała blisko nas i poleciała dalej w siną dach.
1: Asteroida 2026 JH2 wielkości autobusu, warto przypomnieć.
0: Jak mówiłaś? JP2? Nie, JH2.
1: Okay. Także łatwo do przeoczenia nie była, ale i tak się udało. Przelećmy zatem dalej. Podobnie, bez zakłóceń, do kolejnego raportu.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama.
4: Wiadomo, że mamy są najlepsze, a upominki na Dzień Mamy w niskich cenach są w Biedronce. Do środy z kartą Moja Biedronka. Praliny Raffaello 150 gramów. 9,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz wszystkie słodycze Lindt. Drugi tańszy produkt 80% taniej. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A do soboty wszystkie perfumy, mgiełki, wody toaletowe i perfumowane. 1+1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
5: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl. Keep
6: pushing. Hej, co u ciebie?
7: Zapisałem się do TEB Edukacja.
6: O, fajnie. Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
7: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
6: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
7: W TEB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
6: Też bym tak chciała.
7: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie TEB.pl lub w najbliższej placówce. Toruń, Lelewela 33.
6: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
8: Odkryj motoryzacyjne miejsce na mapie Torunia. W salonie Cupra i Seat czas na zmianę. Poznaj nowego Seata Arona, miejskiego SUV-a, który narzuca tempo. Nowoczesne technologie masz teraz w zasięgu ręki. Już od 85 300 zł lub 346 zł netto miesięcznie w leasingu jak abonament. Szukasz emocji? Wybierz Cupra Formentor już od 510 zł netto miesięcznie. Odbierz swoje auto dostępne od ręki. Skocz za kierownicę podczas jazdy testowej w salonie przy szosie Lubickiej 17.

0: najbardziej życiowy ubezpieczyciel. Planujesz podróż? Najpierw zaplanuj wizytę w autoryzowanym serwisie Mitsubishi. Daj sobie komfort pewności bezpiecznej jazdy i umów auto na przegląd. Tutaj zadbamy o każdy detal, tak aby było gotowe do drogi. Nie czekaj, aż coś cię zaskoczy. Postaw na profesjonalny serwis Mitsubishi i podróżuj bezpiecznie.
1: Odwiedź Arpol Motor Company. Szosa Bydgoska 52 w Toruniu.
2: Radcowie prawni zapraszają na bezpłatne konsultacje w Dni Edukacji Prawnej. Masz kredyt frankowy lub eurowy? Nawet spłacony? W 100 naszych sprawach w Sądzie Okręgowym w Toruniu, tam gdzie sąd zawiesił raty, połowa decyzji zapadła w 7 dni, a ponad 80% wyroków w 12 miesięcy. Wyjaśnimy różnicę między ugodą a wyrokiem i omówimy korzyści oraz ryzyka w Twojej sytuacji. Zadzwoń 606 800 933. Kancelaria Radcy Prawnego Marek Barganowski. Toruń Mickiewicza 28, lokal 3.
3: Majowy twist mieszkaniowy w Toruniu. Rabaty nawet do 1619 zł za metr kwadratowy mieszkania lub lokalu inwestycyjnego z bonusami od Murapolu. Gotowe do odbioru wybrane lokale. Więcej na murapol.pl.
4: Doskonały dzień mamy na dos.pl. Szukasz prezentu dla mamy, dbasz o całą rodzinę, czy po prostu szukasz czegoś dla siebie? Odwiedź dos.pl, gdzie czekają na Ciebie wyjątkowe promocje na witaminy i minerały, suplementy diety oraz dermokosmetyki do twarzy, ciała i włosów. Wszystko, czego potrzebujesz, by zadbać o zdrowie i urodę Twoje i Twoich bliskich, znajdziesz na dos.pl. Po reklamie.
5: Mamy wtorek, 19 dzień maja, jest już godzina 8, czas na kolejne informacje z regionu, kraju i ze świata.
6: Marta Malerowska, witam ponownie o poranku i zapraszam. A zaczynam od ważnych informacji dla kierowców. Dziś na Krajowej 80 na trasie Toruń-Bydgoszcz w Górsku występują utrudnienia w ruchu. Trwa tam montaż słupów oraz opraw oświetleniowych. W związku z tym wprowadzona jest czasowa organizacja ruchu i ręczne kierowanie ruchem. Uważajcie, kierowcy, noga z gazu, utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. A teraz w naszym raporcie wracamy do tematu rekrutacji do przedszkoli od działów przedszkolnych, które wzbudza w ostatnich tygodniach ogromne emocje. Rodzice mają wiele obaw związanych z naborem. Miasto jednak uspokaja.
7: Stanowczo pragniemy powiedzieć, że żadne przedszkola w Toruniu nie będą likwidowane. Rodzice w czasie naboru do przedszkoli mieli możliwość wskazania maksymalnie 5 placówek zgodnie z zasadą preferencji, do których mogliby, czy do których chcieliby zapisać swoje dzieci, co oznacza, że rodzice świadomie podejmowali decyzje w odpowiedniej kolejności, układając listę swoich preferencji. Mogło być na przykład tak, że dziecko nie dostało się do przedszkola wskazanego w preferencji pierwszej, ale z całą pewnością znalazło miejsce w przedszkolu z preferencji drugiej. Są to oczywiście szczegółowe przypadki, o których można byłoby mówić, natomiast stanowczo pragniemy podkreślić, że wszystkie dzieci, które są uprawnione do tego, aby być objęte obowiązkiem wychowania przedszkolnego, znajdą miejsce w przedszkolach publicznych w Toruniu.
6: Mówił Marcin Centkowski, rzecznik prasowy prezydenta Torunia, a do tego tematu będziemy jeszcze dzisiaj szerzej wracać w naszych raportach.
8: Dzieje się na drogach.
6: Rusza remont ulicy Podgórnej na odcinku 145 metrów od ronda Komitetu Obrony Robotników do ulicy Legionów w Toruniu. Miejski Zarząd Dróg przekazał już oficjalnie plac budowy wykonawcy, a w ramach zadania wykonane zostanie frezowanie istniejącej nawierzchni, przygotowane będzie podłoże oraz ułożenie nowej warstwy asfaltu. Dodatkowo przewidziano też roboty odtworzeniowe w rejonie ulicy Piaskowej. Zakres remontu obejmuje także przebudowę infrastruktury podziemnej. Po zakończeniu prac odtworzone zostanie oznakowanie poziome. Bądźcie ostrożni w rejonie tego remontu. A więcej o tej inwestycji, która będzie realizowana w ramach tak zwanych remontów kapitalnych w mieście, piszemy na naszej stronie internetowej gra.fm, którą oczywiście polecamy Waszej uwadze.
8: Wiadomości ogólnopolskie.
6: Samorząd zawodowy pielęgniarek sprzeciwia się projektowi nowej ustawy Ministerstwa Zdrowia. Chodzi o zmiany w kształceniu położnych.
9: Dzisiaj trzeba ukończyć 3-letnie studia na kierunku położnictwo, a pomysł w nowej ustawie jest taki, że najpierw trzeba będzie zostać pielęgniarką, a potem przejść 18-miesięczne, czyli trwające 1,5 roku studia z zakresu położnictwa.
6: Czemu konkretnie sprzeciwia się samorząd zawodowy pielęgniarek?
9: 1,5 roku nauki, jak zostać położną, to za mało, bo teraz takie przygotowanie trwa 2 razy dłużej. więcej. To podkreśla prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Mariola Łodzińska.
10: Faktycznie jest to tylko 18 miesięcy i w naszej ocenie to powinna być jedna z możliwości, ale nie zamiast.
9: Szefowa samorządu pielęgniarek komentuje w rozmowie ze mną, że ten pomysł nie był konsultowany z ich środowiskiem.
6: To był Michał Dobrołowicz. Dziś resort zdrowia ma zabrać głos w tej sprawie. A już za moment na naszej antenie raport sportowy oraz informacje pogodowe dla Torunia.
2: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak, Królowej Jadwigi 20.
6: Zaczynamy raport sportowy, zapraszam. Toruńscy żużlowcy mają kilka dni odpoczynku, bo najbliższy mecz pojadą dopiero 31 maja na motoarenie ze Stalą Gorzów. A dzisiaj nie możemy narzekać na brak żużlowych emocji. Chodzi o U24 Ekstraligę. Odbędą się zawody w ramach trzeciej rundy i zamiast tradycyjnych meczów drużynowych rozgrywane są one w formie dwóch czwór meczów w Lublinie i w Częstochowie. W Lublinie o 16 pojadą Motor Lublin, Sparta Wrocław, Stal Gorzów i Klub Sportowy Toruń, a w Częstochowie godzinę później, czyli o 17:00 Włókniarz Częstochowa, Falubas Zielona Góra, GKM Grudziądz i Unia Leszno.
2: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak, Królowej Jadwigi 20.
11: Sponsorem prognozy pogody jest firma Komfort Snu, oferująca materace marki Tempur. Toruń Żółkiewskiego 16, salonsnu.pl.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu KGM by Sang-Yong w Toruniu, przy szosie Bydgoskiej 52.
6: Dziś sytuacja pogodowa ma wyglądać bardzo podobnie jak wczoraj, to znaczy na termometrach będzie maksymalnie do 16 albo 17 kresek, na niebie zdecydowanie więcej chmur niż słońca, a parasole warto mieć pod ręką, szczególnie do południa. Jeżeli chodzi o ciśnienie atmosferyczne, może w ciągu dnia wzrosnąć.
11: Sponsorem prognozy pogody jest firma Komfort Snu, oferująca materace marki Tempur. Toruń Żółkiewskiego 16, salonsnu.pl.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu KGM by Sang-Yong w Toruniu, przy szosie Bydgoskiej 52.
13: Dzień dobry, kłaniamy się bardzo nisko po 8:00, witamy wszystkich zebranych i tych, którzy dołączą również.
5: I tych, którzy z nami tańczą, śpiewają. Oliwia Ciszewska.
13: Piotr Kolszowski.
5: Zapraszamy dalej, gramy.

0: Dobre granie o poranku, tak to brzmi w Radiu Gra, a teraz uwaga, system kaucyjny w Polsce przejdzie spore zmiany. Tak zapowiada wiceminister klimatu i środowiska Anita Sowińska. Jak czytamy, rząd pracuje nad włączeniem do systemu tak zwanych małpek, czyli do automatu na butelki będzie można wrzucić małe buteleczki po wysokoprocentowym alkoholu.
1: Niby okej, mniej będzie tego przecież leżało pewnie na chodnikach i trawnikach. Oby tylko sprzedaż tego nie wzrosła, nie? Jak jeden z drugim stwierdzą, że skoro butelka zwrotna, to będzie okazja życia kupić sobie małpeczkę przed śniadaniem.
0: Oby tak to się nie skończyło. Ale trudnych sytuacji związanych z systemem kaucyjnym jest więcej. Kto już czekał w kolejce do automatu za jakimś rekordzistą, ten się nie śmieje. Dobrze, że ktoś z rządu w końcu się nad tym pochyla.
1: Po prostu pani minister też w końcu stanęła z plastikami w tej kolejce.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Z takim dobrym, pozytywnym graniem lecimy dalej. W końcu dobry poranek to muzyczny poranek w Radiu Gra. A my przechodzimy już teraz do przeglądu prasy i internetu, ponieważ taki piękny artykuł mamy. No i takie to lubimy najbardziej. Chcieli rozbawić obsługę lotniska, skończyli z mandatem i bez wakacji. No pięknie, pozytywnie. Dwójka podróżnych zamiast na plażę trafiła w ręce Straży Granicznej warszawskiego lotniska. No a wszystko przez typowy żart o bombie w bagażu.
1: Który to już raz? I to nie jeden żart tym razem. Najpierw 39-letni mężczyzna wybierający się na urlop do Bułgarii oświadczył, że w jego walizce znajduje się bomba. Kilka godzin później na tym samym lotnisku 73-letnia kobieta lecąca do Tunezji, znaczy chciała lecieć do Tunezji, poszła o krok dalej i zadeklarowała, że ma w bagażu aż dwie bomby. Tak jakby jedna nie wystarczyła. Żart na rozluźnienie atmosfery przed lotem się jednak, jak sami słyszycie, nie udał.
0: No, Straż Graniczna nie ma po prostu poczucia humoru. Ale to tylko w tematach bezpieczeństwa. Jak opowiecie im żart o lekarzu lub blondynce, to nic wam nie grozi. No, jeżeli oczywiście żart będzie dobry.
1: Tak, to ja mam jeden. Przychodzi blondynka z bombą do lekarza.
0: No nie.
2: Reklama.
3: Dzień dobry, sąsiadce.
4: Słucha? Co oglądać w stopklatce? Tyle nowości, że ło! W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowe show z pieskami Top Dog. A w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp.
3: To do zobaczenia.
4: Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
5: Marian, a więcej się nie da?
6: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799 z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
10: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
9: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
10: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
9: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
13: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
14: Jest 7 miejsc.
13: I rower, i mój kocyk. No i buba.
15: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na VW Dostawcza.

0: bezpiecznym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omoda.jq.pl i umów się na jazdę próbną. Zapraszamy do salonu Omoda JQ Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajq.pl.
1: Znowu lecicie?
2: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
1: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
2: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
3: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materia

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulaminie promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
2: Tak, tak.
1: Od 6 do 9.
2: Od 6 do 9 w Żabce.
1: Za 6,99 i żena bogato.
2: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
1: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
2: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
1: Dokładnie.
3: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas. Po reklamie.
4: To jest Radio Gra.
5: Jezus

0: dobre granie od samego rana, w końcu rano i dobrze w radiu gra. Sprawdzamy, co się dzieje w mieście. Koncert z okazji Dnia Matki zbliża się wielkimi krokami. Nie ma jak u mamy, organizowany przez Urząd Marszałkowski. No, zapowiada się wyjątkowo. Ciekawie było już wczoraj, kiedy rozdawano darmowe wyjściówki. Te można było dostać zarówno online, jak i stacjonarnie przed Urzędem Marszałkowskim w Toruniu.
1: Tak, i tu informacje były dość jasne. Bilety online będą dostępne 18 maja od godziny 16. Serwery oczywiście padły, ale walczyć mogli jeszcze ci zebrani w długiej kolejce rozciągającej się aż do Jordany.
0: No, na szczęście dosłownej walki nie było, ale jak ktoś planował sobie spokojnie po pracy podejść, odebrać bilecik, no to po prostu to było niemożliwe, bo kolejka ustawiła się długo przed rozpoczęciem rozdawki.
1: Taka może rada na przyszłość. W taki dzień lepiej brać wolne. Zaopatrzyć się w prowiant, mały taborecik i kolejkować.

0: wspaniały Dawid Podsiadło ze swoim sezonem na antenie radia. Gra takie kawałki, to my lubimy.
1: Tak, a u nas sezon na dobrą poranną muzę cały czas trwa. Jest do 9 jeszcze trochę pogramy. Zostańcie blisko radia.
2: Reklama. Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
3: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
4: Kochana, ale masz wypieki.
5: Przed tobą nic się nie ukryje. Właśnie wracam z randki.
4: Chodziło mi o te wypieki.
5: To z Piekusia. Znowu mają super promocje. Takie promocje, że dostaniesz wypieków. Teraz dwa rolsy cynamonowe za 9 zł i tort truskawkowy 700 gramów za 39 zł. Zapraszamy.
6: Grupa TRB Transbruk Barczyńscy, producent kostki brukowej oraz dystrybutor marki Bebek, zaprasza do największego w regionie ogrodu wystawowego kostki brukowej i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie bloki betonowe typu Lego, suche betony oraz stabilizacje. Zapraszamy do naszego ogrodu wystawowego w Toruniu przy Poznańskiej 294 oraz do Centrum Brukarskiego Pigrza przy Wojewódzkiej 3A. Więcej pod numerem 606 404 370 i na transbruk.pl.
7: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
8: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
7: Latium?
8: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
7: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
8: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
9: Zdrowit. Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw płynów do prania z keratyną Woolite za 84,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 117,89.
10: A teraz zapraszam na prognozę przygody od Mini.
11: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
12: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Dynamic Motors. Lubicz Dolny, ulica Toruńska 64.
13: Marian, a więcej się nie da?
14: No i da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
15: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo Log 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej.
16: Bo w Media Expert taniej masz.
17: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że Twoje ciało nadal nie nadąża za Tobą? Nadchodzi moment, w którym Twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
18: Po reklamie.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. Optometriakarczewski.pl.
20: Dziś sytuacja pogodowa ma wyglądać bardzo podobnie jak wczoraj, to znaczy na termometrach będzie maksymalnie do 16 albo 17 kresek, na niebie zdecydowanie więcej chmur niż słońca, a parasole warto mieć pod ręką, szczególnie do południa. Jeżeli chodzi o ciśnienie atmosferyczne, może w ciągu dnia wzrosnąć.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. Optometriakarczewski.pl.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Dobre granie o poranku w Radiu Gra, a tu jeszcze taki szybki i dobry news dla tych, którzy wybierają się w tym roku nad polskie morze. Koleje Mazowieckie uruchomią połączenie z Bałtykiem. Turystów nad morze zawiozą nowoczesne, uwaga, piętrowe składy. Przejazd słonecznym, bo tak się ten pociąg będzie nazywał, to tańsza alternatywa dla połączeń Intercity i Pendolino. Podróżować będzie można w wakacje, a podróżnych przyciągnąć mają m.in. niskie ceny biletów oraz brak konieczności rezerwacji miejsc.
1: Słoneczny mówisz? No i chyba już wiem, jakiego schabowego będą tam podawali w wagonie restauracyjnym.
0: Z ananasem.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Jesteśmy już bardzo blisko 9:00, za chwilę raport i najświeższe wiadomości z regionu, z kraju, ze świata.
1: Sprawdzimy też, co nas czeka w pogodzie, ponieważ nie ukrywam, liczę na przynajmniej jeszcze jednego grilla przed wakacjami. A propos jeszcze grilla, to znalazłam takie małe, ciekawe badanie. Polacy odpowiedzieli, jakiego polityka najchętniej zaprosiliby na grilla. Najwięcej wskazań zdobył prezydent Karol Nawrocki, drugie miejsce zajął premier Donald Tusk, a podium zamknął wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak. Najczęściej wskazywaną jednak odpowiedzią było: nie zaprosiłbym żadnego polityka.
0: Pięknie. Słowem, zero polityki przy grillu. A wiadomości u nas już za chwilę w raporcie.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama.
4: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
3: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
4: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Dynamic Motors. Lubicz Dolny, ulica Toruńska 64.
5: Impreza w ogrodzie, a ty masz za mało krzeseł? W Jula dostaniesz składane krzesła w najniższej cenie Jula 34,99 zł, a do kompletu prawie dwumetrowy składany stół tylko za 139 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
6: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
7: Jak tak, to Allegro.
8: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?

0: ubrania z keratyną Woolite za 84,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 117,89.
1: Teatr imienia Wilhelma Chorzycy zaprasza na 30. Międzynarodowy Festiwal Teatralny Kontakt od 29 maja do 5 czerwca. Kontakt to przegląd najciekawszych wydarzeń teatralnych, spotkania z twórcami oraz imprezy towarzyszące. Więcej informacji teatr.torun.pl. Partnerzy festiwalu: Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Gmina Miasta Toruń oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wydarzenie objęte honorowym patronatem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotra Całbeckiego. Bądźmy w kontakcie.
2: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Choker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Segafredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
4: Tak, tak.
3: Od 6 do 9.
4: Od 6 do 9 w Żabce.
3: Za 6,99 i żena bogato.
4: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
3: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
4: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
3: Dokładnie.
5: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
6: Szukasz nowego mieszkania w zielonej okolicy? Ruszamy z czwartym etapem sprzedaży osiedla parkowego. Nowoczesne mieszkania z możliwością zakupu bez wkładu własnego już od 7000 zł za metr kwadratowy. Ogrzewanie podłogowe, fotowoltaika dla części wspólnych, winda, miejsca postojowe w hali i na zewnątrz. I cisza tuż przy lesie i parku z wygodnym dojazdem do miasta. Sprawdź szczegóły na osiedleparkowe.net. Osiedle parkowe poleca Biuro Nieruchomości Proactum.
7: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
8: Po reklamie.
9: Wtorek w kalendarzu, 19 dzień maja, jest 9, czas na kolejny raport.
10: Marta Malerowska, witam ponownie i zapraszam. 600 operacji robotem Da Vinci na oddziale urologii ogólnej i onkologicznej. Od informacji ze Specjalistycznego Szpitala Miejskiego w Toruniu rozpoczynamy ten lokalny raport. Ze szczegółami przychodzi nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
11: Pierwsza operacja robotem na tym oddziale odbyła się w sierpniu 2016 roku. Od tego czasu program chirurgii robotycznej jest cały czas rozwijany, a operacje z wykorzystaniem Da Vinci to stały element działań tego oddziału. Wśród wykonywanych zabiegów znalazły się przede wszystkim usunięcie prostaty, pęcherza moczowego czy guza nerki. Jak podkreśla lecznica, chirurgia robotyczna pozwala na wykonywanie precyzyjnych zabiegów, co przekłada się na większe bezpieczeństwo, mniejszą utratę krwi i krótszy pobyt w szpitalu.
10: A o planowanej modernizacji na urologii więcej powiemy za godzinę. A teraz zmieniamy temat. Uwaga mieszkańcy! Wczoraj na rondzie honorowych dawców krwi, czyli na skrzyżowaniu Konstytucji 3 maja i Ligi Polskiej, zmieniła się organizacja ruchu. Jadąc z Kaszczorka i Złotoli w kierunku szosy lubickiej, nie przejedziecie teraz na wprost przez rondo, musicie skręcić w prawo i aby dojechać do szosy, trzeba skorzystać z objazdu przez rondo na Olimpijskiej. Natomiast jeżeli poruszacie się Konstytucji 3 maja od strony centrum Wyszyńskiego, nie skręcicie w lewo i nie przejedziecie przez rondo, można jechać tylko na wprost albo skręcić w prawo w stronę Kaszczorka. To najistotniejsze zmiany dla kierowców. Pamiętajcie także, że inaczej kursują autobusy. To wszystko jest związane z trwającym remontem torowiska tramwajowego.
12: Sport w Radiu Gra.
10: Koszykarki Energii Toruń już jakiś czas temu zakończyły sezon zasadniczy Orlen Basket Ligi Kobiet na 6 miejscu. Zespół awansował do fazy play-off, jednak odpadł w ćwierćfinale. Klub podkreśla, że mimo ograniczonego budżetu udało się osiągnąć dobry rezultat. Dyrektor zarządzający klubu podkreśla, że większe dofinansowanie pozwoliłoby drużynie lepiej reprezentować Toruń także w rozgrywkach europejskich.
13: Nasz sezon był bardzo pracowity. Mieliśmy znakomitą drużynę, świetnie pracującą.
8: Zawodniczki naprawdę starały się grać, dawały z siebie wszystko. Dlatego też, mimo że mieliśmy drugi budżet od końca, weszliśmy do playoffów. Za nami zostały drużyny z o wiele większymi budżetami. Dzięki pracy, dzięki kreatywności trenera dostaliśmy się. To nie był przypadek, to był wynik ciężkiej pracy.
13: Rynek transferowy, czy jest jakby łatwo o nowe zawodniczki, czy jest to jednak utrudniony proces w Polsce? Jak to wygląda?
8: W tej chwili przede wszystkim niesamowicie wzrosły ceny zawodniczek. My staramy się grać naszymi wychowankami. Są to bardzo utalentowane zawodniczki, niesamowicie pracujące.
10: Mówiła Krystyna Bazińska-Michałowska, dyrektor zarządzający klubem.
12: Wiadomości ogólnopolskie.
10: Najnowszy projekt Ministerstwa Zdrowia nie podoba się pielęgniarkom. Chodzi o przepisy dotyczące kształcenia położnych. Zamiast 3-letnich studiów nauka trwałaby zaledwie 1,5 roku. O 10:00 krytyczne stanowisko w tej sprawie zaprezentuje Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych.
14: Jeśli taka zmiana weszłaby w życie, trzeba według nich dokładnie przemyśleć, czego mają uczyć się przyszłe położne na takich o połowę krótszych studiach, by zapewnić bezpieczeństwo.
15: Nie ma programu kształcenia. Trzeba by było stworzyć program kształcenia dla takiej możliwości. Nic o nas bez nas.
14: To podkreśla prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Mariola Łodzińska i zapowiada złożenie uwag do tej ustawy.
10: To był Michał Dobrołowicz.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson.
10: Niestety to będzie kolejny pochmurny i ponury dzień w naszym mieście, chociaż jest szansa na chwilowe przejaśnienia, tak przynajmniej twierdzą synoptycy, a przewidywana maksymalna temperatura na dziś to 17 stopni Celsjusza, a przelotne opady deszczu utrzymają się do południa.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson.
16: Jak ten czas szybko mija w takim dobrym towarzystwie. Wtorek w kalendarzu, ale powoli będziemy zbliżać się do piątku, a na razie dziś dziękujemy. Oliwie Ciszewska
9: i Piotr Kolszowski, a w tym dobrym, czyli waszym towarzystwie zostawimy za chwilę naszego kolegę Mariusza Pucyło. Trzymajcie się, dobrego dnia, cześć. A...

0: Always Will, Ace of Base w Radiu Gra. Co to dzisiaj za dzień? To już wtorek, 19 dzień maja. Co przynosi dzisiaj Peter Madziar, nowy premier Węgier, przyjeżdża do Polski. To w polityce. Putin będzie w Chinach. Na maturach dzisiaj pisemna fizyka, po południu pisemne egzaminy z języka hiszpańskiego. A poza tym dzień jak co dzień, muzyczka gra i czas w pracy minie szybko i przyjemnie, tylko zostańcie z nami. Mariusz Pucyło, ja zapraszam do 13. Za chwilę Katy Perry, I Kissed a Girl.
1: Reklama.
2: Tato, a jeśli wybiorę zły kierunek?
3: Nie musisz mieć dzisiaj wszystkich odpowiedzi. Najważniejsze, żebyś szedł swoją drogą. Ja zawsze będę obok i pomogę ci rozwiać te wątpliwości.
4: Uniwersytet WSB Merito wspiera rodziców maturzystów. Wejdź na merito.pl, posłuchaj podcastów i dowiedz się, jak mądrze pomagać swojemu dziecku, wspierać decyzje o studiach i zadbać o waszą relację. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
5: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
6: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
5: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
6: Litorsal Senior?
5: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
7: Zdrowit.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
8: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotów. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Takich ofert w Kia Autopol w tym roku jeszcze nie było. Nowe, niższe ceny katalogowe na modele Sportage i X-Seat. Dodatkowo kredyt 0% w opcji 50/50 albo leasing już od 100%. Mało? Specjalne rabaty dla firm, wybranych grup zawodowych oraz wyjątkowa oferta lojalnościowa dla właścicieli Kia. Wciąż mało? Pakiet ubezpieczeń w cenie samochodu dla modeli X-Seat i Stonic. Wszystko dostępne od ręki. Kia Autopol Toruń, ulica Żółkiewskiego 32.
11: Kraftowy kebab, Adana Kebab. Wyjątkowo smaczne dania w nowej restauracji w Toruniu. Z pieca i z patelni.

0: Pyszne specjały, których grzech nie spróbować. Wszystko pyszne, a na deser dla dzieci zabawa w bawialni. Kraftowy kebab z pieca i z patelni. Toruń, Suleckiego 2.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
4: Wielosztuki w RTV.

0: 4 i zyskaj aż 80%. A piąty produkt będziesz mieć nawet za złotówkę. Na przykład laptop gamingowy Lenovo AMD Ryzen 5 za 3799 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.

0: Satellites i September w Radiu Gra. A ja przypomnę, że filmowcy goszczą w Toruniu. Krzysztof Zanussi i jego ekipa kręcą za film Całopalenie. Dzisiaj można ich spotkać na rynku nowomiejskim i to w zasadzie chyba już o tej porze. Mieli zacząć o 9:00, będą do 15:30. To oznacza wyłączenie postoju taksi, miejsc parkingowych na ulicy Szpitalnej i Świętego Jakuba, a także czasowe wstrzymanie ruchu na Pierzei Wschodniej. Potem po południu będą kręcić na rynku staromiejskim, tak mniej więcej od 17 do 21:30. To jeszcze wyprzedzająco, gdzie jutro? Jutro ulica Świętej Katarzyny i Szumana. Tam czeka nas jutro wyłączenie miejsc parkingowych. To nie pierwszy raz Zanussi kręci w Toruniu. W roku 1984 realizował u nas film zatytułowany Rok Spokojnego Słońca. O, może by tak do niego wrócić i zobaczyć Toruń sprzed lat. A my gramy dalej, za chwilę piosenka z filmu Dirty Dancing.
1: Reklama.
2: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition. Dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Marian, a gdzie mogę kupić?
4: Na mediaexpert.pl.
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: Kraftowy kebab, Adana Kebab. Wyjątkowo smaczne dania w nowej restauracji w Toruniu. Z pieca i z patelni. Oryginalny kraftowy turecki kebab i Adana Kebab, przygotowywany przez rodowitych Turków. Dodatkowo dania kuchni polskiej, w tym kultowe smaki PRL-u oraz inne specjały, których grzech nie spróbować. Wszystko pyszne, a na deser dla dzieci zabawa w bawialni. Kraftowy kebab z pieca i z patelni. Toruń, Suleckiego 2.
6: Art Medica od 10 lat troszczy się o Wasze uśmiechy i o najbardziej potrzebujących. Podczas gali charytatywnej z okazji 10-lecia Art Medica powstał obraz stworzony przez toruńskiego artystę Edgara Jerzego Pila. Wspólnie z Fundacją Promocji Zdrowia i Sztuki Skrzydła zostanie on przekazany na licytację wspierającą dzieci z niepełnosprawnościami oraz ich rodziny. Dziękujemy wszystkim, którzy byli częścią tego wyjątkowego wydarzenia. Więcej informacji o jubileuszu i licytacji na artmedica-torun.pl.
7: To dzieje się naprawdę. Rekiny nad głową, słonie pod wodą i Azja w środku Polski. Orientarium Zoo Łódź. Bilet ulgowy tylko 55 zł. Kup bilet online i zobacz to na własne oczy.
8: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw płynów do prania z keratyną Woolite za 84,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 117,89.
9: A co tam w Carrefourze?
10: Słodki dzień mamy. Praliny Nuxor lub Lindor Lind od 150 do 200 gramów, 19,99 za opakowanie. Oferta ważna do 26 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 34,99.
11: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
12: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
11: Serio? Też na wysokie kwoty?
12: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
13: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
14: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
15: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
16: Mama była smutna i zmęczona.

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowid. Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
2: Po reklamie. Niestety, to będzie kolejny pochmurny i ponury dzień w naszym mieście, chociaż jest szansa na chwilowe przejaśnienia, tak przynajmniej twierdzą synoptycy, a przewidywana maksymalna temperatura na dziś to 17 stopni Celsjusza, a przelotne opady deszczu utrzymają się do południa.
1: To jest Radio Gra.
3: Well,

0: Są miejsca, które pozostają takie same i takie, które wyprzedzają oczekiwania.
1: G-City Plejada w Bytomiu należy do tych drugich. Tu oferta zmienia się, by coraz lepiej odpowiadać na to, czego szukasz.
0: Half Price rośnie, stając się największym na Śląsku.
1: Access wnosi powiew nowości, a odświeżone CCC wraca w najlepszej formie.
0: Do tego kiosk z modą, która przyciąga spojrzenia.
1: Przyjdź i sprawdź, co przygotowaliśmy właśnie dla Ciebie.
0: Szczegóły na plejada.gcity.pl.

łapcie, pośpiewał Wiktor Dyduła, tylko nie hono, najpierw w końcu przyjdzie. Według prognoz na cały tydzień, jutro ma być cieplutko, 23 stopnie, weekend też bardzo ładny i słoneczny, sobota 23, niedziela nawet 27 stopni, a w poniedziałek 29. Oj, żeby to się sprawdziło, te prognozy dla Torunia. Tu Radio Gra, teraz Eiffel 65.

0: Jest Radio Gra, jest luz, a nawet footloose, to Kenny Loggins. Zbliża się 10:00, za chwilę najnowszy raport i prognoza pogody, potem gramy dalej, potem Roxana Węgiel. Zostańcie z nami.
1: Radio Gra, hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Weekend w terenie czy w ogrodzie? Postaw na wygodę i funkcjonalność. W Jula mamy buty trekkingowe, spodnie outdoorowe, kurtki i wiele więcej. W Jula znajdziesz też świetną odzież roboczą. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
4: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw płynów do prania z keratyną Woolite za 84,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 117,89.
5: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
6: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
5: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
6: A w środku?
5: Ogromny bagażnik, 604 litry.
6: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
5: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład we wtorek wszystkie mrożone paluszki rybne, kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Tak, wszystkie mrożone paluszki rybne, kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Kaufland.
9: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
10: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
11: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Dynamic Motors. Lubicz Dolny, ulica Toruńska 64.
12: Marian, a więcej się nie da?
13: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
14: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
15: Bo w Media Expert taniej masz.
16: Zadbaj o swoją przyszłość. Postaw na zawód z misją. TEB Edukacja w Toruniu przy ulicy Lelewela 33 zaprasza na kierunki medyczne. Technik elektroradiolog. Nowoczesna diagnostyka. Technik farmaceutyczny. Wiedza, która ratuje zdrowie. Opiekun medyczny. Realna pomoc drugiemu człowiekowi. Praktyczna nauka, doświadczeni wykładowcy, nowoczesne pracownie. TEB Edukacja, Toruń, Lelewela 33. TEB Edukacja. Szkoła, która daje pewny zawód.
17: OMG, to już teraz! Premierowy tydzień z nowym MG S9 Plug-in Hybrid w salonach MG Plichta.
18: Nowy MG S9 to świetnie wyposażony, oszczędny, 7-osobowy SUV z komfortem klasy premium, z panoramicznym dachem, wentylowanymi fotelami z masażem oraz dedykowanym systemem nagłośnienia.
17: Nowy MG S9 to też promocyjne finansowanie dla firm i osób indywidualnych.
18: Sprawdź go teraz w salonach i podczas jazdy testowej. Toruń, szosa Bydgoska 82.
19: MG Plichta. Zapraszamy. O więcej.
20: Automoto Festival. Największy na świecie zlot Mercedesów. Auta z ponad stuletniego okresu produkcji. Przejazdy super samochodami dla publiczności. Runda Mistrzostw Polski Car Audio. Symulatory, atrakcje dla dzieci i całych rodzin. Niedziela 24 maja. Lotnisko Aeroklubu Pomorskiego w Toruniu. Więcej na www.ams-torun.pl.
21: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa mega paka tylko 9,99 za 1 kg, 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg, aż 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
22: Po reklamie.
0: Czas na raport o 10:00. Sprawdzamy najnowsze wiadomości z naszego regionu, z Polski i ze świata. I do tego świeżutka prognoza pogody.
23: Rozpoczynamy lokalny raport. Marta Malerowska, dzień dobry ponownie. Zapraszam. Wzdłuż krajowej dziesiątki, piętnastki i osiemdziesiątki w naszym województwie wybudowane zostaną nowe chodniki. Jeżeli chodzi o piętnastkę, to jeden z nich powstanie we Wrockach na trasie Toruń-Brodnica, a drugi w Gniewkowie to odcinek Toruń-Inowrocław. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Bydgoszczy ogłosiła przetarg na te inwestycje. Dwa nowe chodniki o łącznej długości 500 metrów powstaną w Czernikowie w ciągu krajowej dziesiątki. Kujawski. Kolejnym punktem poprawy bezpieczeństwa w Kujawsko-Pomorskiem ma być 80 w Toporzysku. W połowie tego roku będzie ogłoszony przetarg w ramach inwestycji na skrzyżowaniu z Marii Konopnickiej. Powstanie chodnik, lewoskręt, przejście dla pieszych wraz z doświetleniem, a także para nowych zatok autobusowych. Planowana jest także budowa chodnika w Czarnowie. Obecnie przygotowywana jest dokumentacja do ogłoszenia przetargu na projekt. O pozostałych inwestycjach GDDKiA piszemy na Gra FM. Zmieniamy temat i teraz ponownie zaglądamy do specjalistycznego szpitala miejskiego w Toruniu, gdzie na oddziale urologii ogólnej i onkologicznej szykuje się modernizacja. A o szczegółach powie nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
1: Tak, szykują się zmiany na urologii. Chodzi o modernizację 4. piętra budynku A. To oznacza powiększenie oddziału do ponad 30 łóżek oraz utworzenie 10 stanowisk chemioterapii dziennej. Jeszcze w tym roku lecznica planuje wyłonienie wykonawcy tego etapu inwestycji. Koszty przedsięwzięcia pokryje miasto, to kwota 5 milionów złotych. Zmiany będą realizowane dzięki planowanemu przeniesieniu oddziału urazowo-ortopedycznego do innej lokalizacji.
23: Zmieniamy temat i czas na pytanie. Czy były prezydent Torunia, a obecnie radny, wierzy w koncepcję metropolii toruńskiej? Michał Zaleski był gościem programu Toruński Kalejdoskop. Zaleski podkreśla, że współpraca z sąsiadami jest kluczowa dla rozwoju regionu, zwłaszcza w kontekście infrastruktury, turystyki i kultury. Jednocześnie żałuje, że doszło do metropolitalnego rozstania z Bydgoszczą.
2: Był taki najlepszy możliwy zaczyn do prowadzenia tego, co powinno w naszym regionie funkcjonować, tej metropolii bydgosko-toruńskiej. Ja nie zmieniam zdania. To jest rzeczywista wartość tego miejsca, w którym jesteśmy. Miasta duże, nieodległe od siebie. Tak te miasta tworzą taką wspólnotę aglomeracyjną. Natomiast Bydgoszcz powiedziała, absolutnie nie wchodzi w to w grę. No i kilka lat temu nastąpiło rozstanie i dlatego te metropolie dwie, metropolia bydgoska, metropolia toruńska. Moim zdaniem mamy tylko jedno wyjście. Dobrze współpracować z tymi sąsiadami, którzy chcą być naszymi dobrymi przyjaciółmi.
23: Przypomnijmy, że metropolię toruńską tworzy 37 samorządów. W tej części raportu to wszystko. Za godzinę przedstawimy policyjny komunikat, a chodzi o młodego policjanta, który będąc w czasie wolnym od służby zatrzymał kierującego samochodem osobowym, który jechał całą szerokością drogi. Okazało się, że miał ponad 2 promile alkoholu w organizmie.
3: Wiadomości ogólnopolskie.
23: Trwa akcja strażaków płetwonurków w jeziorze Juksty koło Mrągowa w Warmińsko-Mazurskiem. Szukają 18-latka, który wraz z 3 kolegami wpadł do wody z roweru wodnego.
22: 4 młodych mężczyzn w wieku od 18 do 20 lat wpadło do wody kilkadziesiąt metrów od brzegu. 3 udało się dopłynąć i wezwać pomoc. Są wychłodzeni i w szoku. Na miejscu są już specjalistyczne grupy ratowników wodnych ze Straży Pożarnej z Mrągowa i Olsztyna, którzy wykorzystując sonar przeszukują jezioro.
23: To był Piotr Bułakowski. Dzisiaj w najcieplejszym momencie dnia w Toruniu ma być do 17 stopni. Na niebie zdecydowanie więcej chmur niż słońca. Natomiast dobra informacja jest taka, że padać ma tylko do południa. A jeżeli chodzi o ciśnienie atmosferyczne, to ma wzrastać.
0: I dzień dobry po 10:00, tu Radio Gra, Mariusz Pucyło, witajcie. 19 już dzień maja, wtorek, a skoro wtorek, a nie poniedziałek, to wszystko już mamy pod kontrolą. Damy radę do weekendu, a na początek tej godziny Roxana Węgiel, Na szeroką wodę.

0: takimi dźwiękami ulepszamy dzień w pracy. W radiu gra Fun Factory i Celebration. A propos pracy, ponad połowa badanych Polaków, prawie 54% z nas, chciałoby jakiejś formy zrównania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn. No i tu chyba wszyscy się zgadzamy. Chcielibyśmy, żeby to było zrównanie w dół. Dzisiaj panie przechodzą mając 60, panowie 65 lat. No chcielibyśmy, żeby to wszystko trwało krócej. Większość wskazuje, że dla obu płci powinno to być 60 lat. Politycy i ekonomiści też uważają, że wiek emerytalny powinien być zmieniony, ale ich zdaniem w przeciwną stronę, raczej podwyższony. Większość pracowników w dół, ekonomiści, politycy w górę. O, wygląda na to, że w najbliższym czasie się nie dogadamy.
1: Reklama. Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry.
2: Wow, zrobiłam dyszkę.
1: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
3: Sprawdź to sam, dziki laut kusi ceną każdy dział.
4: Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis. Tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
5: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
6: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
5: Latium?
6: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
5: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
6: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
7: Zdrowit. Planujesz podróż? Najpierw zaplanuj wizytę w autoryzowanym serwisie Mitsubishi. Daj sobie komfort pewności bezpiecznej jazdy i umów auto na przegląd. Tutaj zadbamy o każdy detal, tak aby było gotowe do drogi. Nie czekaj, aż coś cię zaskoczy. Postaw na profesjonalny serwis Mitsubishi i podróżuj bezpiecznie.
8: Odwiedź Arpol Motor Company. Szosa Bydgoska 52 w Toruniu.
9: Milwaukee Tour ponownie w Toruniu. Przyjdź, przetestuj, zobacz nowości. Sklep Metalowiec, oficjalny dystrybutor Milwaukee w Toruniu, zaprasza na profesjonalne prezentacje elektronarzędzi, akcesoriów i narzędzi ręcznych oraz porady najlepszych specjalistów Milwaukee. Konkursy, upominki i limitowane oferty dostępne tylko podczas Milwaukee Tour. 27 maja od 10 do 15 przed sklepem Metalowiec przy Mazowieckiej 5268 naprzeciwko Urzędu Skarbowego. www.metalowiectoruń.pl.
10: Marian, a więcej się nie da?
11: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
12: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4599 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
14: Castorama.
15: Teoria
14: i praktyka.
15: W teorii miała być jedna doniczka,
14: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: Po reklamie.
17: To jest Radio Gra.

Orbison w Radiu Gra. Przeglądam listy wykonawców, jacy zagrają w Toruniu w najbliższych dniach. No po prostu jeden wielki festiwal. I tak w piątek na Piernikaliach Zalia, Young Iggy, Brodka, Nocny Kochanek. Potem następnego dnia Lota, Margaret, Żabson i Enej. A Piernikalia to nie koniec, bo czeka nas również wielki koncert Polsatu z okazji Dnia Mamy. 26 maja gwiazdy zaśpiewają w kujawsko-pomorskiej arenie, a te gwiazdy to Rafał Brzozowski, Doda, Wiki Gabor, Gromi, Piotr Kupicha z zespołem Phil, Halina Młynkowa, Pektus, Alicja Szemplińska, gorące ostatnio nazwisko, Michał Wiśniewski i Ania Wyszkoni. No, jeżeli chodzi o gwiazdy, to w najbliższych dniach będziemy po prostu rozpieszczani.

0: Sinclair w Radiu Gra. Dzisiaj 19 maja. Wśród nietypowych świąt mamy dzisiaj dzień mycia samochodów, a także dzień dobrych uczynków. No, może ktoś by to połączył i w ramach dobrego uczynku bliźniemu umył samochód, co? Poza tym dzisiaj ogólnopolski dzień bliźniąt. Pozdrawiamy wszystkie dwojaczki. Najnowsza pogoda już za chwilę, a potem DNC Cake by the Ocean.
1: Reklama. Bo w Media Expert taniej masz.
2: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
1: Oszczędzam.
2: O, a ile?
1: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
3: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Jeśli potrzebujesz odrobinę elegancji na okazję czy na co dzień, zapraszamy do sklepu z garniturami przy Skłodowskiej Kirii 79. Spodnie, marynarki, kurtki, koszule, buty oraz garnitury męskie, młodzieżowe i chłopięce w najlepszych cenach. Rozmiary aż do 9XL. Sklep z garniturami. Toruń, Skłodowskiej Kirii 79.
5: Gdy jest za gorąco
4: lub za zimno, wybierz iSuite. Jesteśmy największym w regionie dostawcą instalacji klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i pomp ciepła. Gwarantujemy krótkie terminy montażu i szeroki wybór markowych urządzeń. Odwiedź największy showroom urządzeń klimatyzacyjnych w Toruniu przy ulicy Świdnickiej 11. Nie kupuj klimatyzacji w ciemno. Przetestuj modele i wybierz najlepszy dla siebie. Zaufaj specjalistom. Zaufaj iSuite. Zadzwoń 570 035 770.

0: inne specjały, których grzech nie spróbować. Wszystko pyszne, a na deser dla dzieci zabawa w bawialni. Kraftowy kebab z pieca i z patelni. Toruń, Suleckiego 2.
1: Męski styl w najlepszej wersji? Tylko w salonie e-garnitur Toruń. Oferujemy największy wybór garniturów, marynarek, spodni, koszul, obuwia na każdą okazję, we wszystkich rozmiarach i bogatej kolorystyce. Perfekcyjne kroje, starannie wyselekcjonowaną modę wizytową i casualową. U nas ubierzemy Cię kompleksowo i w atrakcyjnej cenie. Nasza profesjonalna obsługa chętnie doradzi i pomoże wybrać najlepszą stylizację dla Ciebie. Zapraszamy salon e-garnitur Toruń. Ulica Polna 148.
2: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: OMG, to już teraz! Premierowy tydzień z nowym MG S9 Plug-in Hybrid w salonach MG Plichta.
4: Nowy MG S9 to świetnie wyposażony, oszczędny, 7-osobowy SUV z komfortem klasy premium, z panoramicznym dachem, wentylowanymi fotelami z masażem oraz dedykowanym systemem nagłośnienia.
3: Nowy MG S9 to też promocyjne finansowanie dla firm i osób indywidualnych.
4: Sprawdź go teraz w salonach i podczas jazdy testowej. Toruń, szosa Bydgoska 82. MG Plichta. Zapraszamy. Więcej.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca. Po reklamie. Dzisiaj w najcieplejszym momencie dnia w Toruniu ma być do 17 stopni. Na niebie zdecydowanie więcej chmur niż słońca. Natomiast dobra informacja jest taka, że padać ma tylko do południa. A jeżeli chodzi o ciśnienie atmosferyczne, to ma wzrastać.
7: To jest

0: Są miejsca, które pozostają takie same i takie, które wyprzedzają oczekiwania.
1: G-City Plejada w Bytomiu należy do tych drugich. Tu oferta zmienia się, by coraz lepiej odpowiadać na to, czego szukasz.
0: Half Price rośnie, stając się największym na Śląsku.
1: Access wnosi powiew nowości, a odświeżone CCC wraca w najlepszej formie.
0: Do tego kiosk z modą, która przyciąga spojrzenia.
1: Przyjdź i sprawdź, co przygotowaliśmy właśnie dla Ciebie.
0: Szczegóły na plejada.gcity.pl.

0: Prania z keratyną Woolite za 84,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 117,89.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Cafissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
7: Takich ofert w Kia Autopol w tym roku jeszcze nie było. Nowe, niższe ceny katalogowe na modele Sportage i X-Seat. Dodatkowo kredyt 0% w opcji 50/50 albo leasing już od 100%. Mało? Specjalne rabaty dla firm, wybranych grup zawodowych oraz wyjątkowa oferta lojalnościowa dla właścicieli Kia. Wciąż mało? Pakiet ubezpieczeń w cenie samochodu dla modeli X-Seat i Stonic. Wszystko dostępne od ręki. Kia Autopol, Toruń, ulica Żółkiewskiego 32.

0: Na przykład lodówka Samsung 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2693 zł. Teraz za 2393. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
3: Od poniedziałku polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. Tak, polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pomidory koktajlowe Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 6,99 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: Majowy twist mieszkaniowy w Toruniu. Rabaty nawet do 1619 zł za metr kwadratowy mieszkania lub lokalu inwestycyjnego z bonusami od Murapolu. Gotowe do odbioru wybrane lokale. Więcej na murapol.pl.
5: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bajk. Wybór staje się prosty.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii miała być jedna doniczka,
6: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl. Po reklamie.
8: Tu Radio Gra, mamy 11. Zapraszam na najnowszy raport i prognozę pogody. Chwilę później zaśpiewa nam Celine Dion.
9: Dzień dobry ponownie, Marta Manerowska, zapraszam. Na początek komunikat z toruńskiej komendy. Przebywający na kursie podstawowym funkcjonariusz w czasie wolnym od służby zatrzymał poruszającego się osobówką nietrzeźwego 39-latka. Podejrzenie mundurowego wzbudził fakt, że auto poruszało się całą szerokością drogi. Jak się później okazało, kierowca miał ponad 2 promila alkoholu w organizmie. Kierującemu za popełnione przestępstwo grozi teraz nawet do 3 lat pozbawienia wolności. Poinformował młodszy aspirant Sebastian Dobrzeniecki z toruńskiej policji. Zmieniamy temat. Powoli dobiega końca rozbudowa Sobieskiego od placu Pokoju Toruńskiego do Żółkiewskiego. Na trasie liczącej około 1,4 km powstała nowoczesna infrastruktura dla pieszych i rowerzystów. Wykonawca kończy układanie nowej nawierzchni na jezdni. Do finalizacji inwestycji pozostały już ostatnie prace wykończeniowe. Inwestycja ma być gotowa do końca maja i kosztuje 7 300 000 zł.
10: Skoro inwestycja zaczęła się w zeszłym roku, to czy po drodze były jakieś opóźnienia?
11: Tak. Zdarzały się opóźnienia związane właśnie z odkryciem pewnych kolidujących elementów, a także z uwidocznieniem tej infrastruktury, która była w złym stanie technicznym, którą należało wymienić, poprawić. W trakcie realizacji także weszliśmy w okres zimowy. Zima w tym roku była wyjątkowo sroga, mroźna, dlatego też na 2 miesiące, w zasadzie od Świąt Bożego Narodzenia do połowy marca, wstrzymaliśmy pracę, gdyż warunki atmosferyczne nie pozwoliły na prowadzenie ich.
9: Mówił Filip Jakubowski, kierownik budowy, z którym rozmawiał nasz reporter Artur Stochla. A teraz wracamy do głośnego i gorącego tematu rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w Toruniu. Rodzice mają sporo obaw, rosną niepokoje, natomiast miasto uspokaja.
12: Po tej pierwszym etapie rekrutacji informacja jest taka, że mamy 168 wolnych miejsc, a na wskazanie oczekuje 148 dzieci. Oczywiście wskazując tym dzieciom przedszkola, będziemy robili wszystko, aby były to miejsca położone w miarę możliwości najbliżej placówki, która została wskazana przez rodzica czy opiekuna prawnego w procesie rekrutacji, ale na przykład napływają już do nas sygnały takie, że my wskazaliśmy rodzicom na przykład placówkę położoną 500 metrów od tej placówki, która została wybrana i na przykład rodzic zdecydował się nasze wskazanie odrzucić. Takie też informacje między innymi mamy.
9: Wyjaśniał Marcin Centkowski, rzecznik prasowy prezydenta Torunia, a do tego tematu będziemy jeszcze dzisiaj wracać na naszej antenie. Na koniec jeszcze krótko przypominamy mieszkańcom o wczoraj wprowadzonych zmianach na rondzie honorowych dawców krwi koło szpitala dziecięcego na Skarpie. Tam trwa modernizacja torowiska tramwajowego. O wszystkich zmianach przeczytacie na Gra FM, ale już teraz MZK szykuje kolejne, bo w nocy z 24 na 25 maja, czyli z niedzieli na poniedziałek, zmieni się lokalizacja przystanku tymczasowego, który jest zlokalizowany w rejonie ronda. Będzie on przeniesiony za rondo, patrząc w kierunku pętli Olimpijska. O wszystkim będziemy Wam jeszcze przypominać. Słuchajcie raportu. 64 tysiące żołnierzy i tysiące sztuk sprzętu wojskowego. W Rosji ruszyły trzydniowe manewry przygotowania i użycia broni nuklearnej.
13: Chodzi o sprawdzenie poziomu wyszkolenia kadry kierowniczej oraz operacyjnej w kwestii przygotowania do użycia, a także użycia broni jądrowej. W trakcie ćwiczeń zaplanowano wystrzelenie pocisków balistycznych i manewrujących z poligonów w Rosji, a także ćwiczenia z wykorzystaniem broni jądrowej rozmieszczonej na Białorusi. Rosyjskie dowództwo informuje o wykorzystaniu w manewrach 200 wyrzutni rakiet, 140 samolotów oraz ponad 80 okrętów.
9: Tyle od Krzysztofa Zasady.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu KGM Pai Sang-yong w Toruniu przy szosie Bydgoskiej 52.
9: W kolejnych godzinach w Toruniu jest szansa na więcej przejaśnień, tak twierdzą synoptycy. Jeżeli chodzi o temperaturę, to dzisiaj będzie maksymalnie do 17 stopni. Parasole mogą się jeszcze dzisiaj przydać.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu KGM Pai Sang-yong w Toruniu przy szosie Bydgoskiej 52.
8: Mam ranking najbardziej poważanych zawodów 2026 i nie zawaham się go użyć, szczegóły już za kilka minut, a teraz zaczynamy kolejną godzinę. Dzień dobry po 11:00, Radio Gra, Mariusz Pucyło. Witajcie, fajnie, że jesteście z nami. Na początek, na rozkręcenie, Céline Dion, I Drove All Night.

Jedziemy do przodu. Do It All Night, Darius i Finlay w Radiu Gra. A teraz sięgamy do obiecanego już rankingu najbardziej prestiżowych, najbardziej poważanych zawodów. 2026 to dziesiątka najlepiej ocenianych zawodów. No to sprawdźmy, czy nasze są na liście. Dziesiątka wygląda tak, licząc od końca. Oficer zawodowy w randze kapitana 10, górnik 9, strażnik graniczny 8. Na 7 profesor uniwersytetu, na 6 farmaceuta albo aptekarz. Potem miejsce 5 to pielęgniarka, na 4 lekarz, a pierwsza trójka wygląda następująco. Najbardziej prestiżowi, najbardziej poważani to na 3 pilot samolotu pasażerskiego, na miejscu 2 strażak i na miejscu 1 ratownik medyczny. Najbardziej poważany zawód 2026. No nie wiem jak u was, ale mojego na liście nie ma. Ciekawe, że na liście nie ma też influencerów. Taki zawód znalazł się dopiero na miejscu 56, ostatnim w tym zestawieniu, czyli influencer wypada gorzej niż telemarketer. Jest coś, co powinno zawstydzać bardziej niż wciskanie fotowoltaiki.

0: do prania z keratyną Woolite za 84,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 117,89.
1: Kochana, ale masz wypieki.
2: Przed tobą nic się nie ukryje. Właśnie wracam z randki.
1: Chodziło mi o te wypieki.
2: To z Piekusia. Znowu mają super promocje. Takie promocje, że dostaniesz wypieków. Teraz dwa rolsy cynamonowe za 9 zł i tort truskawkowy 700 gramów za 39 zł. Zapraszamy.

0: widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
1: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
0: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
1: A w środku?
0: Ogromny bagażnik, 604 litry.
1: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
0: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Znowu lecicie?
4: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
3: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
4: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
5: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
6: Jeśli posiadasz orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dla Twojego dziecka, zapisz je do bezpłatnego przedszkola terapeutycznego Alfa. To tutaj, w przyjaznej i bezpiecznej atmosferze, pod opieką wykwalifikowanej kadry, Twoje dziecko rozwinie skrzydła. Małe grupy, różnorodność zajęć i dużo uśmiechu. Przedszkole terapeutyczne Alfa. Toruń Kociewska 22.
7: Hot grill.
8: Parilla caliente.
9: Grilla calda.
10: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
11: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
12: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
2: Słuchasz Radia Gra.

Beat It, Michael Jackson w Radiu Gra, a teraz coś z propozycji na dzisiejszy wieczór w klubie Od Nowa w sali kinowo-widowiskowej. O 19 wystąpi Michał Kutek w programie Pobite Gary. Michał Kutek, czyli stand-uper, komik z Poznania, wcześniej adwokat, a dzisiaj właśnie zawodowy stand-uper. To jest program tylko dla dorosłych, nie dla wrażliwych i nie dla tych, którzy brak przekleństwa w kabarecie utożsamiają z inteligencją przekazu. To stand-up, który prowokuje i zmusza do myślenia. Tak nam to zapowiadają. Michał Kutek dzisiaj w klubie Od Nowa o godzinie 19 dla miłośników komedii, stand-upu i humoru. A te fortepianowe dźwięki rozpoczynają utwór Alexa Warrena, świetny utwór Fever Dreams. Słuchamy. How

0: Kungs i Never Going Home w Radiu Gra. A co jeszcze zmieścimy do południa? Będzie Dawid Kwiatkowski w piosence Proste. Zespół Europe przypomni Final Countdown, a już za momencik sprawdzimy najnowszą prognozę pogody na resztę dnia.
1: Reklama. Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
2: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
1: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
2: Litorsal Senior?
1: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
3: Zdrowit. Grupa TRB Transbruk Barczyńscy, producent kostki brukowej oraz dystrybutor marki Bebek, zaprasza do największego w regionie ogrodu wystawowego kostki brukowej i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie bloki betonowe typu Lego, suche betony oraz stabilizacje. Zapraszamy do naszego ogrodu wystawowego w Toruniu przy Poznańskiej 294 oraz do Centrum Brukarskiego Pigrza przy Wojewódzkiej 3A. Więcej pod numerem 606 404 370 i na transbruk.pl.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa mega paka tylko 9,99 za 1 kg, 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg, aż 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Wiosna rusza, a razem z nią rowerowa przygoda. 23 maja parking przed Kometą zamieni się w tor wyścigowy dla najmłodszych. Zawody rowerkowe dla dzieci od 3 do 10 lat. Start od 11, emocje gwarantowane. Medale, dyplomy i przede wszystkim zabawa na dwóch kółkach. Zapisz dziecko online i pamiętaj, kask obowiązkowy. Dla rodziców niespodzianka. Za zakupy od 100 zł praktyczne zestawy na rowerowe wyprawy. Centrum Handlowe Kometa. Wskakuj na rower i baw się razem z nami. Szczegóły zapisów i akcji promocyjnej na cechakometa.pl.
7: Co ty taki zakręcony?
8: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
7: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TEB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
8: Co? Tak szybko?
7: Pewnie! Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
8: Czekaj!
7: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na TEB.pl.
8: Toruń Lelewela 33.
7: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 15,49. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Szczegóły w aplikacji.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
12: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
13: Mama była smutna i zmęczona.

0: pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Medevit B Complex. Odzyskaj balans.
1: Zdrowit. Radcowie prawni zapraszają na bezpłatne konsultacje w Dni Edukacji Prawnej. Masz kredyt frankowy lub eurowy? Nawet spłacony? W 100 naszych sprawach w Sądzie Okręgowym w Toruniu, tam gdzie sąd zawiesił raty, połowa decyzji zapadła w 7 dni, a ponad 80% wyroków w 12 miesięcy. Wyjaśnimy różnicę między ugodą a wyrokiem i omówimy korzyści oraz ryzyka w Twojej sytuacji. Zadzwoń 606 800 933. Kancelaria Radcy Prawnego Marek Barganowski. Toruń Mickiewicza 28, lokal 3.
2: Po reklamie. W kolejnych godzinach w Toruniu jest szansa na więcej przejaśnień, tak twierdzą synoptycy. Jeżeli chodzi o temperaturę, to dzisiaj będzie maksymalnie do 17 stopni. Parasole mogą się jeszcze dzisiaj przydać.
3: To jest

0: Są miejsca, które pozostają takie same i takie, które wyprzedzają oczekiwania.
1: G-City Plejada w Bytomiu należy do tych drugich. Tu oferta zmienia się, by coraz lepiej odpowiadać na to, czego szukasz.
0: Half Price rośnie, stając się największym na Śląsku.
1: Access wnosi powiew nowości, a odświeżone CCC wraca w najlepszej formie.
0: Do tego kiosk z modą, która przyciąga spojrzenia.
1: Przyjdź i sprawdź, co przygotowaliśmy właśnie dla Ciebie.
0: Szczegóły na plejada.gcity.pl.

0: Madonna, Shakira i koreański zespół BTS wystąpią podczas finału Mistrzostw Świata w Stanach Zjednoczonych, podczas meczu finałowego w jego przerwie, troszkę tak jak podczas słynnego amerykańskiego Super Bowl. No ciekawe, ciekawe. No szkoda tylko, że te mecze amerykańskiego mundialu to odbywać się będą głównie w nocy naszego czasu. Chyba trzeba będzie wziąć urlop, żeby je oglądać. Za chwilę 12 i najnowszy raport.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Wiosna. Nareszcie. Już czuję przypływ motywacji do działania.
4: To działamy. Remont, ogród i zapas opału.
3: Plan ambitny, ale to będzie dużo jeżdżenia.
4: No co ty? Wystarczy jedno miejsce. Młyniec Skład Budowlany.
3: I mają to wszystko?
4: Tak jest. Do tego w super cenach.
3: To na co czekamy?
4: Młyniec Skład Budowlany. Młyniec pierwszy. Polna 4.
5: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
6: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
5: Serio? Też na wysokie kwoty?
6: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
7: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
8: Uwaga! Skupujemy złoto i srebro. Płacimy najwyższe ceny. U nas również bardzo korzystnie wymienisz starą biżuterię na nowe wyroby. Jubiler Karkosik. Ulica Chełmińska 2 na Starówce i Centrum Handlowe Galeria Kopernikus.
9: Impreza w ogrodzie, a ty masz za mało krzeseł? W Jula dostaniesz składane krzesła w najniższej cenie Jula 34,99 zł, a do kompletu prawie dwumetrowy składany stół tylko za 139 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
10: Szukasz nowego mieszkania w zielonej okolicy? Ruszamy z czwartym etapem sprzedaży osiedla parkowego. Nowoczesne mieszkania z możliwością zakupu bez wkładu własnego już od 7000 zł za metr kwadratowy. Ogrzewanie podłogowe, fotowoltaika dla części wspólnych, winda, miejsca postojowe w hali i na zewnątrz. I cisza, tuż przy lesie i parku, z wygodnym dojazdem do miasta. Sprawdź szczegóły na osiedleparkowe.net. Osiedle Parkowe. Poleca Biuro Nieruchomości Proactum.
11: Już jest nowa gazetka Torimpex. Teraz tort Dakłas Mikro 200 gramów cukiernia FF 11,99 sztuka. Kawa rozpuszczalna 175 gramów MK Cafe 22,99 opakowanie. Lody rurka 2 rodzaje 100 ml Nordis 2,99 sztuka. Szczegóły w sklepach i na torimpex.pl.
12: Takich ofert w Kia Autopol w tym roku jeszcze nie było. Nowe niższe ceny katalogowe na modele Sportage i X-Seat. Dodatkowo kredyt 0% w opcji 50/50 albo leasing już od 100%. Mało? Specjalne rabaty dla firm, wybranych grup zawodowych oraz wyjątkowa oferta lojalnościowa dla właścicieli Kia. Wciąż mało? Pakiet ubezpieczeń w cenie samochodu dla modeli X-Seat i Stonic. Wszystko dostępne od ręki. Kia Autopol Toruń, ulica Żółkiewskiego 32.
13: Marian, a więcej się nie da?
14: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
15: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349 zł. Teraz za jedne 2099 z kodem taniej o 250 zł.
16: Reklamie.
0: Dzisiaj mamy wtorek, 19 dzień maja, mamy 12 i mamy najnowszy raport. Zapraszam na wiadomości i pogodę.
17: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport w południe. Potężne środki z Unii Europejskiej popłyną do naszego regionu. Mamy dobre informacje z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Będzie dofinansowanie na budowaną trasę S10 między Bydgoszczą a Toruniem. W ramach unijnego programu Fenix udało się uzyskać na tę ważną inwestycję 750 milionów złotych. Według wyliczeń drogowców całkowity planowany koszt realizacji 50-kilometrowego odcinka między naszymi miastami wyniesie 2 miliardy i 100 milionów złotych.
1: Słuchacie wiadomości Radia Gra.
17: Trzeci most drogowy w Toruniu to naprawdę ważna inwestycja, przekonuje Michał Zaleski, wieloletni prezydent miasta, obecnie radny klubu Wspólny Toruń. Zaleski był gościem programu Toruński Kalejdoskop. W naszym wywiadzie pojawił się wątek terenów po Uniwersamie czy trasy staromostowej, która za kilka dni będzie oddana do użytku. Inwestycja miała ruszyć za rządów Zaleskiego, ale po przejęciu władzy przez Pawła Kulewskiego nowy magistrat wprowadził duże zmiany w projekcie i zrealizował ulicę według zupełnie innej koncepcji. My pytaliśmy radnego, której z niezrealizowanych inwestycji za swojej kadencji żałuje najbardziej.
16: Ja mówiąc szczerze, żałuję tego, że nie udało się doprowadzić do momentu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej dla trzeciego mostu drogowego w Toruniu. Bo to wtedy by przesądzało, że on będzie w konkretnym miejscu, w konkretny sposób zbudowany, że nie jest w tej chwili budowany, ale będzie.
17: Natomiast pojawił się ten pomysł mostu tramwajowo-pieszego w zupełnie innej lokalizacji i most zachodni się przez to ślimaczy, dodaje Zaleski. Kiedy budowaliśmy nowy most generał Zawadzkiej, wydawało się, że w zupełności wystarczy nawet na 50 lat. Po 10 latach okazało się, że obydwa mosty są już wykorzystane. Ten trzeci byłby nie tylko oczekiwany, ale rzeczywiście wymagany dla potrzeb ruchu w mieście, mówi były prezydent. Cały wywiad publikujemy na Gra FM.
1: Wiadomości Radia Gra.
17: Mamy informacje z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W bydgoskiej części kampusu przy Collegium Medicum powstało Centrum Wsparcia Badań Klinicznych. To jednostka, w której naukowcy będą tworzyć nowoczesne i eksperymentalne metody leczenia. Dla pacjentów to szansa na wyleczenie, dla kadry naukowej okazja do prowadzenia szerokich badań.
18: Przy centrum nie wiemy, czy jedyne, być może inne ośrodki również się na to skuszą. Rola przede wszystkim takiego centrum jest stworzenie ekosystemu dla badań klinicznych, dla badań zarówno komercyjnych, jak i niekomercyjnych, jak i szeroko rozumianej badań biomedycznych. Przede wszystkim taki jest nasz zamysł i był od początku tworząc to centrum.
17: Mówił profesor Paweł Zalewski, dyrektor Centrum Wsparcia Badań Klinicznych Collegium Medicum UMK.
1: Wiadomości ogólnopolskie.
17: Unieważnione mają być rozstrzygnięte już przetargi na sprzęt dla służb podległych MSWiA. Chodzi o zakupy w wysokości ponad 7 miliardów złotych, które miały być opłacone z programu SAFE. Zapadła decyzja, by postępowanie ruszyło od nowa. To oznacza, że dostawy mogą się opóźnić o kolejne miesiące.
19: A przypomnę, policja inwestuje w systemy AI, drony, niejawną łączność czy pojazdy opancerzone. Straż Graniczna kupi śmigłowce, łodzie oraz systemy do wykrywania i niszczenia dronów. Z kolei Służba Ochrony Państwa ma kupić mobilne punkty dowodzenia, schrony i systemy rozpoznania radiowego.
17: Mówił Krzysztof Zasada. Szesnaście stopni pokażą w najcieplejszym momencie dnia termometry w Toruniu. To pochmurny wtorek w naszym mieście. Ciągle nie są wykluczone słabe opady deszczu. Po południu przez chmury mogą się jednak przebijać promienie słońca. Dzisiaj wieje słaby wiatr, warunki biometeo będą raczej niekorzystne. Jutro ma być trochę cieplej. Słupki rtęci ponownie przekroczą 20 kreskę.
0: I już po 12:00 niektórzy zaczynają odczuwać, że to już powolutku robi się pora obiadowa. Żołądki zaczynają podpowiadać, że czas na coś dobrego. O jedzenie musicie zadbać sami, my zadbamy o dobrą nutę. Mariusz Pucyło, witajcie, pozdrowienia dla solenizantów. Dziś imieniny mają Iwona, Iwo i Urban. W Radiu Gra teraz Bibi Rexa i Faithless.

0: Cher jutro skończy 80, czyli właśnie pora na urodzinowe życzenia, a dzisiaj 76 lat kończy inna weteranka muzyki, Grace Jones. Grace Jones, piosenkarka, aktorka, modelka, urodzona w Kingston na Jamajce. Grace Jones kończy dzisiaj 76 lat. 49 urodziny ma Natalia Oreiro. Urugwajska piosenkarka i aktorka Natalia Oreiro ma 49 urodziny. Tyle samo świętuje nasz aktor Bartek Kasprzykowski, a 45 urodziny ma Mateusz Damięcki. Natomiast 34 lata temu urodził się Sam Smith. Ciekawe, jak będzie świętował. W internecie słynne jest jego zdjęcie, jak w klapkach i szlafroku Sam Smith wychodzi z supermarketu z 6-pakiem piwa pod ręką. Jubilatowi wolno wszystko. Pozdrawiamy wszystkich, którzy dzisiaj mają urodziny. Co o was mówi horoskop? Człowiek urodzony tego dnia uwielbia brylować w tłumie i znajdować się na świeczniku. Dzięki swojemu poczuciu humoru, którym potrafi rozładować najbardziej nawet napiętą atmosferę, jest bardzo pożądanym towarzyszem wszelkich spotkań towarzyskich. Jest pozytywnie nastawiony do całego świata, a poza tym jest człowiekiem bardzo ambitnym. Jest też ogromnie zazdrosny i to można zaliczyć do wad. Z pozdrowieniami dla wszystkich, którzy dziś mają urodziny, za chwilę Sylwia Grzeszczak.
1: Reklama. Jak zakupy nie...

0: 0%. Jak tak, to Allegro.
1: A cappuccino też za siódemkę?
2: Też.
1: A flat white?
2: Też.
1: A...
2: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafé kosztuje tylko 7 zł. McCafé. Łatwo o dobry dzień.

0: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
1: ZUS, podatki, czynsz, konto.
2: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
1: Ty nie?
2: Mi to płacą w Alirobanku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
1: Płacą ci? Dużo?
2: 4000 się zbierało.
1: No żartujesz.
3: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alirobanku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy ikonta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
4: OMG, to już teraz! Premierowy tydzień z nowym MG S9 Plug-in Hybrid w salonach MG Plichta.
5: Nowy MG S9 to świetnie wyposażony, oszczędny, 7-osobowy SUV z komfortem klasy premium, z panoramicznym dachem, wentylowanymi fotelami z masażem oraz dedykowanym systemem nagłośnienia.
4: Nowy MG S9 to też promocyjne finansowanie dla firm i osób indywidualnych.
5: Sprawdź go teraz w salonach i podczas jazdy testowej. Toruń, szosa bydgoska 82. MG Plichta. Zapraszamy. Więcej.
6: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
7: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
6: Jest 7 miejsc.
7: I rower, i mój kocyk. No i buba.
8: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl. Doskonały dzień mamy na dos.pl. Szukasz prezentu dla mamy, dbasz o całą rodzinę, czy po prostu szukasz czegoś dla siebie? Odwiedź dos.pl, gdzie czekają na ciebie wyjątkowe promocje na witaminy i minerały, suplementy diety oraz dermokosmetyki do twarzy, ciała i włosów. Wszystko, czego potrzebujesz, by zadbać o zdrowie i urodę twoje i twoich bliskich, znajdziesz na dos.pl.
9: Hola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i iberyjsko. Spróbuj serów, przekąsek, deserów i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu iberyjskim. Wszystkie sery Solent Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A desery mleczne Solent Mar już od 4,99.
10: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
11: Słuchasz Radia Gra.

Daria w radiu gra. Mówiliśmy o mnóstwie wydarzeń muzycznych, o gwiazdach, które nas odwiedzą w najbliższych dniach. Gwiazdach muzyki, ale nie samą muzyką człowiek żyje. Także w tym tygodniu, w ten weekend czeka nas wielka gala boksu. 23 maja, czyli w najbliższą sobotę, toruńskie lodowisko Tortor kolejny raz, chyba po raz drugi, staje się areną zmagań pięściarzy amatorów. To będzie Punch Night 4, albo 4 dla uproszczenia. Wielka gala boksu, a w rolę głównego sędziego wcieli się Paweł Skrzecz, wybitny, legendarny polski pięściarz, medalista Igrzysk Olimpijskich z Moskwy. Także nie tylko muzyczne atrakcje w najbliższych dniach czekają nas w Toruniu.

0: i niech to będzie motto na dzisiaj. Nie martw się, uśmiechnij się. To była Doda z zespołem Virgin. Pogoda na resztę dnia. Już za chwilę, a potem The Weeknd, Blinding Lights.
1: Reklama. Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład we wtorek wszystkie mrożone paluszki rybne kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Tak, wszystkie mrożone paluszki rybne kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Kaufland.
2: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Weekend w terenie czy w ogrodzie? Postaw na wygodę i funkcjonalność. W Jula mamy buty trekkingowe, spodnie outdoorowe, kurtki i wiele więcej. W Jula znajdziesz też świetną odzież roboczą. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
5: Masz już Modivo Club Gold?
6: Nie, a warto?
5: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
6: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
5: Modivo e-obuwie, etc., Watchbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
6: Brzmi super, no to jak dołączyć?
5: To proste, aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
7: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
8: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
7: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
8: Litorsal Senior?
7: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
9: Zdrowit.
10: Zawsze wiedziałam, że chcę pracować z ludźmi, pomagać im czuć się lepiej, ale też robić to profesjonalnie. Dlatego wybrałam kosmetologię na Uniwersytecie WSB Merito. Tu uczę się diagnozy skóry przy użyciu nowoczesnych technologii, pracy z klientem i prowadzenia swojego biznesu. Dzięki ciekawym case studies i warsztatom klinicznym poznaję tę branżę od praktycznej strony.
11: Studiuj kosmetologię. Zapisz się do 26 maja i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
12: Kastorama. Teoria
13: i praktyka.
12: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
13: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotów. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach na kastorama.pl.
14: Automoto Festival. Największy na świecie zlot Mercedesów. Auta z ponad 100-letniego okresu produkcji. Przejazdy super samochodami dla publiczności. Runda Mistrzostw Polski Car Audio. Symulatory, atrakcje dla dzieci i całych rodzin. Niedziela 24 maja. Lotnisko Aeroklubu Pomorskiego w Toruniu. Więcej na www.ams-torun.pl.
15: Po reklamie.
16: 16 stopni pokażą w najcieplejszym momencie dnia termometry w Toruniu. To pochmurny wtorek w naszym mieście. Ciągle nie są wykluczone słabe opady deszczu. Po południu przez chmury mogą się jednak przebijać promienie słońca. Dzisiaj wieje słaby wiatr, warunki biometeo będą raczej niekorzystne. Jutro ma być trochę cieplej. Słupki rtęci ponownie przekroczą 20 kreskę.
17: To jest Radio Gra.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Mamo, a weźmiemy hulajnogi i piłkę, Misia i Bubę?
3: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
2: Jest 7 miejsc.
3: I rower, i mój kocyk. No i Buba.
4: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
5: To pewne. Z okazji Dnia Dziecka najwięcej powodów do radości czeka w Biedronce. Od zawsze na zawsze w niskich cenach. Do 30 maja idealne na biurko lub na półkę figurki Funko. Już od 19,99. A ekscytujące pluszaki niespodzianki Rainbow Corns, Exania, Frozen Mania, różne wzory 79,90. Do tego rajdowy zestaw 5 samochodzików Hot Wheels, skala 1 do 64, tylko 24,99. Biedronka.
6: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
7: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
6: Latium?
7: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
6: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
7: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
8: Zdrowid. Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.

0: Ubezpieczenia na życie Vienalife. Najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Hej, co u ciebie?
2: Zapisałem się do TEB Edukacja.
1: O, fajnie. Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
2: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
1: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
2: W TEB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko. A potem masz ciekawą, pewną pracę.
1: Też bym tak chciała.
2: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie teb.pl lub w najbliższej placówce. Toruń, Lelewela 33.
1: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
3: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Reklamie.
5: Mamy 13 na zegarach, to jest toruńskie popołudnie. We wtorek czas na kolejny raport, czas na wiadomości.
6: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport. Kończą się roboty na Sobieskiego w Toruniu. Drogowcy rozbudowali ulicę na odcinku od Placu Pokoju Toruńskiego do Żółkiewskiego. Powstała nowoczesna infrastruktura dla pieszych i rowerzystów. Na Sobieskiego z naszym mikrofonem pojawił się reporter Artur Stochla, który rozmawiał z kierownikiem budowy Filipem Jakubowskim.
7: Co się udało do tej pory zrobić? Co robicie aktualnie i co jeszcze przed wami?
8: W zasadzie większość prac została już wykonana. W zeszłym tygodniu wykonaliśmy nawierzchnię asfaltową na całej długości ulicy. Jest ona już obecnie przejezdna na całej długości. Wykonane zostały także wszystkie chodniki, ścieżki rowerowe, cała infrastruktura towarzysząca. Został nam w zasadzie zakres związany z oznakowaniem drogi, z elementami bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz dokończenie zagospodarowania terenów zielonych. Wszystkie prace zostaną wykonane do końca maja.
6: Przebudowa Sobieskiego była warta 7 milionów złotych. Na ulicę udało się uzyskać zewnętrzne dofinansowanie w wysokości 6 milionów.
9: Słuchacie wiadomości Radia Gra.
6: Dzisiaj w naszych serwisach rozmawiamy z toruńskim radnym i wieloletnim prezydentem miasta Michałem Zaleskim, który był gościem programu Toruński Kalejdoskop. Zaleski jako radny deklaruje gotowość do dzielenia się doświadczeniem i wspierania działań korzystnych dla miasta. Zwraca jednak uwagę na potrzebę większego dialogu. Michał Zaleski został przez nas zapytany, czy będzie startował w najbliższych wyborach prezydenckich. Zaleski absolutnie to wyklucza.
10: 21 lat i 6 miesięcy to ten czas, w którym wykonywałem zadania prezydenta w mieście Toruniu i to jest czas, który mógł dać wszystko. I gorycz porażki, i radość sukcesów, i świadomość, że robię to nie dlatego, że muszę, a dlatego, że kocham miasto, że to, co robię, jest dla mnie wielką miłością. I wreszcie, że są także rzeczy, w których mogę powiedzieć spokojnie, pokolenia zapamiętają moją obecność w Toruniu jako tego, który uczestniczył w takich zmianach widocznych w naszym mieście. Nie, to zresztą mam trochę taką zasadę, to tak już zupełnie prywatnie, nie wchodzi się dwa razy do tej samej wody.
6: Cały wywiad publikujemy na portalu Gra FM.
9: Wiadomości Radia Gra.
6: Wielkimi krokami zbliża się 24. Międzynarodowy Festiwal Filmowy TofiFest. Wydarzenie wystartuje w Toruniu 27 czerwca. Motywem przewodnim będzie film 12 małp. Organizatorzy TofiFestu przekonują, że w Toruniu pokażą także premierowo filmy z festiwali w Berlinie, Wenecji czy Nowym Jorku. Filmy w ramach TofiFestu będziemy w Toruniu oglądać na Jordankach, w Cinema City, Dworze Artusa oraz pod chmurką w specjalnie przygotowanym kinie plenerowym. A teraz informacje z kraju i świata. Od jutra w całej Unii Europejskiej będzie obowiązywało rozporządzenie dotyczące najmu krótkoterminowego, które wprowadza numery identyfikacyjne dla obiektów najmu turystycznego. Będzie ono wymagało dostosowania krajowego prawa, czemu ma służyć nowelizacja ustawy o usługach hotelarskich. Dla przedsiębiorców w branży turystycznej to nie są dobre wiadomości.
11: Duża większość rynku, czyli profesjonalni przedsiębiorcy, którzy dzielą się nie tylko taksą klimatyczną, ale i podatkiem od nieruchomości, się nie cieszą, ponieważ cały czas utrzymuje to stan braku solidarności w ramach odpowiedzialności przed polskim fiskusem.
6: Mówił Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.
12: Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Produkt, producent bram garażowych i rolet. Fartprodukt.pl.
6: chmurny wtorek w Toruniu, chociaż późnym popołudniem synoptycy nie wykluczają także przejaśnień. Ciągle może kropić, deszczowa będzie także środa. Jutro w naszym mieście będzie jednak cieplej. Dzisiaj termometry pokażą maksymalnie 17 stopni, jutro to mogą być 22 kreski. Warunki biometeo w Grodzie Kopernika są dzisiaj niekorzystne.
12: Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Produkt, producent bram garażowych i rolet. Fartprodukt.pl.
5: Muzyczna strefa relaksu z Mariuszem Pocyło za nami. Teraz troszkę więcej lokalnych newsów, wiadomości, a i miejsc, w których warto się pojawić, też brakować nie będzie. Kłaniam się po 13 w Radiu Gra. Marcin Misiewski. Dzień dobry. Gramy dla was z dobrą energią. Modern Talking na początku.

0: The Power of Love w Radiu Gramy. Pogramy tak, żeby tej mocy, tego popołudnia u nas nie zabrakło. Będą zaproszenia do Lizarda, bo Mateusz Ziółko wystąpi w czwartek w naszym mieście, więc będą wejściówki do zgarnięcia. Bądźcie czujni. Kilka innych miejsc, w których warto się pojawić, też będziemy polecali. Pierwszy Night Skating wystartuje w sobotę, a w niedzielę wielkie ściganie młodych ludzi na Moto Arenie i ten temat też się pojawi. Studenci przejmują władzę w mieście. Od wczoraj wystartowało oficjalnie piernikalia. Będą też nieco bardziej poważne tematy, bo będzie o nowych projektach szpitala miejskiego w naszym mieście. Zajrzymy na bydgoskie przedmieście, zajrzymy też do toruńskiej odnowy, bo tam, słuchajcie, nudy w najbliższym czasie też nie będzie. Porozmawiamy z dyrektorem tego wyjątkowego miejsca. A i powiemy o jamnikach, które przespacerują się już w przyszłym tygodniu przez nasze miasto. To będzie najdłuższy zlot w Polsce. Pozostańcie z nami, nie odchodźcie zbyt daleko. Gramy.
1: Reklama.
2: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
3: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
4: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
5: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Teatr imienia Wilhelma Machorzycy zaprasza na 30. Międzynarodowy Festiwal Teatralny Kontakt od 29 maja do 5 czerwca. Kontakt to przegląd najciekawszych wydarzeń teatralnych, spotkania z twórcami oraz imprezy towarzyszące. Więcej informacji teatr.torun.pl. Partnerzy festiwalu. Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Gmina Miasta Toruń oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wydarzenie objęte honorowym patronatem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotra Całbeckiego. Bądźmy w kontakcie.
9: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
10: Sprawdź to sam, Chicken Out kusi ceną każdy dział.
11: Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis, tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
12: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
13: Znowu lecicie?
14: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
13: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
14: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
15: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
16: Jeśli posiadasz orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dla twojego dziecka, zapisz je do bezpłatnego przedszkola terapeutycznego Alfa. To tutaj, w przyjaznej i bezpiecznej atmosferze, pod opieką wykwalifikowanej kadry, twoje dziecko rozwinie skrzydła. Małe grupy, różnorodność zajęć i dużo uśmiechu. Przedszkole terapeutyczne Alfa. Toruń Kociewska 22.
17: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład płyn do opłukania Lenor 59 prań w nowej cenie regularnej 16,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 22,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
18: Lidl, to się opłaca.
19: Po reklamie.
1: To jest Radio Gra. Nie idzie.

0: Wiosna z oknami w Toruniu rozkwita. No raz lepiej, raz gorzej w tej pogodzie. Dzisiaj bardziej szalawo i deszczowo, ale za to weekend ma być już pięknie. A propos, no właśnie, tego, że będzie pięknie, hulajnóg jest więcej tym samym na toruńskich ulicach. I tu przypominam, że 3 czerwca wchodzi nowelizacja, która zakłada, że kaski obowiązkowo na hulajnogach elektrycznych będą musiały nosić osoby do 16 roku życia.
1: Kolejne zmiany już niedługo. Obowiązek używania kasków zarówno na hulajnodze elektrycznej, czy rowerze elektrycznym, czy po prostu rowerze dla osób do 16 roku życia. To jest obowiązek prawny. My jako policjanci ruchu drogowego zachęcamy do używania tego elementu bezpieczeństwa cały czas, niezależnie od wieku, ponieważ głowę mamy tylko jedną i jeżeli ją tracić, to tylko dla czegoś wspaniałego i wspaniałych wspomnień, a nie w wyniku zaniedbania naszego bezpieczeństwa.
0: A to był policyjny głos rozsądku w tym temacie. Bądźmy bezpieczni, dbajmy o siebie, po prostu. Radio

0: z Happy Set i zanim pójdę w Radio Gra, zanim jednak wystartują pieni kaliowe koncerty na finał tegorocznej celebracji Święta Studentów, no to poznamy dokładnie plan, kto, kiedy, gdzie, o której zagra na toruńskich piernikaliach w miasteczku akademickim. Mamy to dla was też napisane na portalu gra.fm. Wcześniej też sprawdzimy, co nam przyniesie aura, no i kiedy zrobiście cieplej i słoneczniej. O tym za chwilę u nas.
1: Reklama. Uwaga! Skupujemy złoto i srebro. Płacimy najwyższe ceny. U nas również bardzo korzystnie wymienisz starą biżuterię na nowe wyroby. Jubiler Karkosik. Ulica Chełmińska 2 na Starówce i Centrum Handlowe Galeria Kopernikus.
2: Już trwa Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
3: Jeśli potrzebujesz odrobinę elegancji na okazję czy na co dzień, zapraszamy do sklepu z garniturami przy Skłodowskiej Kirii 79. Spodnie, marynarki, kurtki, koszule, buty oraz garnitury męskie, młodzieżowe i chłopięce w najlepszych cenach. Rozmiary aż do 9XL. Sklep z garniturami. Toruń, Skłodowskiej Kirii 79.
4: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
5: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
4: Latium?
5: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
4: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
5: Latium 50+, dla wsparcia mikroflory i wątroby.
6: Zdrowid.
7: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
8: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
9: A co tam w Carrefourze?
10: Odlotowy Dzień Dziecka. Wymarzone zabawki aż 25% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
11: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i

0: Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super niskiej cenie na Allegro.
1: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla ukochanej mamy to Allegro.
2: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa megapaka tylko 9,99 za 1 kg, 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg, aż 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Po reklamie.
5: To pochmurny wtorek w Toruniu, chociaż późnym popołudniem synoptycy nie wykluczają także przejaśnień. Ciągle może kropić, deszczowa będzie także środa. Jutro w naszym mieście będzie jednak cieplej. Dzisiaj termometry pokażą maksymalnie 17 stopni, jutro to mogą być 22 kreski. Warunki biometeo w Grodzie Kopernika są dzisiaj niekorzystne.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
6: ¡Estamos a rular y empezó el verano! ¡Fuego!

0: bad memories.
1: Meduza i Bad Memories. Zakładam, że po toruńskich piarinkaniach będą same dobre wspomnienia, bo w końcu w pogodzie, słuchajcie, ma się zgadzać. A muzycznie to wszystko otworzy Zania w piątek o godzinie 20. Później Young, Iggy, Brodka, Nocny Kochanek wystartują o 1:00. A na koniec na afterek DJ Bonetti. W sobotę natomiast scena ruszy o 20:00. Później Margaret, Żabson i Enej. Po północy będą dzielić i rządzić na toruńskiej scenie piernikaliowej pod naszym radiowym patronatem. My też tam będziemy z wami. Plan Juwenaliów, piernikaliów mamy dla was na portalu Gra.fm.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama.

0: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
1: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
0: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
1: Litorsal Senior?
0: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
2: Zdrowit. Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
3: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
2: Serio? Też na wysokie kwoty?
3: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
4: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
5: Gdy jest za gorąco lub za zimno, wybierz iSuite. Jesteśmy największym w regionie dostawcą instalacji klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i pomp ciepła. Gwarantujemy krótkie terminy montażu i szeroki wybór markowych urządzeń. Odwiedź największy showroom urządzeń klimatyzacyjnych w Toruniu przy ulicy Świdnickiej 11. Nie kupuj klimatyzacji w ciemno. Przetestuj modele i wybierz najlepszy dla siebie. Zaufaj specjalistom. Zaufaj iSuite. Zadzwoń 570 035 770.
6: Radcowie prawni zapraszają na bezpłatne konsultacje w Dni Edukacji Prawnej. Masz kredyt frankowy lub eurowy? Nawet spłacony? W 100 naszych sprawach w Sądzie Okręgowym w Toruniu, tam gdzie sąd zawiesił raty, połowa decyzji zapadła w 7 dni, a ponad 80% wyroków w 12 miesięcy. Wyjaśnimy różnicę między ugodą a wyrokiem i omówimy korzyści oraz ryzyka w Twojej sytuacji. Zadzwoń 606 800 933. Kancelaria Radcy Prawnego Marek Barganowski. Toruń Mickiewicza 28, lokal 3.
7: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
8: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
9: Mama była smutna i zmęczona.

0: Zyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: ZUS, podatki, czynsz, konto.
3: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
2: Ty nie?
3: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
2: Płacą ci? Dużo?
3: 4000 się uzbierało.
2: No żartujesz.
1: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy ikonta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
4: Po reklamie.
5: I to już 14. To czas sprawdzić, co dzieje się w mieście, w kraju, na świecie. Czas na kolejny serwis informacyjny. Czas na raport w Radiu Gra.
6: Michał Mrosek, dzień dobry. Zapraszam na raport. Zaglądamy do szpitala miejskiego przy Batorego w Toruniu. Placówka chwali się, że na jej terenie wykonano już 600 operacji z wykorzystaniem robota chirurgicznego Da Vinci. O pracy na oddziale urologii ogólnej i onkologicznej więcej wie nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
7: Pierwsza operacja robotem na tym oddziale odbyła się w sierpniu 2016 roku. Od tego czasu program chirurgii robotycznej jest cały czas rozwijany, a operacje z wykorzystaniem Da Vinci to stałe elementy działań tego oddziału. Wśród wykonywanych zabiegów znalazły się przede wszystkim usunięcie prostaty, pęcherza moczowego czy guza nerki. Jak podkreśla lecznica, chirurgia robotyczna pozwala na wykonywanie precyzyjnych zabiegów, co przekłada się na większe bezpieczeństwo, mniejszą utratę krwi i krótszy pobyt w szpitalu.
6: Trwa modernizacja torowiska tramwajowego w ciągu Konstytucji 3 maja w Toruniu. Jak wiecie z naszych serwisów, w związku z pracami zmienia się organizacja ruchu aut na rondzie honorowych dawców krwi. To oznacza, że także autobusy MZK muszą jeździć objazdem. W nocy z niedzieli na poniedziałek zmieni się także lokalizacja przystanku tymczasowego, znajdującego się w rejonie ronda. Zostanie on przeniesiony za rondo, patrząc w kierunku pętli Olimpijska.
8: O tym się mówi w Toruniu.
6: Rosną niepokoje związane z miejscami w toruńskich przedszkolach. Miasto ogranicza oddziały, ale jednocześnie zapewnia, dla żadnego dziecka nie zabraknie miejsca w placówce. Jednocześnie rodzice kontrują oświadczenia magistratu. Miejsc nie zabraknie, ale nie chcemy jeździć do przedszkola przez pół miasta. Szereg pytań skierowaliśmy do rzecznika prezydenta.
9: Mogło być też tak, że na przykład rodzice dokonali tylko jednego wyboru placówki, mając możliwość wyboru pięciu. W związku z tym, jeżeli wskazana została tylko jedna placówka, a dziecko nie zostało zakwalifikowane, no to my wtedy jako organ prowadzący będziemy wskazywali w miarę możliwości przedszkole, które będzie najbliżej miejsca zamieszkania albo tego przedszkola, które zostało wskazane jako pierwsze. Rozumiemy też te obawy, że takie sytuacje mogą mieć miejsce, ale tak jak mówiłem wcześniej, musimy pamiętać o tym, że my musimy na ów system patrzeć całościowo, tak, z punktu widzenia całego miasta. Wiemy, że potrzeby lokalne mogą być takie, że chcielibyśmy, aby właśnie dzieci chodziły do danego przedszkola, no ale też prosimy o wyrozumiałość.
6: Mówił Marcin Centkowski.
8: Słuchacie wiadomości Radia Gra.
6: Pijanych kierowców na drogach w regionie niestety ciągle nie brakuje. Kilka dni temu policjant z Torunia, będący poza służbą, zatrzymał kierowcę osobówki, który jechał całą szerokością jezdni. Okazało się, że 39-latek z naszego miasta miał ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Został zatrzymany, odpowie za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości, za to grozi mu nawet do 3 lat pozbawienia wolności. A teraz informacje z kraju. Nie będzie podpisu premiera pod wnioskiem o odtajnienie aneksu do raportu o likwidacji wojskowych służb informacyjnych, dowiedział się nieoficjalnie Kacper Wróblewski. Czy to oznacza, że ten aneks nie zostanie upubliczniony?
10: Ja wszystko na to wskazuję. Według prawa taki dokument potrzebuje podpisu zarówno prezydenta, jak i premiera. W 2007 roku, kiedy Lech Kaczyński odtajnił sam raport, wówczas kontrasygnatę złożył ówczesny premier Jarosław Kaczyński. W tym tygodniu minie 30 dni, od kiedy prezydent przesłał utajniony aneks do zaopiniowania do marszałków Sejmu i Senatu. Nic nie wskazuje na to, aby taka opinia ze strony Małgorzaty Kidawy-Błońskiej i Włodzimierza Czarzastego się pojawiła. Te opinie nie mają jednak charakteru wiążącego.
6: Mówił Kacper Wróblewski. Kolejny pochmurny dzień w Toruniu. Ciągle niewykluczone są słabe opady deszczu. Padać ma także w środę, ale z dnia na dzień będzie w mieście coraz cieplej. W Grodzie Kopernika termometry pokazały już dzisiejsze maksimum, czyli 17 stopni. Jutro spodziewajmy się, że słupki rtęci zatrzymają się nawet na 22 kresce.
5: Mam nadzieję, że wtorkowe popołudnie nie pokonało dzisiaj nikogo w żaden niesportowy sposób, bo dzisiaj w końcu mamy dzień fair play, prawda? Więc szlachetnej rywalizacji w różnych jej aspektach. Kłaniam się po drugiej w Radiu Gra, Marcin Misiewski. Dzień dobry, witajcie. Gorgo na początek i Loco Loco, a później Elton John. Gramy.

0: nie pierwszy i pewnie nie ostatni raz, to on jest lokacją filmową, serialową, w tym przypadku akurat filmową, bo mowa o filmie Krzysztofa Zanussiego, Całopalenie, który powstaje w naszym mieście. Filmowców możecie spotkać chociażby w okolicach Wisły, a w weekend będą się kręcić z kamerami, będą tworzyć plan filmowy na toruńskiej Starówce, więc od kulis będzie można zobaczyć, jak wygląda praca przy takim dużym projekcie, jakim jest powstawanie filmu. O, właśnie, nie pierwszego pana Krzysztofa w naszym regionie, bo w 1984 roku nakręciło u nas Rok spokojnego słońca, o czym warto pamiętać. A o najnowszej produkcji reżysera piszemy na stronach na portalu Graf.fm.
1: Reklama.
2: Kochana, ale masz wypieki.
1: Przed tobą nic się nie ukryje. Właśnie wracam z randki.
2: Chodziło mi o te wypieki.
1: To z Piekusia. Znowu mają super promocje. Takie promocje, że dostaniesz wypieków. Teraz dwa rolsy cynamonowe za 9 zł i tort truskawkowy 700 gramów za 39 zł. Zapraszamy.
3: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Caffissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
4: Marian, a więcej się nie da?
5: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
9: Męski styl w najlepszej wersji? Tylko w salonie e-Garnitur Toruń. Oferujemy największy wybór garniturów, marynarek, spodni, koszul, obuwia na każdą okazję, we wszystkich rozmiarach i bogatej kolorystyce. Perfekcyjne kroje, starannie wyselekcjonowaną modę wizytową i casualową. U nas ubierzemy Cię kompleksowo i w atrakcyjnej cenie. Nasza profesjonalna obsługa chętnie doradzi i pomoże wybrać najlepszą stylizację dla Ciebie. Zapraszamy salon e-Garnitur Toruń. Ulica Polna 148.
10: OMG, to już teraz! Premierowy tydzień z nowym MG S9 Plug-in Hybrid w salonach MG Pichta.
11: Nowy MG S9 to świetnie wyposażony, oszczędny, 7-osobowy SUV z komfortem klasy premium, z panoramicznym dachem, wentylowanymi fotelami z masażem oraz dedykowanym systemem nagłośnienia.
10: Nowy MG S9 to też promocyjne finansowanie dla firm i osób indywidualnych.
11: Sprawdź go teraz w salonach i podczas jazdy testowej. Toruń, szosa Bydgoska 82. MG Pichta. Zapraszamy! Po więcej.
12: Doskonały dzień mamy na dos.pl. Szukasz prezentu dla mamy, dbasz o całą rodzinę, czy po prostu szukasz czegoś dla siebie? Odwiedź dos.pl, gdzie czekają na Ciebie wyjątkowe promocje na witaminy i minerały, suplementy diety oraz dermokosmetyki do twarzy, ciała i włosów. Wszystko, czego potrzebujesz, by zadbać o zdrowie i urodę Twoje i Twoich bliskich, znajdziesz na dos.pl.
13: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A od czwartku Lawatca Kawa Mielona Qualita Oro 250 gramów. Tylko 22,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4 i zyskaj aż 80%. A 5 produkt będziesz mieć nawet za złotówkę. Na przykład laptop gamingowy Lenovo AMD Ryzen 5 za 3799 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
15: Po reklamie.
16: To jest Radio Gra.

Radio Gorpolica, zaczynamy od pikniku na motoarenie i wyścigach rowerkowych. Będą młodzi żużlowcy, będzie można się przejechać na pitbajku, będą atrakcje, no i wyścigi. Niedziela, godzina 10, motoarena, wstęp jest darmowy, wpadajcie. Teraz koncerty, zaglądamy do Lizarda, tam w czwartek Mateusz Ziółko zagra swój koncert w naszym mieście. Polecamy waszej uwadze, zaglądamy też do Toruńskich Symfoników. Ci na najbliższą niedzielę zapraszają wszystkie mamy na koncert z okazji Dnia Mamy, czyli symfoniczna fiesta. To 24. A Blue Cafe w Jordankach zagrają największe przeboje Marka Grechuty w najbliższy piątek po godzinie 18. A dziś w Toruniu w Toruńskiej odnowie stand-upowy występ Michała Kutka 19. I na koniec emocje sportowe Punch Night 4, czyli Toruńskie Święto Boksu. Gala pięściarska to propozycja na sobotę na godzinę 18 na toruńskim Tortorze. Poleca Radio Gra.

0: Zdania Dobrowska i Nieprawda w Radiu Gra. Za chwilę u nas między innymi gość, który w Toruniu kiedyś grał swój live set ATB Ecstasy. Niebawem wcześniej prognoza pogody. A propos koncertów, w czwartek zagra jeden z artystów, na którego to koncert będę miał dla was bilety jeszcze przed 15.
1: Reklama.
2: Wiosna, nareszcie. Już czuję przypływ motywacji do działania.
3: To działamy. Remont, ogród i zapas opału.
2: Plan ambitny, ale to będzie dużo jeżdżenia.
3: No co ty, wystarczy jedno miejsce. Młyniec Skład Budowlany.
2: I mają to wszystko?
3: Tak jest, do tego w super cenach.
2: To na co czekamy?
3: Młyniec Skład Budowlany. Młyniec pierwszy, Polna 4.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej
5: masz. W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
6: A cappuccino też za 7?
7: Też.
6: A flat white?
7: Też.
6: A...
7: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
8: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
9: Męski styl w najlepszej wersji? Tylko w salonie e-Garnitur Toruń. Oferujemy największy wybór garniturów, marynarek, spodni, koszul, obuwia na każdą okazję, we wszystkich rozmiarach i bogatej kolorystyce. Perfekcyjne kroje, starannie wyselekcjonowaną modę wizytową i casualową. U nas ubierzemy Cię kompleksowo i w atrakcyjnej cenie. Nasza profesjonalna obsługa chętnie doradzi i pomoże wybrać najlepszą stylizację dla Ciebie. Zapraszamy salon e-Garnitur Toruń. Ulica Polna 148.
10: ZUS, podatki, czynsz, konto.
11: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
10: Ty nie?
11: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
10: Płacą ci? Dużo?
11: 4000 się uzbierało.
10: No żartujesz.
12: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. Października 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i-konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
13: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
16: Po reklamie.
17: To kolejny pochmurny dzień w Toruniu. Ciągle niewykluczone są słabe opady deszczu. Padać ma także w środę, ale z dnia na dzień będzie w mieście coraz cieplej. W Grodzie Kopernika termometry pokazały już dzisiejsze maksimum, czyli 17 stopni. Jutro spodziewajmy się, że słupki rtęci zatrzymają się nawet na 22 kresce.

0: 6653210, żeby je zgarnąć, trzeba odpowiedzieć najpierw na pytanie, na jakim ostatnio koncercie bawiliście się najlepiej i dlaczego. O, to jest pytanie, zadzwońcie 5665432100, te najbardziej kreatywne odpowiedzi nagrodzimy. Gramy.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Radcowie prawni zapraszają na bezpłatne konsultacje w Dni Edukacji Prawnej. Masz kredyt frankowy lub eurowy? Nawet spłacony? W 100 naszych sprawach w Sądzie Okręgowym w Toruniu, tam gdzie sąd zawiesił raty, połowa decyzji zapadła w 7 dni, a ponad 80% wyroków w 12 miesięcy. Wyjaśnimy różnicę między ugodą a wyrokiem i omówimy korzyści oraz ryzyka w Twojej sytuacji. Zadzwoń 606 800 933. Kancelaria Radcy Prawnego Marek Barganowski. Toruń Mickiewicza 28, lokal 3.
3: Automoto Festival. Największy na świecie zlot Mercedesów. Auta z ponad stuletniego okresu produkcji. Przejazdy super samochodami dla publiczności. Runda Mistrzostw Polski Car Audio. Symulatory, atrakcje dla dzieci i całych rodzin. Niedziela 24 maja. Lotnisko Aeroklubu Pomorskiego w Toruniu. Więcej na www.ams-torun.pl.
4: Art Medica od 10 lat troszczy się o Wasze uśmiechy i o najbardziej potrzebujących. Podczas gali charytatywnej z okazji 10-lecia Art Medica powstał obraz stworzony przez toruńskiego artystę Edgara Jerzego Pila. Wspólnie z Fundacją Promocji Zdrowia i Sztuki Skrzydła zostanie on przekazany na licytację wspierającą dzieci z niepełnosprawnościami oraz ich rodziny. Dziękujemy wszystkim, którzy byli częścią tego wyjątkowego wydarzenia. Więcej informacji o jubileuszu i licytacji na artmedica-torun.pl.
5: OMG, to już teraz! Premierowy tydzień z nowym MG S9 Plug-in Hybrid w salonach MG Trichta.
6: Nowy MG S9 to świetnie wyposażony, oszczędny, 7-osobowy SUV z komfortem klasy premium, z panoramicznym dachem, wentylowanymi fotelami z masażem oraz dedykowanym systemem nagłośnienia.
5: Nowy MG S9 to też promocyjne finansowanie dla firm i osób indywidualnych.
6: Sprawdź go teraz w salonach i podczas jazdy testowej. Toruń, szosa Bydgoska 82. MG Trichta. Zapraszamy. Po więcej.
7: Już jest nowa gazetka Torimpex. Teraz tort Dakłas Mikro 200 gramów cukiernia FF 11,99 sztuka. Kawa rozpuszczalna 175 gramów MK Cafe 22,99 opakowanie. Lody rurka dwa rodzaje 100 ml Nordis 2,99 sztuka. Szczegóły w sklepach i na torimpex.pl.
8: Takich ofert w Kia Autopol w tym roku jeszcze nie było. Nowe, niższe ceny katalogowe na modele Sportage i X-Seat. Dodatkowo kredyt 0% w opcji 50/50 albo leasing już od 100%. Mało? Specjalne rabaty dla firm, wybranych grup zawodowych oraz wyjątkowa oferta lojalnościowa dla właścicieli Kia. Wciąż mało? Pakiet ubezpieczeń w cenie samochodu dla modeli X-Seat i Stonic. Wszystko dostępne od ręki. Kia Autopol Toruń, ulica Żółkiewskiego 32.
9: Jeśli posiadasz orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dla Twojego dziecka, zapisz je do bezpłatnego przedszkola terapeutycznego Alfa. To tutaj, w przyjaznej i bezpiecznej atmosferze, pod opieką wykwalifikowanej kadry, Twoje dziecko rozwinie skrzydła. Małe grupy, różnorodność zajęć i dużo uśmiechu. Przedszkole terapeutyczne Alfa. Toruń Kociewska 22.
10: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Po reklamie.
11: I to już 15 na zegarach w Toruniu, a to oznacza, że przed nami czas na kolejny serwis informacyjny, czas na raport Radia Gra.
12: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na popołudniowy raport. Zaczynamy od informacji o dużej akcji toruńskich policjantów, którzy przechwycili sporą ilość narkotyków. Zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzanych o handel nielegalnymi substancjami. 32-latek i 37-latek, wcześniej notowani za przestępstwa narkotykowe, trafili do aresztu. W jednym z aut 32-latka policjanci znaleźli walizkę oraz torbę, a w nich foliowe paczki z białym proszkiem, kryształem, suszem o łącznej wadze prawie 11 kilogramów oraz blisko 10 litrów płynnych substancji. Testy potwierdziły, to amfetamina, mefedron oraz marihuana. Mężczyznom grozi wieloletnie więzienie. Temat szczegółowo poruszamy na Gra FM.
13: Dzieje się na drogach.
12: Kończą się roboty na Sobieskiego w Toruniu. Drogowcy rozbudowali ulicę na odcinku od Placu Pokoju Toruńskiego do Żółkiewskiego. Tam powstała nowoczesna infrastruktura dla pieszych i rowerzystów.
1: Inwestycja zaczęła się w maju zeszłego roku. Początkowo mieliśmy wykonać na długości 1,5 kilometra nowe chodniki, ścieżki rowerowe oraz w trzech miejscach punktowo przebudować jezdnie. Jednak w toku inwestycji stwierdzono, że no należy wykonać nową nawierzchnię jezdni na całej długości 1,5 kilometra, przy okazji wymienić też krawężniki i część infrastruktury podziemnej, no gdyż stwierdzono właśnie zły stan techniczny i konieczność takiej przebudowy.
12: Mówił nam kierownik budowy Filip Jakubowski.
3: Słuchacie wiadomości Radia Gra.
12: Michał Zaleski, wieloletni prezydent miasta, obecnie radny klubu Wspólny Toruń, był gościem programu Toruński Kalejdoskop w Radiu Gra. Poruszaliśmy m.in. temat osiedla Nowe Koniuchy, które ma powstać przy Grudziąckiej. By wybudować bloki, trzeba jednak przenieść w inne miejsce siedzibę MPO. Co do tej inwestycji radny ma pewne wątpliwości.
13: Proszę obecnie rządzących miastem o to, aby przedstawili dokładny schemat finansowania przenosin MPO w inne miejsce, aby ten schemat finansowania nie doprowadził do osłabienia kondycji finansowej MPO, bo dzisiaj ona jest dobra, ale to dzięki temu, że udało się spiąć dwa segmenty, a więc segment wywozu i zagospodarowania odpadów, czyli to, czym zajmuje się MPO, z tym segmentem, jakim jest miejsce, gdzie powstają odpady komunalne. Miasto Toruń i sąsiednie gminy. Jest to rzeczywiście harmonijnie zorganizowane i ceny dzięki temu są bardzo, bardzo przystępne, a wręcz powiedziałbym w kategorii cen niższych, patrząc na Polskę.
12: Cały wywiad z Michałem Zaleskim publikujemy na naszej radiowej stronie internetowej. Teraz informacje z kraju. Centralny Port Komunikacyjny poinformował, że decyzja lokalizacyjna dla lotniska w Baranowie stała się ostateczna po rozpatrzeniu odwołań przez ministra finansów i gospodarki. Obszar objęty decyzją dla lotniska, ale także części węzła kolejowego to 2585 hektarów. Realizowany przez spółkę CPK program inwestycyjny Port Polska zakłada powstanie centralnego lotniska zlokalizowanego między Warszawą i Łodzią. Według przyjętego harmonogramu budowa lotniska na terenie gminy Baranów, Wiskitki i Teresin ma rozpocząć się we wrześniu tego roku. W 2031 port uzyska niezbędne certyfikacje, a w 2032 ma być oddany do użytku.
2: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
12: Zapraszam na raport sportowy. Trzymamy kciuki za młodych żużlowców Press Toruń. Dzisiaj w Lublinie trzecia runda U24 Ekstraligi. Zawody wystartują o godzinie 16. Na torze zmierzą się według nowej formuły cztery drużyny. Gospodarze, czyli Motor, Klub Sportowy Toruń, Beckhoff Sparta Wrocław oraz Perłowa Przystań Stal Gorzów. A teraz informacje z hokejowego klubu z naszego miasta, który podpisał kontrakty na najbliższy sezon z grupą młodych zawodników. Jednym z nich jest Emil Szotkiewicz, obrońca, torunianin, wychowanek Sokołów. Kontrakt podpisał także Karol Marczak, bramkarz, też gracz MKS Sokoły Toruń i jeszcze jeden zawodnik MKS-u, Jakub Izdebski, obrońca. Zarówno Izdebski, jak i Marczak to wychowankowie klubu Niedźwiadki Mosir Sanok. I jeszcze wieści z toruńskiego klubu Taekwondo. Chodzi o dwa medale zawodników Centurii Toruń na Olimpiadzie Młodzieży. Złoto zdobyła Paula Górska, srebro Julia Masłowska.
2: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
14: Sponsorem prognozy pogody jest firma Komfort Snu, oferująca materace marki Tempur. Toruń Żółkiewskiego 16, salonsnu.pl.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson.
12: Późnym popołudniem na toruńskim niebie spodziewajmy się większej ilości przejaśnień. Nie powinno już dzisiaj padać. Noc też raczej bez deszczu, ale w środę niewykluczone są ponownie słabe opady. Termometry pokazały dzisiaj w mieście 17 stopni. Jutro może być nieco cieplej. Słupki rtęci zatrzymają się w środę na 22 kresce.
14: Sponsorem prognozy pogody jest firma Komfort Snu, oferująca materace marki Tempur. Toruń Żółkiewskiego 16, salonsnu.pl.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson.
11: wtorkowe popołudnie, da się lubić i tego się będziemy trzymali. Kłaniam się po trzeciej w Radiu Gra, Marcin Misiewski, dzień dobry, a w tej godzinie król ciętego słowa i riposty Artur Stokla ze swoim felietonem. Zajrzymy też do Młyna Wiedzy, który szykuje się do organizacji naukowej petardy. O tym też u nas w tej godzinie.

0: 1, 2, 3 i 1, 2, 3. Tak zapowiada Artura Stochle, który za chwilę pojawi się z naszym ferytonem. Pan Pitbull, I Know You Want Me. Hity pełne energii wracają już za chwilę, a my wracamy do was z felietonem codziennym pana Artura, mistrza ciętej riposty. Posłuchajmy.
1: Jak chodziłem do przedszkola, to dorośli straszyli dzieci z mojego rocznika oddaniem do taboru. Teraz dorosłych straszy się oddaniem dzieci do przedszkola na innym osiedlu. Kto ponosi za to winę? Usłyszymy, że niż demograficzny, a tak naprawdę to zmiana klimatu. Kiedyś zimy były dłuższe i zimniejsze, to i dzieci rodziło się więcej. Na szczęście magistrat ma rozwiązanie dla dzieci, dla których nie będzie miejsca w placówce obok domu. Podobno od września karta miejska JOW wzbogaci się o opcję zniżek dla przedszkolaków, które samodzielnie będą musiały dojeżdżać tramwajem na drugi koniec miasta. Dziwne rzeczy dzieją się w tych placówkach. Niedawno pod jedną z nich usłyszałem rozmowę dwóch mam. Jedna pytała drugą, czy jej synowi wychodzą zęby. Na co zapytana odparła: jak najbardziej i w dodatku ma to po dziadku, bo jemu też wychodzą. Pozdrawiam serdecznie i z fartem.
2: Reklama.
3: Dzień dobry, sąsiadce.
4: Słucha? Co oglądać w stopklatce? Tyle nowości, że ło! W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowe show z pieskami Top Dog. A w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp.
3: To do zobaczenia.
4: Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
5: Marian, a więcej się nie da?
6: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1899 z kodem taniej o 400 zł. Bo w Media Expert taniej masz.

0: i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
2: A teraz zapraszam na prognozę przygody od Mini.
3: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
2: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Dynamic Motors. Lubicz Dolny, ulica Toruńska 64.
4: Hola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i iberyjsko. Spróbuj serów, przekąsek, deserów i wielu, wielu innych. Po to tydzień w stylu iberyjskim. Wszystkie sery Solent Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A desery mleczne Solent Mar już od 4,99.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że Twoje ciało nadal nie nadąża za Tobą? Nadchodzi moment, w którym Twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
7: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
8: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
7: Latium?
8: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
7: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
8: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
2: Zdrowit. Milwaukee Tour ponownie w Toruniu. Przyjdź, przetestuj, zobacz nowości. Sklep Metalowiec, oficjalny dystrybutor Milwaukee w Toruniu, zaprasza na profesjonalne prezentacje elektronarzędzi, akcesoriów i narzędzi ręcznych oraz porady najlepszych specjalistów Milwaukee. Konkursy, upominki i limitowane oferty dostępne tylko podczas Milwaukee Tour. 27 maja od 10 do 15 przed sklepem Metalowiec przy Mazowieckiej 5268 naprzeciwko Urzędu Skarbowego. www.metalowiectoruń.pl.
9: Po reklamie.
10: Słuchasz Radia Gra.

0: Jako że jubileusze zobowiązują, a to będzie 10. naukowa petarda w naszym mieście, no to będzie na bogato, słuchajcie. Już teraz zapraszamy na piknik, który 30 maja będzie dział się na placu przed Młynem Wiedzy, przed Radiem Góra przy okazji też, bo my również będziemy was zapraszali do naszego radiowego studia. To będzie dzień otwarty Radia Gra. Będziemy na miejscu ze swoim stanowiskiem i u góry będzie można pobawić się w dziennikarzy. Będzie można zobaczyć, poczuć ten klimat radiowy, chociaż na chwilę. No właśnie, co jeszcze będzie znajdowało się na naukowej petardzie? O to pytaliśmy panią dyrektor Młyna Wiedzy Monikę Wiśniewską.
1: Będą tam uniwersytety, czy na przykład grupa PGE Polska. Będą z nami jak zawsze przedstawiciele Wydziału Fizyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Wyższa Szkoła Zarządzania Środowiskiem. Będzie można poznawać odnawialne źródła energii, badać zjawiska pogodowe, testować roboty, drony, odkrywać tajemnice kosmosu, czy zobaczyć pokaz generatora Van der Graaffa.
0: No to trzymajmy kciuki za pogodę, a będzie się działo. Piszemy o tym wydarzeniu też na naszych radiowych stronach.

Pet Shop Boys. No oni na razie na Święcie Województwa nie zagrają, ale inni artyści zagrają pod wspólnym niebem na placu cyrkowym w Toruniu 6 czerwca. Kto to taki? O tym jeszcze przed 16 u nas nieco więcej wam opowiem. Nie odchodźcie zbyt daleko, sprawdzamy też prognozę pogody.

0: kostki brukowej i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie bloki betonowe typu Lego, suche betony oraz stabilizacje. Zapraszamy do naszego ogrodu wystawowego w Toruniu przy Poznańskiej 294 oraz do Centrum Brukarskiego Pigrza przy Wojewódzkiej 3A. Więcej pod numerem 606 404 370 i na transbruk.pl.
1: Impreza w ogrodzie, a ty masz za mało krzeseł? Jula, dostaniesz składane krzesła w najniższej cenie Jula 34,99 zł. A do kompletu prawie dwumetrowy składany stół tylko za 139 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
2: Mamo, one latają wszędzie!
3: I mogą usiąść nawet na tobie.
4: Największa w Polsce motylarnia w Orientarium Zoo Łódź. Egzotyczne rośliny, tysiące motyli tuż obok ciebie. Orientarium Zoo Łódź, tu wszystko dzieje się naprawdę. Nowość, bilet ulgowy tylko 55 zł.
5: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
6: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
7: Od poniedziałku karma dla kotów Gourmet 6,49 za czteropak przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A mleko 3,2% mlekowita 6-litrowych opakowań 8,94 z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
8: To co, Angela? Idziemy na rower?
9: Ale mój stary już nie daje rady.
8: To czas na nowy. W Media Expert znajdziesz idealny rower dla siebie. Zobacz sama.
9: Racja. Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe. O, i mają elektryki. To coś dla mnie.
8: Mówiłem. I możesz wziąć wygodnie na raty. Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
10: Kup w Media Expert. W promocji rower idealny dla siebie i zyskaj nawet 500 zł rabatu na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Milwaukee Tour ponownie w Toruniu. Przyjdź, przetestuj, zobacz nowości. Sklep Metalowiec, oficjalny dystrybutor Milwaukee w Toruniu, zaprasza na profesjonalne prezentacje elektronarzędzi, akcesoriów i narzędzi ręcznych oraz porady najlepszych specjalistów Milwaukee. Konkursy, upominki i limitowane oferty dostępne tylko podczas Milwaukee Tour. 27 maja od 10 do 15 przed sklepem Metalowiec przy Mazowieckiej 5268 naprzeciwko Urzędu Skarbowego. www.metalowiectoruń.pl.
12: Jeśli posiadasz orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dla Twojego dziecka, zapisz je do bezpłatnego przedszkola terapeutycznego Alfa. To tutaj, w przyjaznej i bezpiecznej atmosferze, pod opieką wykwalifikowanej kadry, Twoje dziecko rozwinie skrzydła. Małe grupy, różnorodność zajęć i dużo uśmiechu. Przedszkole terapeutyczne Alfa. Toruń Kociewska 22.
13: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.

0: Na przykład lodówka Samsung 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2693 zł. Teraz za 2393. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
2: Późnym popołudniem na toruńskim niebie spodziewajmy się większej ilości przejaśnień. Nie powinno już dzisiaj padać. Noc też raczej bez deszczu, ale w środę niewykluczone są ponownie słabe opady. Termometry pokazały dzisiaj w mieście 17 stopni. Jutro może być nieco cieplej. Słupki rtęci zatrzymają się w środę na 22 kresce.
0: Słuchasz Radia Gra.

i takie perełki też przypominamy. Natalia Imbrugia i Torn w Radiu Gra Toruń. Będzie miejscem wyjątkowego koncertu, koncertu pod wspólnym niebem, jak tradycja nakazuje, 6 czerwca na Placu Cyrkowym w tym roku. O, ten koncert wpisuje się w rok ludzi filmu z Kujaw i Pomorza, a na scenie zobaczymy Kaję Grzegorza Herzego, Melek Oteluk, Natalię Nykiel, będzie Fokus Irakim, Ralf Kamiński, Wiki Gabor i Natalia Mujanga. Ci artyści zagrają w naszym mieście 6 na Placu Cyrkowym. Napisaliśmy też więcej na temat tego koncertu na naszych stronach.

0: wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro. Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 9,99 za 1 kg, 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg, aż 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
1: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
2: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
1: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
2: Litorsal Senior?
1: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
0: Zdrowit. A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
3: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
0: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Dynamic Motors. Lubicz Dolny, ulica Toruńska 64.
4: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
5: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
6: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
10: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A od czwartku Lawatca kawa mielona Qualita Oro 250 gramów. Tylko 22,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Kraftowy kebab, Adana Kebab. Wyjątkowo smaczne dania w nowej restauracji w Toruniu. Z pieca i z patelni.

0: oraz inne specjały, których grzech nie spróbować. Wszystko pyszne, a na deser dla dzieci zabawa w bawialni. Kraftowy kebab z pieca i z patelni. Toruń, Suleckiego 2.
1: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.

0: jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
3: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann. Po reklamie.
4: Czas pędzi nieubłaganie, na zegarach już 16, to jest popołudnie z Radiem Gratoruń. To czas na najnowszy raport.
5: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na popołudniowy raport. Na początku zaglądamy do szpitala miejskiego przy Batorego w Toruniu, bo szykują się zmiany na urologii. Chodzi o modernizację 4. piętra budynku A. Temat śledzi nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
6: To oznacza powiększenie oddziału do ponad 30 łóżek oraz utworzenie 10 stanowisk chemioterapii dziennej. Jeszcze w tym roku lecznica planuje wyłonienie wykonawcy tego etapu inwestycji. Koszty przedsięwzięcia pokryje miasto, to kwota 5 milionów złotych. Zmiany będą realizowane dzięki planowanemu przeniesieniu oddziału urazowo-ortopedycznego do innej lokalizacji.
7: Dzieje się na drogach.
5: Będą zmiany na skrzyżowaniu wschodniej i skłodowskiej Kiri w Toruniu. Szykuje się remont przejazdu drogowo-torowego w obrębie krzyżówki. MZK informuje, że od 23 maja do 4 czerwca zmieni się organizacja ruchu w tym rejonie i na drogach dojazdowych. Szykują się objazdy. Do tematu będziemy wracać w najbliższych dniach w serwisach Radia Gra. Wzdłuż dróg krajowych numer 10, 15 i 80 wybudowane będą nowe chodniki. Jeżeli chodzi o DK15, jeden z nich powstanie we Wrockach na trasie Toruń-Brodnica, drugi w Gniewkowie między Toruniem a Inowrocławiem. Dwa nowe chodniki o łącznej długości 500 metrów powstaną także w Czernikowie w ciągu drogi krajowej numer 10. Kolejnym punktem poprawy bezpieczeństwa w naszym regionie ma być Krajowa 80 w Toporzysku. W połowie tego roku będzie ogłoszony przetarg dotyczący inwestycji na skrzyżowaniu z ulicą Marii Konopnickiej. Tam powstanie 200 metrów nowego chodnika, lewoskręt i przejście dla pieszych.
7: Słuchacie wiadomości Radia Gra.
5: Teraz informacje z UMK w Toruniu. W bydgoskiej części kampusu przy Kolegium Medicum powstało Centrum Wsparcia Badań Klinicznych. Naukowcy mają tam prowadzić badania nad lekami w obszarze otyłości, chorób i zaburzeń psychicznych oraz onkologicznych.
8: No niewątpliwie onkohematologia, tak? Niewątpliwie teraz mamy też renesans badań nad chociażby substancjami psychotycznymi w psychiatrii, psychofarmakologii, więc medycyna sercowo-naczyniowa, tak? Leczenie choroby otyłościowej, to są te obszary, myślę, które w tym momencie są na topie.
5: Trzeba będzie także poszukać pacjentów, którzy chcieliby z tych terapii skorzystać.
8: Tak, niewątpliwie tak. No, rekrutacja jest oczywiście tym wąskim gardłem badania klinicznych, więc są takie obszary medycyny, jak na przykład onkohematologia, gdzie są środowiska pacjenckie, które wiedzą o prowadzeniu badań klinicznych, wiedzą, że jest to często szansa na ostatnią linię leczenia na przykład, czy linię terapii generalnie realizowaną w ramach badania klinicznego.
5: Jak skorzystają pacjenci?
9: Z punktu widzenia pacjenta, uczestnika badań klinicznych, korzyść jest przede wszystkim taka, że mają dostęp do terapii na ich bardzo wczesnych etapach, czyli na dostęp do terapii leków innowacyjnych, leków, które nie są zarejestrowane, leków, które, produktów leczniczych, które w toku badań zmieniają, poszerzają zakres swoich wskazań.
5: Mówili dr Damian Świeczkowski oraz profesor Paweł Zalewski.
7: Wiadomości ogólnopolskie.
5: 10 lat więzienia grozi byłej prezes Fundacji Orlen. Prokuratura Regionalna w Warszawie skierowała do sądu akt oskarżenia wobec Katarzyny R., podejrzanej o wyrządzenie fundacji szkody majątkowej w wysokości blisko 5 milionów złotych. Z ustaleń śledczych wynika, że obdarowana fundacja wykorzystała pieniądze niezgodnie z celami, sfinansowała polityczną kampanię medialną w prasie i na billboardach, w której zachęcała do głosowania 4 razy na nie w referendum z października 2023 roku oraz w negatywnym świetle przedstawiała polityków ówczesnej opozycji.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Komfort Snu, oferująca materace marki Tempur. Toruń Żółkiewskiego 16, salonsnu.pl.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu KGM by Sang-Yong w Toruniu przy szosie Bydgoskiej 52.
5: 17 stopni pokazały termometry w Toruniu. Cieplej dzisiaj nie będzie. Na niebie mieszanka słońca i chmur. Padać już dzisiaj nie powinno, ale jutro może spaść nie tylko deszcz, niewykluczona także wiosenna burza. W środę w Toruniu będzie także cieplej niż dzisiaj. Słupki rtęci zatrzymają się tak na 22 kresce. Warunki biometeo w Grodzie Kopernika są raczej niekorzystne.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Komfort Snu, oferująca materace marki Tempur. Toruń Żółkiewskiego 16, salonsnu.pl.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu KGM by Sang-Yong w Toruniu, przy szosie bydgoskiej 52.
4: To tak a propos pogody, jutro 21 stopni, później 22, 4, 5, w weekend sporo słońca, czekamy. Wiosna wraca w takim razie w pełnej okazałości i mocy. I bardzo dobrze, Alex Warren też doda mocy za chwilę u nas, a później Axel i Ingrosso, hity pełne energii. Witają Was po 16 w Radiu Gra. Marcin Misiewski, dzień dobry.

0: Będzie znakowanie rowerów przez toruńską policję, będzie możliwość przejechania się na pitbajkach za darmo. Będą młodzi żużlowcy od trenera Jana Ząbika i sam trener też się powinien pojawić. No i będą młodzi rajderzy startowali spod taśmy żużlowej, to już w najbliższą niedzielę na toruńskiej Moterenie. Warto przyjść, szykuje się piknik w pięknych okolicznościach przyrody, wyścigi rowerkowe, na które zaprasza Wydział Sportu i Rekreacji Urzędu Miasta i toruński MOSiR i Radio Gra, które jest patronem medialnym. Emocje gwarantowane od rowerów biegowych po tych najstarszych rajderów 10-letnich, którzy będą startowali już na pełnych okrążeniach na żużlowym torze. To w najbliższą niedzielę od 10 na Moterenie. Warto wpaść.
1: Reklama. Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
5: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
4: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Dynamic Motors. Lubicz Dolny, ulica Toruńska 64.
6: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem Twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
7: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Wiosna rusza, a razem z nią rowerowa przygoda. 23 maja parking przed Kometą zamieni się w tor wyścigowy dla najmłodszych. Zawody rowerkowe dla dzieci od 3 do 10 lat. Start od 11, emocje gwarantowane. Medale, dyplomy i przede wszystkim zabawa na dwóch kółkach. Zapisz dziecko online i pamiętaj, kask obowiązkowy. Dla rodziców niespodzianka. Za zakupy od 100 zł praktyczne zestawy na rowerowe wyprawy. Centrum Handlowe Kometa. Wskakuj na rower i baw się razem z nami. Szczegóły zapisów i akcji promocyjnej na cechakometa.pl.
9: Planujesz podróż? Najpierw zaplanuj wizytę w autoryzowanym serwisie Mitsubishi. Daj sobie komfort pewności bezpiecznej jazdy i umów auto na przegląd. Tutaj zadbamy o każdy detal, tak aby było gotowe do drogi. Nie czekaj, aż coś cię zaskoczy. Postaw na profesjonalny serwis Mitsubishi i podróżuj bezpiecznie.
10: Odwiedź Arpol Motor Company. Szosa Bytkowska 52 w Toruniu.
11: Tylko z My Media Markt. Kupujesz i zyskujesz. Teraz za każde wydane 500 zł w Media Markt otrzymasz kupon o wartości 50 zł na zakupy w Decathlon. Tylko do 27 maja. Więcej w regulaminie. Media Markt.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulaminie promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
2: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
1: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
2: A w środku?
1: Ogromny bagażnik, 604 litry.
2: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
1: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Po reklamie.
5: Słuchasz Radia Gra.

0: kolejną oceną serwisu Radio Gra Poleca. Zaczynamy od święta mam. To będzie dzień z chórem Mam dla Mam śpiewających. W niedzielę o 16 w toruńskim Wołaku. Pozycja obowiązkowa, trzeba być. Do Torunia zjadą też piękne Mercedesy. I te nowe, i te klasyki. To już w najbliższą niedzielę od rana na toruńskim lotnisku. Zlot Mercedesów, a pięściarze, amatorzy nie tylko, powalczą na gali Punch Night w sobotę o godzinie 18 na toruńskim Tortorze. Stand-upowo dziś o 19 w Odnowie Michał Kutek na scenie. Mateusz Ziółko z kolei wystąpi w toruńskim Lizardzie w najbliższy czwartek, a Blue Cafe grający, śpiewający Grechutę zagrają w piątek o godzinie 18. No i w sobotę inauguracja sezonu rolkowego, night skating na rolkach, rowerach i na hulajnogach. Będzie można się przejechać. Start Toruń Plaza 19:30. Jedziemy przez miasto.
1: Poleca Radio Gra.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Za chwilę 5:17 na zegarach w Toruniu. Ruch powinien być coraz mniejszy, chociaż są miejsca, gdzie trzeba się przymusowo zatrzymać. No ale są też miejsca, gdzie trzeba po prostu uważać i kontrolować właściwą prędkość, trzymać ją tak jak to należy, zgodnie z przepisami. O tym zapomniało ostatnio dwóch młodych kierowców. 21-letni kierowca, jeden na szosie lubickiej, pędził 125 km na godzinę na 50. Był jeszcze lepszy rajder, 24-latek, który rozpędził się do 146 km. Pierwszy zapłacił 2,5 tysiąca mandatu, stracił prawko, drugi 5 tysięcy złotych. No i ta sama kara, czyli utrata prawa jazdy. Drogówka nie śpi, czuwa, no więc noga z gazu i oby do celu szerokości. A u nas za chwilę 5:00 i za chwilę kolejne wiadomości w Radiu Gra.
1: Reklama. Jeśli potrzebujesz odrobinę elegancji na okazję czy na co dzień, zapraszamy do sklepu z garniturami przy Skłodowskiej Kirii 79. Spodnie, marynarki, kurtki, koszule, buty oraz garnitury męskie, młodzieżowe i chłopięce w najlepszych cenach. Rozmiary aż do 9XL. Sklep z garniturami. Toruń, Skłodowskiej Kirii 79.

0: agenta lub pod 227. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Wiosna, nareszcie. Jeszcze jest przypływ motywacji do działania.
2: To działamy. Remont, ogród i zapas opału.
1: Plan ambitny, ale to będzie dużo jeżdżenia.
2: No co ty, wystarczy jedno miejsce. Młyniec Skład Budowlany.
1: I mają to wszystko?
2: Tak jest. Do tego w super cenach.
1: To na co czekamy?
2: Młyniec Skład Budowlany. Młyniec pierwszy, Polna 4.
3: Marian, a więcej się nie da?
4: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2898 zł. Teraz za jedyne 2699 z kodem rabatowym taniej. Bo w Media Expert taniej
6: masz. Majowy twist mieszkaniowy w Toruniu. Rabaty nawet do 1619 zł za metr kwadratowy mieszkania lub lokalu inwestycyjnego z bonusami od Murapolu. Gotowe do odbioru wybrane lokale. Więcej na murapol.pl.
7: Takich ofert w Kia Autopol w tym roku jeszcze nie było. Nowe, niższe ceny katalogowe na modele Sportage i X-Seat. Dodatkowo kredyt 0% w opcji 50/50 albo leasing już od 100%. Mało? Specjalne rabaty dla firm, wybranych grup zawodowych oraz wyjątkowa oferta lojalnościowa dla właścicieli Kia. Wciąż mało? Pakiet ubezpieczeń w cenie samochodu dla modeli X-Seat i Stonic. Wszystko dostępne od ręki. Kia Autopol Toruń, ulica Żółkiewskiego 32.
8: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i iberyjsko. Spróbuj serów, przekąsek, deserów i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu iberyjskim. Wszystkie sery Sol & Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A desery mleczne Sol & Mar już od 4,99.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Automoto Festival. Największy na świecie zlot Mercedesów. Auta z ponad stuletniego okresu produkcji. Przejazdy super samochodami dla publiczności. Runda Mistrzostw Polski Car Audio. Symulatory, atrakcje dla dzieci i całych rodzin. Niedziela 24 maja. Lotnisko Aeroklubu Pomorskiego w Toruniu. Więcej na www.ams-torun.pl.
11: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
12: Po reklamie.
13: 17 stopni pokazały termometry w Toruniu. Cieplej dzisiaj nie będzie. Na niebie mieszanka słońca i chmur. Padać już dzisiaj nie powinno, ale jutro może spaść nie tylko deszcz, niewykluczona także wiosenna burza. W środę w Toruniu będzie także cieplej niż dzisiaj. Słupki rtęci zatrzymają się tak na 22 kresce. Warunki biometeo w Grodzie Kopernika są raczej niekorzystne.
14: To jest Radio Gra.

od 27 czerwca do 3 lipca Toruń będzie znowu stolicą polskiego kina za sprawą 24 edycji Bella Toffifest Festiwalu. Najlepsi aktorzy, reżyserzy, filmy, premiery, ale też i wspomnienia, bo w tym roku motywem przewodnim wydarzenia będzie film 12 małp w reżyserii Terry'ego Gilliama. To chociażby współtwórcy kultowego Monty Pythona. No więc wspomnień też nie zabraknie. Najnowsze filmy prosto ze światowych festiwali trafiają do Torunia z Berlinale, Sundance, z Wenecji. Chociażby też będzie można te obrazy zobaczyć w tygodniu od 27 czerwca, o czym piszemy też na Gra FM. Radio Gra.

0: Są miejsca, które pozostają takie same i takie, które wyprzedzają oczekiwania.
1: G-City Plejada w Bytomiu należy do tych drugich. Tu oferta zmienia się, by coraz lepiej odpowiadać na to, czego szukasz.
0: Half Price rośnie, stając się największym na Śląsku.
1: Access wnosi powiew nowości, a odświeżone CCC wraca w najlepszej formie.
0: Do tego kiosk z modą, która przyciąga spojrzenia.
1: Przyjdź i sprawdź, co przygotowaliśmy właśnie dla Ciebie.
0: Szczegóły na plejada.gcity.pl.

0: Reklama.
1: Milwaukee Tour ponownie w Toruniu. Przyjdź, przetestuj, zobacz nowości. Sklep Metalowiec, oficjalny dystrybutor Milwaukee w Toruniu, zaprasza na profesjonalne prezentacje elektronarzędzi, akcesoriów i narzędzi ręcznych oraz porady najlepszych specjalistów Milwaukee. Konkursy, upominki i limitowane oferty dostępne tylko podczas Milwaukee Tour. 27 maja od 10 do 15 przed sklepem Metalowiec przy Mazowieckiej 52

0: 68 naprzeciwko Urzędu Skarbowego. www.metalowiectoruń.pl.
1: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
2: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
1: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Dynamic Motors. Lubicz Dolny, ulica Toruńska 64.
3: Gdy jest za gorąco
4: lub za zimno, wybierz iSwint. Jesteśmy największym w regionie dostawcą instalacji klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i pomp ciepła. Gwarantujemy krótkie terminy montażu i szeroki wybór markowych urządzeń. Odwiedź największy showroom urządzeń klimatyzacyjnych w Toruniu przy ulicy Świdnickiej 11. Nie kupuj klimatyzacji w ciemno. Przetestuj modele i wybierz najlepszy dla siebie. Zaufaj specjalistom. Zaufaj iSwint. Zadzwoń 570 035 770.
5: Teatr imienia Wila Machorzycy zaprasza na 30. Międzynarodowy Festiwal Teatralny Kontakt od 29 maja do 5 czerwca. Kontakt to przegląd najciekawszych wydarzeń teatralnych, spotkania z twórcami oraz imprezy towarzyszące. Więcej informacji teatr.torun.pl. Partnerzy festiwalu: Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Gmina Miasta Toruń oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wydarzenie objęte honorowym patronatem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotra Całbeckiego. Bądźmy w kontakcie.
6: Kraftowy kebab, Adana kebab. Wyjątkowo smaczne dania w nowej restauracji w Toruniu. Z pieca

0: oraz inne specjały, których grzech nie spróbować. Wszystko pyszne, a na deser dla dzieci zabawa w bawialni. Kraftowy kebab z pieca i z patelni. Toruń, Suleckiego 2.
1: Radcowie prawni zapraszają na bezpłatne konsultacje w Dni Edukacji Prawnej. Masz kredyt frankowy lub eurowy? Nawet spłacony? W 100 naszych sprawach w Sądzie Okręgowym w Toruniu, tam gdzie sąd zawiesił raty, połowa decyzji zapadła w 7 dni, a ponad 80% wyroków w 12 miesięcy. Wyjaśnimy różnicę między ugodą a wyrokiem i omówimy korzyści oraz ryzyka w Twojej sytuacji. Zadzwoń 606 800 933. Kancelaria Radcy Prawnego Marek Barganowski. Toruń Mickiewicza 28, lokal 3.
2: Hot grill.
3: Parilla caliente.
4: Grilla calda.
5: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
6: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
7: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
8: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
7: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
8: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
7: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Po reklamie.
11: Mamy 17 na zegarach w naszym mieście. Mamy też dla Was kolejny raport z miasta, kraju i świata.
12: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport. Prostujemy kłamstwa, grzmi Urząd Miasta, przekonując, że przedszkola w Toruniu nie będą likwidowane i że nie spada liczba nauczycieli zatrudnionych w oświacie. W mieście rosną niepokoje związane z miejscami w toruńskich przedszkolach, bo magistrat ogłosił ograniczenie liczby oddziałów, tłumacząc to niżem demograficznym. Rodzice boją się, że ich dzieci będą musiały chodzić do przedszkoli odległych od miejsca zamieszkania. Musimy pamiętać o tym, że urząd patrzy na system edukacji całościowo, słyszymy w magistracie. Prosimy o wyrozumiałość, mówi nam rzecznik prezydenta i przypomina, że rekrutacja cały czas trwa.
13: 15 czerwca ruszy rekrutacja uzupełniająca. My cały czas jeszcze otrzymujemy potwierdzenia woli rodziców odnośnie zakwalifikowania do przedszkoli. Patrząc całościowo na system, będziemy robili wszystko, aby ten system działał prawidłowo, czyli żeby dzieci były zaopiekowane. Jeżeli mówimy o tym, żeby były zaopiekowane, to właśnie chcemy, żeby w jak najlepszy sposób można było zorganizować system prowadzenia działań edukacyjnych, spiąć cały system pod kontrolę. Liczbę oddziałów tak, aby dzieci mogły korzystać z wychowania przedszkolnego i też byli nauczyciele czy opiekunowie, którzy będą mogli wspólnie z nimi to wychowanie przedszkolne realizować.
12: Mówił Marcin Centkowski.
14: Dzieje się na drogach.
12: Potężne środki z Unii Europejskiej popłyną do regionu. Mamy dobre informacje z GDDKiA. Będzie dofinansowanie na budowaną trasę S10 między Bydgoszczą a Toruniem. W ramach unijnego programu Fenix udało się uzyskać na tę ważną inwestycję 750 milionów złotych. Według wyliczeń drogowców całkowity planowany koszt realizacji 50-kilometrowego odcinka między naszymi miastami wyniesie 2 miliardy i 100 milionów złotych.
14: Słuchacie wiadomości Radia Gra.
12: Trzeci most drogowy w Toruniu to naprawdę ważna inwestycja, przekonuje Michał Zaleski, wieloletni prezydent miasta, obecnie radny klubu Wspólny Toruń. Samorządowiec był gościem programu Toruński Kalejdoskop w Radiu Gra. Przyznał, że żałuje, że za jego kadencji nie udało się doprowadzić do momentu wydania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej w kwestii mostu zachodniego na przedłużeniu szosy okrężnej. W międzyczasie pojawił się pomysł mostu tramwajowo-pieszego w zupełnie innej lokalizacji, przypomina Zaleski.
15: Most zachodni, on się ślimaczy, mówiąc tak obrazowo, bo studium techniczno-ekonomiczne, środowiskowe powoli dochodzi do skutku, no ale ciągle mam nadzieję, że dojdzie i wtedy ten rozkład potoków ruchu w Toruniu będzie równomierny. Tylko przypomnę, że kiedy budowaliśmy nowy most generał Zawadzkiej, to wydawało się, że w zupełności wystarczy na 30-50 lat. Po 10 latach okazało się, że obydwa mosty są wykorzystane i ten trzeci byłby nie tylko jest oczekiwany, ale byłby rzeczywiście dla potrzeb ruchu wymagany w naszym mieście.
12: Cały wywiad z Michałem Zaleskim publikujemy na Gra FM.
14: Wiadomości ogólnopolskie.
12: Polska Organizacja Turystyczna spodziewa się, że w te wakacje przyjedzie do nas znacznie więcej gości z Europy Zachodniej. Wiąże się to choćby z działaniami wojennymi na Bliskim Wschodzie, cenami paliwa lotniczego i odwołanymi lotami. A co przyciąga turystów na przykład do Zakopanego?
4: Tutaj się im podoba to, że jeżdżą takie furmanki, konie, górole i oni strasznie lubią przejechać się tym. Poza tym w restauracji smakuje im jodło.
12: Mówił pan Staszek, który od kilkudziesięciu lat sprzedaje pamiątki na Krupówkach.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson.
12: 17 stopni pokazały dzisiaj termometry w Toruniu. Przed nami jednak jeszcze cieplejsze dni. Jutro słupki rtęci mogą zatrzymać się nawet na 22 kresce, ale możliwe, że jutro przez Toruń przejdzie także burza. Zaglądając w prognozę zagrożeń meteo, IMGW nie wyklucza, że wyda jutro burzowy alert dla miasta i powiatu. W nocy z wtorku na środę raczej nie powinno jeszcze padać.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson.
11: Do popołudniowej, wiadomo, smacznej kawusi dorzucamy też dawkę muzyki pełnej energii. Za chwilę Pointer Sisters, Kygo. Będzie też budka suflera, takie tango, to za chwilę. Marcin Misiewski, piątka po piątej w Radiu Gra. Witajcie, dzień dobry.

0: Szalami Party on Time w Radio Grano. To będzie party z jamnikami w roli głównej. To trzeci zlot jamników w naszym mieście, który odbędzie się 31 maja w niedzielę. W samo południe jamniki powędrują spod pomnika Kopernika. To będzie najdłuższa parada, a na pewno parada najdłuższych psów, bo i one zjadą nie tylko z Torunia, regionu województwa, ale także i z Polski, z tego co wiemy. No więc przemaszerują dumnie ze swoimi właścicielami ulicą Szeroką. A finał przy jednym z toruńskich punktów gastronomicznych, start spod Kopernika w samo południe 31. No to szykujcie wasze jamniki, niech będą gotowe i przygotowane. No i może jakiś strój też ładny trzeba będzie im przygotować, prawda? Trzeba się w końcu zaprezentować.
1: Reklama.
2: Wiosna, nareszcie. Już czuję przypływ motywacji do działania.
3: To działamy. Remont, ogród i zapas opału.
2: Plan ambitny, ale to będzie dużo jeżdżenia.
3: No co ty, wystarczy jedno miejsce. Młyniec Skład Budowlany.
2: I mają to wszystko?
3: Tak jest. Do tego w super cenach.
2: To na co czekamy?
3: Młyniec Skład Budowlany. Młyniec pierwszy, Polna 4.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i...

brukowej i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie bloki betonowe typu Lego, suche betony oraz stabilizacje. Zapraszamy do naszego ogrodu wystawowego w Toruniu przy Poznańskiej 294 oraz do Centrum Brukarskiego Pigrza przy Wojewódzkiej 3A. Więcej pod numerem 606 404 370 i na transbruk.pl.

0: a i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
2: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
1: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Dynamic Motors. Lubicz Dolny, ulica Toruńska 64.
3: Odkryj motoryzacyjne miejsce na mapie Torunia. W salonie Cupra i Seat czas na zmianę. Poznaj nowego Seata Arona, miejskiego SUV-a, który narzuca tempo. Nowoczesne technologie masz teraz w zasięgu ręki. Już od 85 300 zł lub 346 zł netto miesięcznie w leasingu jak abonament. Szukasz emocji? Wybierz Cupra Formentor już od 510 zł netto miesięcznie. Odbierz swoje auto dostępne od ręki. Skocz za kierownicę podczas jazdy testowej w salonie przy szosie Lubickiej 17.
4: Szukasz nowego mieszkania w zielonej okolicy? Ruszamy z czwartym etapem sprzedaży osiedla parkowego. Nowoczesne mieszkania z możliwością zakupu bez wkładu własnego już od 7000 zł za metr kwadratowy. Ogrzewanie podłogowe, fotowoltaika dla części wspólnych, winda, miejsca postojowe w hali i na zewnątrz. I cisza, tuż przy lesie i parku, z wygodnym dojazdem do miasta. Sprawdź szczegóły na osiedleparkowe.net. Osiedle Parkowe. Poleca Biuro Nieruchomości ProActum.
5: Art Medica od 10 lat troszczy się o Wasze uśmiechy i o najbardziej potrzebujących. Podczas gali charytatywnej z okazji dziesięciolecia Art Medica powstał obraz stworzony przez toruńskiego artystę Edgara Jerzego Pila. Wspólnie z Fundacją Promocji Zdrowia i Sztuki Skrzydła zostanie on przekazany na licytację wspierającą dzieci z niepełnosprawnościami oraz ich rodziny. Dziękujemy wszystkim, którzy byli częścią tego wyjątkowego wydarzenia. Więcej informacji o jubileuszu i licytacji na artmedica-torun.pl.
6: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
7: Zapraszamy do salonu Omoda J.Crew Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajq.pl.
8: Po reklamie.
9: To jest Radio Gra.

0: Nothing Gonna Stop Us od Starship w Radiu Gra. Takie klasyki też bardzo lubimy. No i takich numerów też nie zabraknie na przejeździe podczas Night Skatingu, który w sobotę, inauguracja w tym sezonie, po raz pierwszy wystartuje z Podtornym Plaza 19.30. Na rolkach, hulajnogach, rowerach, wieczorny przejazd przez miasto. Wpadajcie, bo warto. Będzie się działo.
1: Reklama.
2: Dzień dobry, sąsiadce.
3: Słucha? Co oglądać w stopklatce? Tyle nowości, że ło! W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowe show z pieskami Top Dog, a w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp.
2: To do zobaczenia.
3: Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
4: Marian, A więcej się nie da?
5: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Milwaukee Tour ponownie w Toruniu. Przyjdź, przetestuj, zobacz nowości. Sklep Metalowiec, oficjalny dystrybutor Milwaukee w Toruniu, zaprasza na profesjonalne prezentacje elektronarzędzi, akcesoriów i narzędzi ręcznych oraz porady najlepszych specjalistów Milwaukee. Konkursy, upominki i limitowane oferty dostępne tylko podczas Milwaukee Tour. 27 maja od 10 do 15 przed sklepem Metalowiec przy Mazowieckiej 52-68 naprzeciwko Urzędu Skarbowego. www.metalowiectoruń.pl

0: najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Zadbaj o swoją przyszłość. Postaw na zawód z misją. TEB Edukacja w Toruniu przy ulicy Lelewela 33 zaprasza na kierunki medyczne. Technik elektroradiolog. Nowoczesna diagnostyka. Technik farmaceutyczny. Wiedza, która ratuje zdrowie. Opiekun medyczny. Realna pomoc drugiemu człowiekowi. Praktyczna nauka, doświadczeni wykładowcy, nowoczesne pracownie. TEB Edukacja Toruń Lelewela 33. TEB Edukacja. Szkoła, która daje pewny zawód.
2: Art Medica od 10 lat troszczy się o Wasze uśmiechy i o najbardziej potrzebujących. Podczas gali charytatywnej z okazji 10-lecia Art Medica powstał obraz stworzony przez toruńskiego artystę Edgara Jerzego Pila. Wspólnie z Fundacją Promocji Zdrowia i Sztuki Skrzydła zostanie on przekazany na licytację wspierającą dzieci z niepełnosprawnościami oraz ich rodziny. Dziękujemy wszystkim, którzy byli częścią tego wyjątkowego wydarzenia. Więcej informacji o jubileuszu i licytacji na artmedica-torun.pl.
3: OMG, to już teraz! Premierowy tydzień z nowym MG S9 Plug-in Hybrid w salonach MG Pichta.
4: Nowy MG S9 to świetnie wyposażony, oszczędny, 7-osobowy SUV z komfortem klasy premium, z panoramicznym dachem, wentylowanymi fotelami z masażem oraz dedykowanym systemem nagłośnienia.
3: Nowy MG S9 to też promocyjne finansowanie dla firm i osób indywidualnych.
4: Sprawdź go teraz w salonach i podczas jazdy testowej. Toruń, szosa Bydgoska 82. MG Pichta. Zapraszamy. Po więcej.
5: Majowy twist mieszkaniowy w Toruniu. Rabaty nawet do 1619 zł za metr kwadratowy mieszkania lub lokalu inwestycyjnego z bonusami od Murapolu. Gotowe do odbioru wybrane lokale. Więcej na murapol.pl.
6: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
7: Po reklamie.
8: 17 stopni pokazały dzisiaj termometry w Toruniu. Przed nami jednak jeszcze cieplejsze dni. Jutro słupki rtęci mogą zatrzymać się nawet na 22 kresce, ale możliwe, że jutro przez Toruń przejdzie także burza. Zaglądając w prognozę zagrożeń meteo, IMGW nie wyklucza, że wyda jutro burzowy alert dla miasta i powiatu. W nocy z wtorku na środę raczej nie powinno jeszcze padać.
9: Radio Gra. Hity pełne

0: Są miejsca, które pozostają takie same i takie, które wyprzedzają oczekiwania.
1: G-City Plejada w Bytomiu należy do tych drugich. Tu oferta zmienia się, by coraz lepiej odpowiadać na to, czego szukasz.
0: Half Price rośnie, stając się największym na Śląsku.
1: Access wnosi powiew nowości, a odświeżone CCC wraca w najlepszej formie.
0: Do tego kiosk z modą, która przyciąga spojrzenia.
1: Przyjdź i sprawdź, co przygotowaliśmy właśnie dla Ciebie.
0: Szczegóły na plejada.gcity.pl.

z panem Dawidem dojeżdżamy do mety naszego czwartkowego spotkania w Radiu Gra. Przyjemności, dobrego wieczoru, kłaniam się i pozdrawiam. Jutro środa, połowa tygodnia, wiadomo, będzie z górki. Marcin Misiewski, dzięki, do usłyszenia, po 6 przywita was Przemek Grabowski.

0: się na jazdę próbną. Zapraszamy do salonu Omoda Jayku Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajayku.pl.
1: Hot grill.
2: Parilla caliente.
3: Grilla calda.
4: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
5: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
6: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
7: Gdy jest za gorąco lub za zimno, wybierz iSuite. Jesteśmy największym w regionie dostawcą instalacji klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i pomp ciepła. Gwarantujemy krótkie terminy montażu i szeroki wybór markowych urządzeń. Odwiedź największy showroom urządzeń klimatyzacyjnych w Toruniu przy ulicy Świdnickiej 11. Nie kupuj klimatyzacji w ciemno. Przetestuj modele i wybierz najlepszy dla siebie. Zaufaj specjalistom. Zaufaj iSuite. Zadzwoń 570 035 770.
8: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
9: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
8: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
9: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
8: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Po reklamie.
12: Jest 18, to jest Radio Gra. Sprawdzamy najnowsze wiadomości.
13: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na popołudniowy raport. Kończą się roboty na Sobieskiego w Toruniu. Drogowcy rozbudowali ulicę na odcinku od Placu Pokoju Toruńskiego do Żółkiewskiego. Powstała nowoczesna infrastruktura dla pieszych i rowerzystów. Na Sobieskiego z naszym mikrofonem pojawił się reporter Artur Stochla, który rozmawiał z kierownikiem budowy Filipem Jakubowskim.
14: Co się udało do tej pory zrobić? Co robicie aktualnie i co jeszcze przed wami?
15: W zasadzie większość prac została już wykonana. W zeszłym tygodniu wykonaliśmy nawierzchnię asfaltową na całej długości ulicy. Jest ona już obecnie przejezdna na całej długości. Wykonane zostały także wszystkie chodniki, ścieżki rowerowe, cała infrastruktura towarzysząca. Został nam w zasadzie zakres związany z oznakowaniem drogi, z elementami bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz dokończenie zagospodarowania terenów zielonych. Wszystkie prace zostaną wykonane do końca maja.
13: Przebudowa Sobieskiego była warta 7 milionów złotych. Na ulicę udało się uzyskać zewnętrzne dofinansowanie w wysokości 6 milionów.
16: Kultura w Radiu Gra.
13: Wielkimi krokami zbliża się 24. Międzynarodowy Festiwal Filmowy TofiFest. Wydarzenie wystartuje w Toruniu 27 czerwca. Motywem przewodnim będzie film 12 małp. Organizatorzy TofiFestu przekonują, że w Toruniu pokażą także premierowo filmy z festiwali w Berlinie, Wenecji czy Nowym Jorku. Filmy w ramach TofiFestu będziemy w Toruniu oglądać na Jordankach, w Cinema City, Dworze Artusa oraz pod chmurką w specjalnie przygotowanym kinie plenerowym.
16: Słuchacie wiadomości Radia Gra.
13: Mamy informacje z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W bydgoskiej części kampusu przy Collegium Medicum powstało Centrum Wsparcia Badań Klinicznych. To jednostka, w której naukowcy będą tworzyć nowoczesne i eksperymentalne metody leczenia. Dla pacjentów to szansa na wyleczenie, dla kadry naukowej okazja do prowadzenia szerokich badań.
17: Przy centrum nie wiemy, czy jedyne, być może inne ośrodki również się na to skuszą. Rola przede wszystkim takiego centrum jest stworzenie ekosystemu dla badań klinicznych, dla badań zarówno komercyjnych, jak i niekomercyjnych, jak i szeroko rozumianej badań biomedycznych. Przede wszystkim taki jest nasz zamysł i był od początku tworząc to centrum.
13: Mówił profesor Paweł Zalewski, dyrektor Centrum Wsparcia Badań Klinicznych Collegium Medicum UMK. Zaglądamy do Szpitala Miejskiego przy Batorego w Toruniu. Placówka chwali się, że na jej terenie wykonano już 600 operacji z wykorzystaniem robota chirurgicznego Da Vinci. O pracy na oddziale urologii ogólnej i onkologicznej więcej wie nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
3: Pierwsza operacja robotem na tym oddziale odbyła się w sierpniu 2016 roku. Od tego czasu program chirurgii robotycznej jest cały czas rozwijany, a operacje z wykorzystaniem Da Vinci to stały element działań tego oddziału. Wśród wykonywanych zabiegów znalazły się przede wszystkim usunięcie prostaty, pęcherza moczowego czy guza nerki. Jak podkreśla lecznica, chirurgia robotyczna pozwala na wykonywanie precyzyjnych zabiegów, co przekłada się na większe bezpieczeństwo, mniejszą utratę krwi i krótszy pobyt w szpitalu.
13: W nocy z wtorku na środę raczej nie powinno padać. W nocy słupki rtęci zjadą tak do 5-6 kreski. Jutro możemy w Toruniu spodziewać się mieszanki słońca i chmur. Niewykluczone, że popada, ale będzie także cieplej niż dziś. Termometry pokażą nawet 22 stopnie. IMGW nie wyklucza, że wyda jutro alert meteo dotyczący burz.
12: Może ja tylko przypomnę, że jeszcze trwa Dzień Dobrych Uczynków. Jeszcze można coś dla kogoś zrobić. Przemek Grybowski, witajcie w Radiu Gra. No ja zrobię kilka dobrych uczynków. Dzisiaj pogram wam fajne piosenki. Za chwilę Emma Banton, teraz Andy Dust, Polska, jego Zakaria.

No i już wiemy, że nie będzie powrotu na trasę koncertową i nie będzie nowej muzyki, przynajmniej na razie od Spicetek. Tutaj ex-Spicetka ze Spice Girls, oczywiście ta przepiękna, przeurocza blondynka, czyli Emma Banton. What took you so long? Skoro dziewczyny nie wracają na trasę, to może Emma Banton pokaże coś nowego solowo. Zanim się doczekamy, to posłuchamy hitów pełnych energii w drodze do domu z Radiem Gra. Za chwilę włoski klasyk. Italiano czeka Toto Cotugno, teraz Anne Winsborne.

0: Tylko pieprz i sól to Kasia Kowalska, to jedna z tych nielicznych gwiazd polskiej muzyki, która chyba jeszcze nie ma zdjęcia ze Skolimem i która nie śpiewała ze Skolimem. Justyna Steczkowska zaśpiewała ze Skolimem. Fani Justyny są w szoku, jak do tego doszło, nie wiem, no jakoś doszło. Może chcielibyście to usłyszeć w Radiu Graczy, raczej nie. Będą klasyki, wrócimy do Eurodance'ów, wrócimy do muzyki Sandry, czeka Snap, a za chwilę Enrique i jego Tamo Bien.
1: Reklama. Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
2: Jak tak, to Allegro.
3: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie.

0: Haina mięs mega paka 6,49 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości 14,99 za kilogram. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
2: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Wiosna rusza, a razem z nią rowerowa przygoda. 23 maja parking przed Kometą zamieni się w tor wyścigowy dla najmłodszych. Zawody rowerkowe dla dzieci od 3 do 10 lat. Start od 11, emocje gwarantowane. Medale, dyplomy i przede wszystkim zabawa na dwóch kółkach. Zapisz dziecko online i pamiętaj, kask obowiązkowy. Dla rodziców niespodzianka. Za zakupy od 100 zł praktyczne zestawy na rowerowe wyprawy. Centrum Handlowe Kometa. Wskakuj na rower i baw się razem z nami. Szczegóły zapisów i akcji promocyjnej na cechakometa.pl.
4: Po reklamie.
5: To jest Radio Gra.
6: You think I worry about hell when I'm living in heaven? Life is a roll of dice and I keep hitting that seven. Como dice mi abuela, hay un tiempo para todo y ahora es el tiempo.

W radiu gra Maria Magdalena, to Sandra. Taki hicior pamięta także na pewno nasz jubilat, czyli ukochany Żanety. Szymon, wszystkiego najlepszego Szymonie z okazji urodzin życzą oczywiście żoneczka, dzieciaki i uwaga, joystick. To chyba takie życzenia z podtekstem. Szymon, może mniej tam rzadziej graj w grę, spędzaj więcej czasu z najbliższymi. Szymek, wszystkiego najlepszego i dla ciebie nasze słoneczne hausy. Nowość w radiu gra. Norweski projekt Bauza, ich

0: Nasza słoneczna wiosenna nowość, Bledka, jej dwa dni na te słoneczne, cieplejsze dni, które przed nami. Tak, tak, tak, można już się szykować, może w końcu będzie można wrócić, wskoczyć ponownie w sandały. A za chwilę ponownie wskakujemy w klasyki, bo dawno nie było tutaj chłopaków zespołu AHA. Przypomnę wam chyba jeden z ich największych hitów, już za chwilę w radiu gra AHA, ich Take On Me.
1: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory,

0: Majowy twist mieszkaniowy w Toruniu. Rabaty nawet do 1619 zł za metr kwadratowy mieszkania lub lokalu inwestycyjnego z bonusami od Murapolu. Gotowe do odbioru wybrane lokale. Więcej na murapol.pl.
1: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.

0: Uzyskaj balans.
1: Zdrowit. My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
2: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
1: Ci, co ją znają, reagują.
3: Ach!
2: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
4: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
7: Po reklamie.
8: W nocy z wtorku na środę raczej nie powinno padać. W nocy słupki rtęci zjadą tak do 5-6 kreski. Jutro możemy w Toruniu spodziewać się mieszanki słońca i chmur. Niewykluczone, że popada, ale będzie także cieplej niż dziś. Termometry pokażą nawet 22 stopnie. IMGW nie wyklucza, że wyda jutro alert meteo dotyczący burz.

0: Są miejsca, które pozostają takie same i takie, które wyprzedzają oczekiwania.
1: G-City Plejada w Bytomiu należy do tych drugich. Tu oferta zmienia się, by coraz lepiej odpowiadać na to, czego szukasz.
0: Half Price rośnie, stając się największym na Śląsku.
1: Access wnosi powiew nowości, a odświeżone CCC wraca w najlepszej formie.
0: Do tego kiosk z modą, która przyciąga spojrzenia.
1: Przyjdź i sprawdź, co przygotowaliśmy właśnie dla Ciebie.
0: Szczegóły na plejada.gcity.pl.

0: Skoro idą cieplejsze dni, no to już mi się przypomniał ten słoneczny, wakacyjny hit sprzed, no, wielu lat. Już nieważne ilu, ale wciąż brzmi doskonale, prawda? Winylowe klasyki w radiu gra. Man at Work w wielkim hicie Down Under. Za chwilę Gordo, do którego tańczy cały świat, jego Loco Loco. Wrócimy też do muzyki grupy Demono. Co wy na to?
1: Radio gra. Hity pełne energii.

0: najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Majowy twist mieszkaniowy w Toruniu. Rabaty nawet do 1619 zł za metr kwadratowy mieszkania lub lokalu inwestycyjnego z bonusami od Murapolu. Gotowe do odbioru wybrane lokale. Więcej na murapol.pl.
2: Doskonały dzień mamy na dos.pl. Szukasz prezentu dla mamy, dbasz o całą rodzinę, czy po prostu szukasz czegoś dla siebie? Odwiedź dos.pl, gdzie czekają na Ciebie wyjątkowe promocje na witaminy i minerały, suplementy diety oraz dermokosmetyki do twarzy, ciała i włosów. Wszystko, czego potrzebujesz, by zadbać o zdrowie i urodę Twoje i Twoich bliskich, znajdziesz na dos.pl.
3: Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4 i zyskaj aż 80%. A 5 produkt będziesz mieć nawet za złotówkę. Na przykład laptop gamingowy Lenovo AMD Ryzen 5 za 3799 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Po reklamie.

piękna nuta od Gazebo. I like Chopin, bo jest jeszcze dzień dobrych uczynków i można zrobić coś dobrego dla kogoś bliskiego, może dla sąsiada, może dla sąsiadki. Witajcie po 19:00, Przemek Grybowski z wami po godzinach i za chwilę Simply Red. Wrócimy do jego wielkiego przeboju, czyli Stas. Teraz Ina, która zapowiada wakacje. No już niedługo, już można o tym myśleć. Ina i jej Rendezvous.

Mick Hucknall i przyjaciele zespołu, czyli Simply Red, wielki hit Stas. Słuchajcie, no gwiazdy sprzed lat wracają. Okazuje się, że król popu jest tylko jeden i to oczywiście Michael Jackson, który ponownie pojawił się na szczycie amerykańskiej listy Billboardu, jeśli chodzi o najbardziej popularnego muzyka. Odszedł w 2009 roku, ale jednak w 2026 to Michael Jackson rządzi przynajmniej w Stanach i w wielu częściach świata w internecie. Zostańcie z Radiem Gra, za chwilę Oscar Sims. Wrócimy też do Samanty. Kto pamięta, kto kojarzy lisicę z Londynu? Samantha Fox już czeka w słynnym Touch Me, Touch Me Now.

0: Numer, który do dzisiaj śpiewają w brytyjskich pubach. Thumping. Zawsze miałem problem z tytułem. To ekipa Chumbawamba. Jeśli chodzi o brytyjskie gwiazdy, no to są najnowsze wieści z ZUS-u. Rod Stewart, oczywiście Sir Rod Stewart, zapowiedział, że w przyszłym roku ostatnia trasa koncertowa w Wielkiej Brytanii. Później chyba rzeczywiście odstawi, rzuci już mikrofon i nie będzie śpiewać i już tylko będzie odcinał emeryturę. Tak więc w przyszłym roku Rod Stewart na ostatniej trasie. Co tam jeszcze w muzyce? Zespół Aqua. Wszyscy pamiętamy, kojarzymy Barbie Girl po 30 latach. Tak to szybko zleciało. Powiedzieli, że też już nie będą występować razem. To już koniec tej historii. Za to teraz nowa historia. Alok, DJ z Brazylii i jego Give Into Me.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

Disco klasyk odświeżony na tegoroczną wiosnę. To DJ Felix Jen i jego ciotka Kaskada, Boy You Turn Me. A za chwilę jeszcze jeden winylowy, tak, z naszego czarnego krążka. Enjoy the Silence od Depeche Mode. To jest idealny hit do testowania sprzętu. Już nie musi być taki, wiecie, największy, najdroższy, audiofilski, ale wystarczy coś dobrego, żeby delektować się muzyką. Depeche Mode, za chwilę Enjoy the Silence.

0: Lego kostki brukowej i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie bloki betonowe typu Lego, suche betony oraz stabilizacje. Zapraszamy do naszego ogrodu wystawowego w Toruniu przy Poznańskiej 294 oraz do Centrum Brukarskiego Pigrza przy Wojewódzkiej 3A. Więcej pod numerem 606 404 370 i na transbruk.pl.
1: Jaki prezent ucieszy moją mamę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam. A jej ulubioną kawę znalazłam na Allegro.
2: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór kaw i herbat idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
3: Masz już Modivo Club Gold?
4: Nie. A warto?
3: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
4: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
3: W Modivo eObuwie, TCC, Watchbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
4: Brzmi super. No to jak dołączyć?
3: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
5: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
6: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
7: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
8: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
11: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
10: A, no i merci bardzo.
12: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
13: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Masz już Modivo Club Gold?
4: Nie. A warto?
3: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
4: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
3: W Modivo eObuwie, TCC, Watchbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
4: Brzmi super. No to jak dołączyć?
3: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
4: Po reklamie.
14: Słuchasz.

0: Są miejsca, które pozostają takie same i takie, które wyprzedzają oczekiwania.
1: G-City Plejada w Bytomiu należy do tych drugich. Tu oferta zmienia się, by coraz lepiej odpowiadać na to, czego szukasz.
0: Half Price rośnie, stając się największym na Śląsku.
1: Access wnosi powiew nowości, a odświeżone CCC wraca w najlepszej formie.
0: Do tego kiosk z modą, która przyciąga spojrzenia.
1: Przyjdź i sprawdź, co przygotowaliśmy właśnie dla Ciebie.
0: Szczegóły na plejada.gcity.pl.

0: Brian Adams, kocha Polskę, uwielbia wracać i na pewno pojawi się u nas jeszcze nie raz. I przed chwilą pojawił się w Radiu Gra jego pozytywne Cloud Number 9. Takich optymistycznych hitów na wiosnę nie zabraknie także po 20. I będą ciekawe nowości, klasyki też. A ja wracam do was jutro po godzinach z hitami pełnymi energii, które kochacie. Przemek Grybowski, zapraszam w środę od 18. Cześć!
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.

0: wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla

0: to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
1: Stresujesz się decyzją o studiach?
2: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
1: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
2: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
3: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 26 maja i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
4: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
5: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie.
4: Rossmann.
6: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
7: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
6: No, ci panowie z Media Expert.
7: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
8: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Sprawdź to sam, Chicken Out kusi ceną każdy dział.
10: Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis, tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
11: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
12: Po reklamie.

0: Artur Stochla, dobry wieczór. Zapraszam na magazyn reporterów Radia Gra. Remont ulicy Sobieskiego powoli dobiega końca, dlatego wybrałem się na miejsce, by porozmawiać z Filipem Jakubowskim, kierownikiem budowy, o tym, co zostało zrealizowane i na jakim obecnie etapie jest inwestycja, która w trakcie realizacji zmieniła zakres prac.
1: Inwestycja zaczęła się w maju zeszłego roku. Początkowo mieliśmy wykonać na długości 1,5 kilometra nowe chodniki, ścieżki rowerowe oraz w trzech miejscach punktowo przebudować jezdnię. Jednak w toku inwestycji stwierdzono, że należy wykonać nową nawierzchnię jezdni na całej długości 1,5 kilometra, przy okazji wymienić też krawężniki i część infrastruktury podziemnej, gdyż stwierdzono właśnie zły stan techniczny i konieczność takiej przebudowy.
0: Skoro inwestycja zaczęła się w zeszłym roku, to czy po drodze były jakieś opóźnienia?
1: Tak, zdarzały się opóźnienia związane właśnie z odkryciem pewnych kolidujących elementów, a także z uwidocznieniem tej infrastruktury, która była w złym stanie technicznym, którą należało wymienić, poprawić. W trakcie realizacji także weszliśmy w okres zimowy. Zima w tym roku była wyjątkowo sroga, mroźna, dlatego też na 2 miesiące, w zasadzie od świąt Bożego Narodzenia do połowy marca, wstrzymaliśmy pracę, gdyż warunki atmosferyczne nie pozwoliły na prowadzenie ich.
0: Co się udało do tej pory zrobić? Co robicie aktualnie i co jeszcze przed Wami?
1: W zasadzie większość prac została już wykonana. W zeszłym tygodniu wykonaliśmy nawierzchnię asfaltową na całej długości ulicy. Jest ona już obecnie przejezdna na całej długości. Wykonane zostały także wszystkie chodniki, ścieżki rowerowe, cała infrastruktura towarzysząca. Został nam w zasadzie zakres związany z oznakowaniem drogi, z elementami bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz dokończenie zagospodarowania terenów zielonych. Wszystkie prace zostaną wykonane do końca maja.

0: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: Rosną niepokoje związane z miejscami w toruńskich przedszkolach. Rodzice obawiają się, że wraz ze zmniejszeniem liczby miejsc w oddziałach zabraknie miejsca dla ich dzieci. Zapytałem Marcina Cętkowskiego, rzecznika prezydenta miasta, o to, jak obecnie wygląda rekrutacja i czy rodzice mają powody do obaw.
2: Stanowczo pragniemy powiedzieć, że żadne przedszkola w Toruniu nie będą likwidowane. Rodzice w czasie naboru do przedszkoli mieli możliwość wskazania maksymalnie 5 placówek zgodnie z zasadą preferencji, do których mogliby, czy do których chcieliby zapisać swoje dzieci, co oznacza, że rodzice świadomie podejmowali decyzję w odpowiedniej kolejności, układając listę swoich preferencji. Mogło być na przykład tak, że dziecko nie dostało się do przedszkola wskazanego w preferencji pierwszej, ale z całą pewnością znalazło miejsce w przedszkolu z preferencji drugiej. Są to oczywiście szczegółowe przypadki, o których można byłoby mówić, natomiast stanowczo pragniemy podkreślić, że wszystkie dzieci, które są uprawnione do tego, aby być objęte obowiązkiem wychowania przedszkolnego, znajdą miejsce w przedszkolach publicznych w Toruniu. Po tej pierwszym jak gdyby etapie rekrutacji informacja jest taka, że mamy 168 wolnych miejsc, a na wskazanie oczekuje 148 dzieci. Oczywiście wskazując tym dzieciom przedszkola, będziemy robili wszystko, aby były to miejsca położone w miarę możliwości najbliżej placówki, która została wskazana przez rodzica czy opiekuna prawnego w procesie rekrutacji, ale na przykład napływają już do nas sygnały takie, że my wskazaliśmy rodzicom na przykład placówkę położoną 500 metrów od tej placówki, która została wybrana i na przykład rodzic zdecydował się nasze wskazanie odrzucić. Takie też informacje między innymi mamy.
1: Zostańcie z nami, bowiem do sprawy toruńskich przedszkoli wrócimy po przerwie.

0: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: Wracamy do tematu rekrutacji do przedszkoli w naszym mieście. Potęgujący niż demograficzny wymusił na władzach ograniczenie miejsc w przedszkolach, co wywołało kontrowersje. Magistrat zapewnia, że dla każdego dziecka znajdzie się miejsce, jednak rodzice obawiają się, że ich dzieci nie trafią do przedszkoli, które znajdują się najbliżej.
2: Mogło być też tak, że na przykład rodzice dokonali tylko jednego wyboru placówki, mając możliwość wyboru pięciu. W związku z tym, jeżeli wskazana została tylko jedna placówka, a dziecko nie zostało zakwalifikowane, to my wtedy jako organ prowadzący będziemy wskazywali w miarę możliwości przedszkole, które będzie najbliżej miejsca zamieszkania albo tego przedszkola, które zostało wskazane jako pierwsze. Rozumiemy też te obawy, że takie sytuacje mogą mieć miejsce, ale tak jak mówiłem wcześniej, musimy pamiętać o tym, że my musimy na ów system patrzeć całościowo, tak, z punktu widzenia całego miasta. Wiemy, że potrzeby lokalne mogą być takie, że chcielibyśmy, aby właśnie dzieci chodziły do danego przedszkola, ale też prosimy o wyrozumiałość. Spada liczba nauczycieli zatrudnionych w oświacie. Tu też musimy to zdementować, w związku z tym, że mamy różnego rodzaju indywidualne potrzeby nauczania, to liczba etatów wzrosła o 135. Zmniejszenie liczby oddziałów wynika z ignorowania potrzeb mieszkańców. To też jest jedno z takich kłamstw, które się pojawia w przestrzeni publicznej, ponieważ, jak już mówiłem wcześniej, liczba oddziałów jest dostosowywana do aktualnej sytuacji demograficznej, a jednocześnie ma na celu utrzymanie tego całościowego systemu, jeżeli chodzi o organizację systemu oświaty w naszym mieście. Na tę chwilę pamiętajmy o tym, że rekrutacja jeszcze trwa. 15 czerwca ruszy rekrutacja uzupełniająca. My cały czas jeszcze otrzymujemy potwierdzenia woli rodziców odnośnie zakwalifikowania do przedszkoli. Patrząc całościowo na system, będziemy robili wszystko, aby ten system działał prawidłowo, czyli żeby dzieci były zaopiekowane.
1: Mówił Marcin Centkowski, rzecznik prezydenta miasta.

Reklama. Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.

0: spróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: A cappuccino też za 7?
2: Też.
1: A flat white?
2: Też.
1: A
2: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
3: Marian, a więcej się nie da?
4: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Bo w Media Expert
0: taniej masz. Kraftowy kebab, Adana Kebab. Wyjątkowo smaczne dania w nowej restauracji w Toruniu. Z pieca i z patelni.

0: teraz inne specjały, których grzech nie spróbować. Wszystko pyszne, a na deser dla dzieci zabawa w bawialni. Kraftowy kebab z pieca i z patelni. Toruń, Suleckiego 2.
1: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
2: Dlatego ja biorę Lacium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
1: Lacium?
2: Tak, bo suplement diety Lacium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
1: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
2: Lacium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
0: Zdrowid. Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: Doskonały dzień mamy na dos.pl. Szukasz prezentu dla mamy, dbasz o całą rodzinę, czy po prostu szukasz czegoś dla siebie? Odwiedź dos.pl, gdzie czekają na Ciebie wyjątkowe promocje na witaminy i minerały, suplementy diety oraz dermokosmetyki do twarzy, ciała i włosów. Wszystko, czego potrzebujesz, by zadbać o zdrowie i urodę Twoje i Twoich bliskich, znajdziesz na dos.pl. Po reklamie.
4: To jest Radio Gra.

0: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: Teraz przyszedł czas na sport i podsumowanie sezonu toruńskich koszykarek Energa Toruń. Katarzynki zakończyły sezon zasadniczy Orlen Basket Ligi Kobiet na 6. miejscu. Dyrektor klubu Krystyna Baźńska-Michałowska podkreśla, że robią co mogą pomimo niskiego wsparcia finansowego.
2: Nasz sezon był bardzo pracowity. Mieliśmy znakomitą drużynę, świetnie pracującą. Zawodniczki naprawdę starały się grać, dawały z siebie wszystko. Dlatego też mimo, że mieliśmy drugi budżet od końca, weszliśmy do play-offów. Za nami zostały drużyny z o wiele większymi budżetami. Dzięki pracy, dzięki kreatywności trenera dostaliśmy się. To nie był przypadek, to był wynik ciężkiej pracy.
1: Rynek transferowy, czy jest jakby łatwo o nowe zawodniczki, czy jest to jednak utrudniony proces w Polsce? Jak to wygląda?
2: W tej chwili przede wszystkim niesamowicie wzrosły ceny zawodniczek. My staramy się grać naszymi wychowankami. Są to bardzo utalentowane zawodniczki, niesamowicie pracujące. Koszykarki nie zarabiają, dlatego że są piękne, mimo że wszystkie są piękne, ale dlatego że znakomicie grają. I im lepiej gra zawodniczka, tym większa pensja i bardzo dobrze, i tak powinno być. Tylko jeżeli my nie mamy takich środków, to my niestety nawet przy zawodniczkach zagranicznych jest to zawsze łód szczęścia. No myśmy doświadczyli to za poprzedniej pani dyrektor, obcięcie środków, i to drastyczne obcięcie środków. Powiem panu, nie wiem, z czego to wynika, natomiast wiem, że kobiety też mają prawo do sportu. Wiadomo, że sporty kobiece, one nie są tak popularne jak sporty męskie, ale nie jestem pewna, czy kobiety nie mają prawa do uprawiania sportu. Jak myśmy zaczynali, w Toruniu było 8 kandydatek do tego, żeby grać w koszykówkę. W tej chwili mamy wychowanki grające w ekstraklasie.
1: Władze klubu podkreślają, że gdyby dofinansowanie było większe, to z powodzeniem koszykarki mogłyby ponownie reprezentować nasze miasto w turniejach europejskich.

0: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: Ruszyły zgłoszenia do czwartej edycji Złotych Młynków Kujawsko-Pomorskich Nagród Animacji Kultury. Kandydatów można zgłaszać w czterech kategoriach: animator, animatorka, nadzieja animacji kultury, zespół oraz menadżer, menadżerka kultury. Nagrody obejmują statuetkę i wsparcie finansowe.
2: To jest taka nasza mentalność, animatorów też często, że my umniejszamy swoje działania, że mówimy, to nic takiego ważnego, co to tam prowadzić, jakieś tam warsztaty, co to tam tego? No nie, to jest właśnie ważna rzecz. Chciałbym i chcemy tą nagrodą pokazywać, jak to jest właśnie ważne dla budowania pewnej świadomości społecznej. I chodzi o to, żebyśmy my jako ludzie kultury też potrafili przyjmować te komplementy i przyjmować to docenianie. Taka jest właśnie idea. Taka jest właśnie idea, żeby nie tylko samemu się zgłaszać, bo oczywiście można się samemu zgłosić i opisać swoje działania, ale w wielu wypadkach te zgłoszenia są zgłoszeniami kogoś, kto dostrzegł, zauważył czyjąś pracę, kto zobaczył, że taka pani czy taki pan prowadzący warsztaty robi fantastyczną robotę, ale jest zbyt skromny, żeby sam siebie zgłosić, bo czuje, że nie potrzebuję tego, po co mi to i tak dalej, i tak dalej. Więc jak najbardziej zachęcamy wszystkich, którzy znają fajnych ludzi, ludzi, którzy wpływają na społeczną zmianę, do tego, żeby wypełnić formularz.
1: Mówił Łukasz Wudarski z Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Toruniu. Warto podkreślić, że nagroda przeznaczona jest wyłącznie dla osób i zespołów działających na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Zgłoszenia przyjmowane są online do 14 czerwca.
0: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: za to, a jeśli wybiorę zły kierunek?
1: Nie musisz mieć dzisiaj wszystkich odpowiedzi. Najważniejsze, żebyś szedł swoją drogą. Ja zawsze będę obok i pomogę ci rozwiać te wątpliwości.
2: Uniwersytet WSB Merito wspiera rodziców maturzystów. Wejdź na merito.pl, posłuchaj podcastów i dowiedz się, jak mądrze pomagać swojemu dziecku, wspierać decyzje o studiach i zadbać o waszą relację. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
3: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
4: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
3: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
4: Litorsal Senior?
3: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
5: Zdrowit.
6: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
5: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
6: No, ci panowie z Media Expert.
5: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
7: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.

0: Ubezpieczenia na życie Vienna Life. Najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 9,99 za 1 kg. 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg. Aż 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
4: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
5: Mama była smutna i zmęczona.

0: Zyskaj balans.
1: Zdrowit.
0: Po reklamie.
2: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na magazyn reporterów Radia Gra. Sprawdźmy, jakimi tematami zajmowaliśmy się we wtorek.
3: Podsumowanie informacji z naszych wiadomości.
2: Potężne środki z Unii Europejskiej popłyną do naszego regionu. Mamy dobre informacje z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Będzie dofinansowanie na budowaną trasę S10 między Bydgoszczą a Toruniem. W ramach unijnego programu Feniks udało się uzyskać na tę ważną inwestycję 750 milionów złotych. Według wyliczeń drogowców całkowity planowany koszt realizacji 50-kilometrowego odcinka między naszymi miastami wyniesie 2 miliardy i 100 milionów złotych.
3: Podsumowanie informacji z naszych wiadomości.
2: Trzeci most drogowy w Toruniu to naprawdę ważna inwestycja, przekonuje Michał Zaleski, wieloletni prezydent miasta, obecnie radny klubu Wspólny Toruń. Zaleski był gościem programu Toruński Kalejdoskop. W naszym wywiadzie pojawił się wątek terenów po Uniwersamie czy trasy staromostowej, która za kilka dni będzie oddana do użytku. Inwestycja miała ruszyć za rządów Zaleskiego, ale po przejęciu władzy przez Pawła Kulewskiego nowy magistrat wprowadził duże zmiany w projekcie i zrealizował ulicę według zupełnie innej koncepcji. My pytaliśmy radnego, której z niezrealizowanych inwestycji za swojej kadencji żałuje najbardziej.
4: Ja mówiąc szczerze, żałuję tego, że nie udało się doprowadzić do momentu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej dla trzeciego mostu drogowego w Toruniu. Bo to wtedy by przesądzało, że on będzie w konkretnym miejscu, w konkretny sposób zbudowany, że nie jest w tej chwili budowany, ale będzie.
2: Natomiast pojawił się ten pomysł mostu tramwajowo-pieszego w zupełnie innej lokalizacji i most zachodni się przez to ślimaczy, dodaje Zaleski. Kiedy budowaliśmy nowy most generał Zawadzkiej, wydawało się, że w zupełności wystarczy nawet na 50 lat. Po 10 latach okazało się, że obydwa mosty są już wykorzystane. Ten trzeci byłby nie tylko oczekiwany, ale rzeczywiście wymagany dla potrzeb ruchu w mieście, mówi były prezydent. Michał Zaleski został przez nas zapytany, czy będzie startował w najbliższych wyborach prezydenckich. Zaleski absolutnie to wyklucza.
4: 21 lat i 6 miesięcy to ten czas, w którym wykonywałem zadania prezydenta w mieście Toruniu i to jest czas, który mógł dać wszystko. I gorycz porażki, i radość sukcesów, i świadomość, że robię to nie dlatego, że muszę, a dlatego, że kocham miasto, że to, co robię, jest dla mnie wielką miłością. I wreszcie, że są także rzeczy, w których mogę powiedzieć spokojnie, pokolenia zapamiętają moją obecność w Toruniu jako tego, który uczestniczył w takich zmianach widocznych w naszym mieście. Nie, to zresztą mam trochę taką zasadę, to tak już zupełnie prywatnie, nie wchodzi się dwa razy do tej samej wody.
2: Michał Zaleski, wieloletni prezydent miasta, obecnie radny klubu Wspólny Toruń, był gościem programu Toruński Kalejdoskop w Radiu Gra. Poruszaliśmy m.in. temat osiedla Nowe Koniuchy, które ma powstać przy Grudziąckiej. By wybudować bloki, trzeba jednak przenieść w inne miejsce siedzibę MPO. Co do tej inwestycji radny ma pewne wątpliwości.
4: Proszę obecnie rządzących miastem o to, aby przedstawili dokładny schemat finansowania przenosin MPO w inne miejsce, aby ten schemat finansowania nie doprowadził do osłabienia kondycji finansowej MPO, bo dzisiaj ona jest dobra, ale to dzięki temu, że udało się spiąć dwa segmenty, a więc segment wywozu i zagospodarowania odpadów, czyli to, czym zajmuje się MPO, z tym segmentem, jakim jest miejsce, gdzie powstają odpady komunalne, miasto Toruń i sąsiednie gminy. Jest to rzeczywiście harmonijnie zorganizowane i ceny dzięki temu są bardzo, bardzo przystępne, a wręcz powiedziałbym w kategorii cen niższych, patrząc na Polskę.
2: Cały wywiad z Michałem Zaleskim publikujemy na naszej radiowej stronie internetowej.
3: Podsumowanie informacji z naszych wiadomości.
2: Mamy informacje z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W bydgoskiej części kampusu przy Collegium Medicum powstało Centrum Wsparcia Badań Klinicznych. To jednostka, w której naukowcy będą tworzyć nowoczesne i eksperymentalne metody leczenia. Dla pacjentów to szansa na wyleczenie, dla kadry naukowej okazja do prowadzenia szerokich badań.
5: Przy centrum nie wiemy, czy jedyne, być może inne ośrodki również
0: się na tego skuszą. Rola przede wszystkim takiego centrum jest stworzenie ekosystemu dla badań klinicznych, dla badań zarówno komercyjnych, jak i niekomercyjnych, jak i szeroko rozumianej badań biomedycznych. Przede wszystkim taki jest nasz zamysł i był od początku tworząc to centrum.
2: Mówił profesor Paweł Zalewski, dyrektor Centrum Wsparcia Badań Klinicznych Collegium Medicum UMK.
3: Podsumowanie informacji z naszych wiadomości.
2: Kończą się roboty na Sobieskiego w Toruniu. Drogowcy rozbudowali ulicę na odcinku od Placu Pokoju Toruńskiego do Żółkiewskiego. Powstała nowoczesna infrastruktura dla pieszych i rowerzystów. Na Sobieskiego z naszym mikrofonem pojawił się reporter Artur Stochla, który rozmawiał z kierownikiem budowy Filipem Jakubowskim.
1: Co się udało do tej pory zrobić? Co robicie aktualnie i co jeszcze przed wami?
5: W zasadzie większość prac została już wykonana. W zeszłym tygodniu wykonaliśmy nawierzchnię asfaltową na całej długości ulicy. Jest ona już obecnie przejezdna na całej długości. Wykonane zostały także wszystkie chodniki, ścieżki rowerowe, cała infrastruktura towarzysząca. Został nam w zasadzie zakres związany z oznakowaniem drogi, z elementami bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz dokończenie zagospodarowania terenów zielonych. Wszystkie prace zostaną wykonane do końca maja. Inwestycja zaczęła się w maju zeszłego roku. Początkowo mieliśmy wykonać na długości 1,5 kilometra nowe chodniki, ścieżki rowerowe oraz w trzech miejscach punktowo przebudować jezdnię. Jednak w toku inwestycji stwierdzono, że należy wykonać nową nawierzchnię jezdni na całej długości 1,5 kilometra, przy okazji wymienić też krawężniki i część infrastruktury podziemnej, gdyż stwierdzono właśnie zły stan techniczny i konieczność takiej przebudowy.
1: Skoro inwestycja zaczęła się w zeszłym roku, to czy po drodze były jakieś opóźnienia?
5: Tak. Zdarzały się opóźnienia związane właśnie z odkryciem pewnych kolidujących elementów, a także z uwidocznieniem tej infrastruktury, która była w złym stanie technicznym, którą należało wymienić, poprawić. W trakcie realizacji także weszliśmy w okres zimowy. Zima w tym roku była wyjątkowo sroga, mroźna, dlatego też na 2 miesiące, w zasadzie od świąt Bożego Narodzenia do połowy marca, wstrzymaliśmy pracę, gdyż warunki atmosferyczne nie pozwoliły na prowadzenie ich.
2: Przebudowa Sobieskiego była warta 7 milionów złotych. Na ulicę udało się uzyskać zewnętrzne dofinansowanie w wysokości 6 milionów.
3: Podsumowanie informacji z naszych wiadomości.
2: Wielkimi krokami zbliża się 24. Międzynarodowy Festiwal Filmowy TofiFest. Wydarzenie wystartuje w Toruniu 27 czerwca. Motywem przewodnim będzie film 12 małp. Organizatorzy TofiFestu przekonują, że w Toruniu pokażą także premierowo filmy z festiwali w Berlinie, Wenecji czy Nowym Jorku. Filmy w ramach TofiFestu będziemy w Toruniu oglądać na Jordankach, w Cinema City, Dworze Artusa oraz pod chmurką w specjalnie przygotowanym kinie plenerowym.
3: Podsumowanie informacji z naszych wiadomości.
2: Zaglądamy do Szpitala Miejskiego przy Batorego w Toruniu. Placówka chwali się, że na jej terenie wykonano już 600 operacji z wykorzystaniem robota chirurgicznego Da Vinci. O pracy na oddziale urologii ogólnej i onkologicznej więcej wie nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
6: Pierwsza operacja robotem na tym oddziale odbyła się w sierpniu 2016 roku. Od tego czasu program chirurgii robotycznej jest cały czas rozwijany, a operacje z wykorzystaniem Da Vinci to stały element działań tego oddziału. Wśród wykonywanych zabiegów znalazły się przede wszystkim usunięcie prostaty, pęcherza moczowego czy guza nerki. Jak podkreśla lecznica, chirurgia robotyczna pozwala na wykonywanie precyzyjnych zabiegów, co przekłada się na większe bezpieczeństwo, mniejszą utratę krwi i krótszy pobyt w szpitalu.
2: Trwa modernizacja torowiska tramwajowego w ciągu Konstytucji 3 maja w Toruniu. Jak wiecie z naszych serwisów, w związku z pracami zmienia się organizacja ruchu aut na rondzie honorowych dawców krwi. To oznacza, że także autobusy MZK muszą jeździć objazdem. W nocy z niedzieli na poniedziałek zmieni się także lokalizacja przystanku tymczasowego, znajdującego się w rejonie ronda. Zostanie on przeniesiony za rondo, patrząc w kierunku pętli Olimpijska.
3: O tym się mówi w Toruniu.
2: Rosną niepokoje związane z miejscami w toruńskich przedszkolach. Miasto ogranicza oddziały, ale jednocześnie zapewnia, dla żadnego dziecka nie zabraknie miejsca w placówce. Jednocześnie rodzice kontrują oświadczenia magistratu. Miejsc nie zabraknie, ale nie chcemy jeździć do przedszkola przez pół miasta. Szereg pytań skierowaliśmy do rzecznika prezydenta.
7: Mogło być też tak, że na przykład rodzice dokonali tylko jednego wyboru placówki, mając możliwość wyboru pięciu. W związku z tym, jeżeli wskazana została tylko jedna placówka, a dziecko no, nie zostało zakwalifikowane, no to my wtedy jako organ prowadzący będziemy wskazywali w miarę możliwości przedszkole, które będzie najbliżej miejsca zamieszkania albo tego przedszkola, które zostało wskazane jako pierwsze. Rozumiemy też te obawy, że takie sytuacje mogą mieć miejsce, ale tak jak mówiłem wcześniej, musimy pamiętać o tym, że my musimy na ów system patrzeć całościowo, tak, z punktu widzenia całego miasta. Wiemy, że potrzeby lokalne mogą być takie, że chcielibyśmy, aby właśnie dzieci chodziły do danego przedszkola, no ale też prosimy o wyrozumiałość.
2: Mówił Marcin Centkowski.

słuchacie programu A Słyszałeś, że w Toruniu. Dziś na tapet bierzemy historię, która od blisko 100 lat rozgrzewa serca kibiców w naszym mieście. Klub sportowy Pomorzanin Toruń. To nie tylko klub sportowy, to prawdziwa legenda toruńskiego sportu, która przeszła przez burzę dziejów, zmieniała barwy, nazwy i sekcje, ale zawsze była blisko mieszkańców i toruńskiej młodzieży. Początki Pomorzanina sięgają końca lat 20. ubiegłego wieku, kiedy to w odpowiedzi na inicjatywę Państwowego Urzędu Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego powstała organizacja paramilitarna Kolejowego Przysposobienia Wojskowego. Wtedy właśnie, w maju roku 1929, w Toruniu, jednym z najważniejszych węzłów kolejowych w Polsce, powstało ognisko sportowe KPW. To właśnie z tej inicjatywy, z pasji kolejarzy i miłośników sportu, narodziła się idea stworzenia klubu, który miał łączyć różne dyscypliny i być miejscem rozwoju fizycznego dla wszystkich chętnych. Bazę dla powstania Pomorzanina stanowiły dwa ogniska KPW. Jedno przy stacji Toruń Główny, drugie przy Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowej przy dworcu Toruń Miasto. W pierwszym kwartale roku 1935 doszło do historycznego spotkania w świetlicy kolejowej, gdzie połączono siły i powołano do życia klub sportowy kolejowego przysposobienia wojskowego Pomorzanin Toruń. Ustalono statut, barwy klubowe niebiesko-biało-czerwone i wybrano pierwszy zarząd z prezesem Janem Brzezińskim na czele. Od początku Pomorzanin był klubem wielosekcyjnym. W latach 30. działały tu sekcje lekkoatletyczna, piłkarska, wioślarska, żeglarska, pływacka, kajakowa, kolarska, ciężkoatletyczna, bokserska, hokeja na lodzie, łyżwiarska, piłki nożnej, tenisa stołowego. Prawdziwa sportowa mozaika. Piłkarze od razu ruszyli do walki w rozgrywkach C klasy, a już w sezonie 1938-39 byli beniaminkiem w A klasie i wicemistrzem okręgu, głównie dzięki wzmocnieniom po upadku toruńskiego klubu sportowego. Wojna przerwała działalność klubu, ale już 15 czerwca 1945 na dworcu Toruń Miasto zebrała się grupa zapaleńców, by reaktywować Pomorzanina. Klub zmieniał nazwy. Był kolejowym klubem sportowym, potem kołem Zrzeszenia Sportowego Kolejarz, a w latach 70. międzyzakładowym związkowym klubem sportowym. Zawsze jednak trzymał się blisko toruńskiej społeczności i sportowych tradycji. Lata powojenne to czas sukcesów. Lekkoatleci zdobywali medale Mistrzostw Polski. Melania Sinoracka reprezentowała Polskę na Igrzyskach Olimpijskich w Londynie. Piłkarze awansowali do drugiej ligi, a juniorzy zostali mistrzami Polski. Hokeiści na trawie i lodzie nie pozostawali w tyle. Tadeusz Tulidziński, Józef Stefaniak, Józef Wiśniewski, Andrzej Żurawski i Ludwik Czachowski to olimpijczycy, którzy nosili barwy Pomorzanina. W latach 60. i 70. hokeiści zdobywali medale Mistrzostw Polski, a wybudowanie sztucznego lodowiska Tor-Tor pozwoliło im wejść do krajowej czołówki. Kryzysy finansowe i zmiany ustrojowe nie ominęły Pomorzanina, ale klub zawsze potrafił się podnieść. W latach 80. i 90. hokej na trawie przeżywał swój złoty okres. Tytuły mistrza Polski na boisku i w hali, a Tomasz Schmidt reprezentował Polskę na igrzyskach w Sydney. Dziś Pomorzanin to przede wszystkim dwie sekcje, piłki nożnej i hokeja na trawie. W 2013 roku wydzielono sekcję bokserską, która jako międzyszkolny klub sportu walki Pomorzanin Toruń kontynuuje tradycję szkolenia młodzieży. Hokeiści na trawie wciąż są wizytówką klubu. W 2014 roku zdobyli tytuł mistrza Polski na boisku, a w 2017 triumfowali w hali. Piłkarze rywalizują obecnie w klasie okręgowej, ale historia pokazuje, że Pomorzanin nigdy nie powiedział ostatniego słowa. Pomorzanin Toruń to nie tylko klub, to kawał historii miasta, miejsce, gdzie sport łączy pokolenia, a tradycja idzie w parze z nowoczesnością. Kto wie, może już niedługo usłyszymy o kolejnych sukcesach toruńskich sportowców spod znaku niebiesko-biało-czerwonych barw. Jedno jest pewne, Pomorzanin to duma Torunia, a jego historia to gotowy scenariusz na film pełen zwrotów akcji, pasji i sportowych emocji.

Słuchacie programu A Słyszałeś, że w Toruniu. Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Piwnicach pod Toruniem, obecnie funkcjonujące jako Instytut Astronomii, stanowi jeden z najważniejszych ośrodków astronomicznych w Polsce. Położone około 13 km na północ od Torunia, w malowniczej miejscowości Piwnice, od dziesięcioleci przyciąga badaczy, studentów oraz pasjonatów nauki o wszechświecie. Ośrodek ten nie tylko prowadzi zaawansowane badania naukowe, ale również odgrywa kluczową rolę w edukacji akademickiej oraz popularyzacji wiedzy astronomicznej. Historia obserwatorium sięga lat 40. XX wieku. Jego założenie było możliwe dzięki determinacji i zaangażowaniu wybitnych naukowców, profesora Władysława Dziewulskiego oraz profesor Wilhelminy Iwanowskiej. Byli oni pracownikami Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, a po wojnie związali się z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dążąc do stworzenia nowoczesnej placówki badawczej, wystąpili z apelem o wsparcie w wyposażeniu obserwatorium. Ich starania przyniosły wymierne rezultaty. Już w 1947 roku udało się wypożyczyć na 100 lat od Harvard College Observatory cenny astrograf Henry'ego Drapera, pochodzący z 1891 roku. Astrograf ten został uruchomiony w 1949 roku, stając się jednym z pierwszych instrumentów badawczych nowej placówki. W tym samym czasie z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu dotarła do Piwnic pierwsza przesyłka z książkami, czasopismami oraz mapami nieba, przekazana w formie dubletów. Lokalizacja obserwatorium została starannie dobrana. Piwnice oddalone od miejskich świateł otoczone są pasem lasów. Tym rezerwatem przyrody Las Piwnicki o powierzchni ponad 37 hektarów. Takie położenie znacząco ogranicza wpływ zanieczyszczenia światłem na prowadzone obserwacje astronomiczne. W 1957 roku powstał budynek z pomieszczeniami biurowymi, technicznymi oraz noclegowymi. Zaledwie 5 lat później, w 1962 roku, rozpoczął pracę teleskop systemu Schmidta-Cassegraina o średnicy 90 cm. Największy w Polsce teleskop optyczny. W 1974 roku teleskop ten został wyposażony w spektrograf typu Image Slicer, a pierwsze widmo gwiazdy uzyskał Jan Smoliński w czerwcu tego samego roku. Od początku XXI wieku obserwatorium w Piwnicach realizuje pionierskie projekty badawcze. Od roku 2003 ośrodek uczestniczy w unikatowym na skalę światową projekcie przeszukiwania nieba na częstotliwości 30 GHz w ramach programu Unii Europejskiej Faraday. Projekt ten pozwala na odkrywanie nowych zjawisk i obiektów w kosmosie, które są niewidoczne w innych zakresach promieniowania. Kolejnym ważnym wydarzeniem w historii placówki było przekształcenie jej w Instytut Astronomii w październiku 2019 roku. Decyzja ta podkreśliła znaczenie jednostki nie tylko jako centrum badawczego, ale również jako instytucji kształcącej kolejne pokolenia naukowców. W 2020 roku radioteleskop RT4 przeszedł gruntowną renowację, dzięki czemu nadal może służyć zaawansowanym badaniom radioastronomicznym. Centrum Astronomii mieści się w zabytkowym XIX-wiecznym dworze otoczonym rozległym parkiem. Jesienią 1947 roku rozpoczęto budowę pierwszego budynku z rozsuwaną kopułą przeznaczonego do obserwacji astronomicznych. W kolejnych latach powstały następne pawilony z teleskopami optycznymi zlokalizowane w kopułach z rozsuwanymi dachami. Z biegiem lat profil badawczy obserwatorium przesunął się w kierunku radioastronomii. W tym celu powstały dwa radioteleskopy. RT3, mniejszy radioteleskop o średnicy 15 metrów, oddany do użytku w 1979 roku. RT4 Kopernik, największy radioteleskop w Europie Środkowej o średnicy 32 metrów, oddany do użytku w 1994 roku. Obserwatorium w Piwnicach może poszczycić się wieloma wybitnymi naukowcami, którzy przyczynili się do rozwoju polskiej i światowej astronomii. Wśród nich warto wymienić profesora Władysława Dziewulskiego, współzałożyciela Uniwersytetu Mikołaja Kopernika oraz obserwatorium, profesor Wilhelminę Iwanowską, wybitną astronomkę i radioastronomkę, współzałożycielkę placówki, dr Cecylię Iwaniszewską, matematyczkę i astronomkę, która związała swoją karierę naukową z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika.
profesora Aleksandra Wolszczana, odkrywcę pierwszych planet spoza Układu Słonecznego, uhonorowanego wieloma prestiżowymi nagrodami i wyróżnieniami. Profesor Wolszczan odkrył 3 planety poza Układem Słonecznym w 1991 roku, a rok później otrzymał Nagrodę Fundacji na rzecz Nauki Polskiej za przełomowe odkrycie. Profesora Andrzeja Woszczyka, cenionego astronoma i prezesa Towarzystwa Naukowego w Toruniu. Obserwatorium Astronomiczne w Piwnicach to nie tylko miejsce zaawansowanych badań naukowych, ale także ważny ośrodek edukacyjny, w którym kształcą się studenci Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej. Placówka regularnie organizuje warsztaty, wykłady oraz zajęcia popularyzujące wiedzę o kosmosie. Dzięki swojej działalności obserwatorium przyczynia się do rozwoju nauki w Polsce oraz inspiruje kolejne pokolenia do zgłębiania tajemnic Wszechświata. Dziś Instytut Astronomii w Piwnicach pozostaje jednym z najważniejszych punktów na mapie polskiej nauki. Miejscem, gdzie tradycja spotyka się z nowoczesnością, a pasja do odkrywania Wszechświata nieustannie napędza rozwój naukowy i

Słuchacie programu A Słyszałeś, że w Toruniu. Władysław Dziewulski, wybitny polski astronom i jeden z ojców toruńskiej nauki. Urodzony 2 września 1878 roku w Warszawie. Przez całe swoje życie nie tylko zgłębiał tajemnice wszechświata, ale także aktywnie współtworzył środowisko naukowe, które do dziś kształtuje oblicze polskiej edukacji i badań astronomicznych. Młody Dziewulski ukończył 5. Gimnazjum Klasyczne w Warszawie w 1897 roku, po czym rozpoczął studia matematyczno-fizyczne na Cesarskim Uniwersytecie Warszawskim. W 1920 roku Władysław Dziewulski uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie. Jego kariera naukowa nabrała tempa, a prowadzone przez niego badania z zakresu astrofizyki i astronomii gwiazdowej przyniosły mu uznanie zarówno w kraju, jak i za granicą. Opracował m.in. nową metodę wyznaczania ruchów gwiazd w przestrzeni, co stanowiło przełom w mechanice nieba. Po zajęciu Wilna przez Armię Czerwoną w lipcu 1944 roku Dziewulski wraz z grupą polskich naukowców, wśród których była także Wilhelmina Iwanowska, wyjechał do Łodzi. Tam zapadła decyzja o utworzeniu nowego ośrodka naukowego w Toruniu. Rok później Władysław Dziewulski był już jednym ze współzałożycieli Uniwersytetu Mikołaja Kopernika oraz Obserwatorium Astronomicznego w Piwnicach pod Toruniem. W latach 1945-1947 pełnił funkcję prorektora uczelni. W czerwcu 1946 roku wydał biuletyn Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, który rozesłał do około 200 zagranicznych placówek naukowych. Było to pierwsze tego rodzaju wydawnictwo astronomiczne po zakończeniu II wojny światowej oraz pierwsze wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Władysław Dziewulski był aktywnym członkiem wielu towarzystw naukowych. Należał m.in. do Polskiej Akademii Umiejętności, Polskiej Akademii Nauk, Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, Polskiego Towarzystwa Astronomicznego, którego był współzałożycielem i drugim prezesem, Towarzystwa Naukowego w Toruniu oraz Królewskiego Towarzystwa Astronomicznego w Londynie. Był także filistrem honorowym Korporacji Akademickiej Kresowia. Za swoje zasługi został uhonorowany wieloma odznaczeniami i nagrodami. Otrzymał m.in. Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski oraz Nagrodę Państwową drugiego stopnia za całokształt pracy naukowej w zakresie astronomii ze szczególnym uwzględnieniem minionego dziesięciolecia. W 1961 roku uzyskał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Władysław Dziewulski od 1909 roku był mężem Jadwigi Zmalinowskich. Doczekał się 3 córek: Jadwigi Karbowskiej, Wandy Ginkowej, Anieli Łosiowej oraz syna Wacława. Zmarł 6 lutego 1962 roku w Toruniu i został pochowany na cmentarzu Świętego Jerzego. W Toruniu, mieście o bogatych tradycjach astronomicznych, imię Władysława Dziewulskiego nosi jedno z najbardziej rozpoznawalnych miejsc – planetarium. Placówka ta od lat przybliża tajemnice wszechświata mieszkańcom i turystom, a jej działalność edukacyjna jest ceniona w całej Polsce. Uhonorowanie Dziewulskiego poprzez nadanie jego imienia temu miejscu to wyraz uznania dla jego zasług oraz inspiracja dla kolejnych pokoleń miłośników astronomii. Nie tylko planetarium w Toruniu nosi imię tego wybitnego astronoma. Na Rubinkowie, jednej z dzielnic miasta, znajduje się ulica poświęcona Władysławowi Dziewulskiemu. Ta symboliczna forma upamiętnienia sprawia, że jego nazwisko jest codziennie obecne w życiu mieszkańców Torunia, a świadomość o dokonaniach naukowca wciąż trwa. Władysław Dziewulski został także upamiętniony w przestrzeni kosmicznej. Na powierzchni Księżyca znajduje się krater Dziewulski, nazwany na jego cześć. To wyjątkowe wyróżnienie, które przysługuje tylko nielicznym naukowcom, świadczy o międzynarodowym uznaniu dla jego badań i osiągnięć. Krater ten stanowi trwały ślad po polskim astronomii na mapie Srebrnego Globu. Kolejnym dowodem pamięci o Władysławie Dziewulskim jest planetoida nosząca nazwę Dziewulski. Międzynarodowa Unia Astronomiczna w dniu 29 kwietnia 2004 roku nadała tę nazwę planetoidzie o numerze identyfikacyjnym 319636. To wyjątkowe wyróżnienie dla polskiego naukowca, podkreślające jego wkład w rozwój światowej astronomii. Dziesięciolecie śmierci Władysława Dziewulskiego zostało uczczone w sposób szczególny przez środowisko naukowe. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Towarzystwo Naukowe w Toruniu oraz Polskie Towarzystwo Astronomiczne zorganizowały dwudniową sesję naukową poświęconą jego pamięci. Wydarzeniu towarzyszyła również wystawa, którą można było oglądać w holu Biblioteki Głównej Uniwersytetu Mikołaja
Mikołaja Kopernika. Była to okazja do przypomnienia zasług Dziewulskiego oraz zaprezentowania jego dorobku kolejnym pokoleniom studentów, naukowców i pasjonatów astronomii. Pamięć o Władysławie Dziewulskim jest wciąż żywa dzięki licznym inicjatywom upamiętniającym jego postać.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama. Stresujesz się decyzją o studiach?
2: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
1: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
2: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
3: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 26 maja i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
4: Chcecie wygrywać więcej?
5: Tak!
4: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
5: Ale to kręci!
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
7: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
6: Latium?
7: Tak! Bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
6: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
7: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
8: Zdrowid.
9: Marian, a więcej się nie da?
10: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
11: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4599 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
1: Po reklamie.
0: Radio Gra. Hity pełne energii.

słuchacie programu A Słyszałeś, że w Toruniu. Młyny Richtera w Toruniu, znane także jako Młyn Richtera lub Młyn Richtera, to jeden z najbardziej charakterystycznych zabytków przemysłowych miasta. Ten rozległy kompleks młynów usytuowany jest przy ulicy Władysława Łokietka 5 na Mokrem oraz przy ulicy Tadeusza Kościuszki 75/77. Dziś teren ten tętni życiem jako siedziba nowoczesnych instytucji, takich jak Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, Toruński Inkubator Technologiczny, Międzynarodowe Centrum Spotkań Młodzieży czy Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury. Początki tej imponującej inwestycji sięgają końca XIX wieku. Inicjatorem budowy był Gustaw Gerson, który w roku 1881 zakupił rozległy teren położony pomiędzy obecną ulicą Władysława Łokietka a Strugą Toruńską. Nieruchomość ta znajdowała się w bezpośrednim sąsiedztwie dworca kolejowego Toruń Mokre, co miało kluczowe znaczenie dla późniejszego rozwoju kompleksu. W latach 80. XIX wieku rozpoczęto budowę pierwszych spichlerzy oraz samego młyna. Produkcja ruszyła w roku 1887. Młyn został wzniesiony na planie litery L, a od strony wschodniej połączono go z budynkiem kotła. Od frontu ulicy Kościuszki znajdował się dom z ogrodem, budynkiem gospodarczym i stajnią. Na skraju działki umiejscowiono skład węgla oraz kolejne stajnie. Kolejne lata przyniosły dalszy rozwój. W roku 1909 przy południowej stronie młyna dobudowano nowy spichlerz, a 7 lat później, w roku 1916, kolejny budynek magazynowy powstał po stronie zachodniej. Projekty obu tych obiektów wyszły spod ręki architekta E. Hoffmana. Po roku 1920 kompleks przeszedł w ręce warszawskiego przedsiębiorcy Leopolda Richtera. Nowy właściciel zdecydował się na gruntowną modernizację i przebudowę całego kompleksu. W okresie dwudziestolecia międzywojennego w młynach pracowało od 50 do 60 robotników, a sama inwestycja zyskała nowoczesny charakter, choć zatarciu uległ pierwotny wygląd obiektu. Tragiczne wydarzenia miały miejsce podczas II wojny światowej. W nocy z 12 na 13 maja 1941 roku Polska Armia Powstania dokonała podpalenia młynów. Niemcy szybko odbudowali i rozbudowali zakład, nadając mu nową, monumentalną bryłę. Architektura młyna po odbudowie miała nawiązywać do gotyckiego kościoła świętych Janów w Toruniu, symbolizując potęgę III Rzeszy. Ostatnia większa rozbudowa młyna miała miejsce w latach 60., jednak pod koniec lat 80., dokładnie w roku 1989, młyny zakończyły działalność produkcyjną. Przez kolejne lata opuszczone budynki popadały w ruinę, a ich stan techniczny systematycznie się pogarszał. Przełom nastąpił w roku 2009, kiedy to władze Torunia podjęły decyzję o utworzeniu w dawnych zabudowaniach nowoczesnego Centrum Nauki. Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy zostało oddane do użytku w listopadzie 2013 roku. Tuż po nim, w styczniu 2014 roku, w murach młynów otwarto Toruński Inkubator Technologiczny, a w listopadzie 2018 roku podczas prac remontowych udało się odsłonić częściowo zachowane oryginalne logo młyna z napisem Parowy Leopold Richter. W lipcu 2022 roku cały obiekt przemianowano na Młyn Kultury, podkreślając jego nowe, wielofunkcyjne przeznaczenie. Obecnie kompleks ten jest nie tylko miejscem spotkań mieszkańców, ale również ważnym punktem na kulturalnej i naukowej mapie miasta. Młyny Richtera od lat figurują w gminnej ewidencji zabytków pod numerem 1715. Ich historia to opowieść o przemysłowym rozwoju miasta, tragicznych losach pracowników w czasie wojny, a także o skutecznej rewitalizacji i nadaniu obiektowi nowej, społecznie ważnej roli. Dziś dawne młyny są symbolem przemian, jakie dokonały się w Toruniu na przestrzeni ostatnich 140 lat, łącząc tradycję z nowoczesnością i otwartością na przyszłość.

0: mama.
1: Zawsze wiedziałam, że chcę pracować z ludźmi, pomagać im czuć się lepiej, ale też robić to profesjonalnie. Dlatego wybrałam kosmetologię na Uniwersytecie WSB Merito. Tu uczę się diagnozy skóry przy użyciu nowoczesnych technologii, pracy z klientem i prowadzenia swojego biznesu. Dzięki ciekawym case studies i warsztatom klinicznym poznaję tę branżę od praktycznej strony.
2: Studiuj kosmetologię. Zapisz się do 26 maja i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
3: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
4: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
3: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
4: Litorsal Senior?
3: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
2: Zdrowit.
5: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
6: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
5: No kto, no wiadomo. Ci panowie
6: z Media Expert.
7: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
9: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
10: Mama była smutna i zmęczona.
8: Na

0: Tato, a jeśli wybiorę zły kierunek?
1: Nie musisz mieć dzisiaj wszystkich odpowiedzi. Najważniejsze, żebyś szedł swoją drogą. Ja zawsze będę obok i pomogę ci rozwiać te wątpliwości.
2: Uniwersytet WSB Merito wspiera rodziców maturzystów. Wejdź na merito.pl, posłuchaj podcastów i dowiedz się, jak mądrze pomagać swojemu dziecku, wspierać decyzje o studiach i zadbać o waszą relację. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
3: Po reklamie.
4: To jest Radio Gra.

miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem w